0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: SK Śląsk.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Śląska, Śląsk.
1: Zapędza mnie bezwiednie wszak. Chcę to zatrzymać.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Merkur Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Merkur na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Merkur Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
2: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.
6: SK Śląsk News.
7: Natalia Czarnuk, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że na Śląsku powstał wynalazek pozwalający na wyeliminowanie próchnicy. Jego autorami są lekarze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach razem z naukowcami Politechniki Śląskiej. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o przełomie w leczeniu jaskry. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach pierwszym pacjentom w kraju wszczepiono do oka implant. Zajrzymy też do Hyde Parku w Rudzkim Koperniku. To pierwsze takie miejsce na Śląsku, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu w szkole można prowadzić dyskusje i debatować na różnorodne tematy. No i poruszymy też bardzo ważny temat transformacji. Co zrobić, żeby nie powtórzyć błędu sprzed kilkunastu lat i nie stworzyć kolejnych dzielnic biedy? Temu przyjrzała się nasza reporterka. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
5: SK Śląsk.
7: Przełom w leczeniu jaskry. Pierwszy w Polsce. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach pierwszym czterem pacjentom w kraju wszczepiono do oka implant. Umożliwia pooperacyjną regulację ciśnienia wewnątrzgałkowego. Bez tego urządzenia chorzy na jaskrę muszą często poddawać się zabiegom. Teraz wystarczy użyć magnesu, żeby wszystko wróciło do normy. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
8: Dorota Wyglendowska-Promieńska, jestem kierownikiem Katedry Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem również osobą kierującą oddziałem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
9: Pani profesor, pełna rewolucja. Na czym ta rewolucyjna zmiana w leczeniu jaskry polega?
8: Staramy się wprowadzać najnowsze technologie światowe dla naszych pacjentów. Kilka tygodni temu wprowadziliśmy jeden z implantów, który był przełomowy również dla polskich pacjentów i kilka dni temu wykonaliśmy pierwsze zabiegi u pacjentów z zastosowaniem implantu, który ma za zadanie zmniejszać ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z wysokim ciśnieniem w wyniku jaskry wieloletniej w oku, ale istotne jest to, że implant ten służy do modyfikowania ciśnienia wewnątrzgałkowego przy użyciu pola magnetycznego. Więc my możemy z zewnątrz, bez otwierania oka, po zaimplantowaniu tego implantu do oka, modyfikować wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli możemy wpłynąć na obniżenie bez wykonania powtórnej procedury chirurgicznej.
9: Dlaczego warto mieć pod ręką, dlaczego lekarz warto, żeby miał pod ręką też magnes?
8: Bo ten magnes właśnie, który ma pod ręką, może spowodować, że jeżeli widzimy, że ciśnienie wewnątrzgałkowe po zabiegu jest zbyt niskie, to możemy zamknąć przepływ i wtedy podwyższyć ciśnienie w oku. Natomiast jeżeli widzimy, że ciśnienie jest zbyt wysokie, oko jest napięte, to możemy otworzyć ten zawór, mówiąc to bardzo kolokwialnie, możemy otworzyć ten zawór i upuścić płynu tak, żeby pacjent miał prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe. Komfort życia przede wszystkim, ponieważ taki pacjent, który ma wprowadzony implant, który nie ma potrzeby powtórnych chirurgicznych modyfikacji, daje komfort psychiczny, że jeżeli będę miał zbyt wysokie ciśnienie, to z zewnątrz, ambulatoryjnie mogą mi to lekarze ustawić. Nie będę musiał mieć powtórnego zabiegu. A dla pacjentów jaskrowych, którzy tak naprawdę zawsze są zaniepokojeni wysokim ciśnieniem, zawsze mają gdzieś z tyłu głowy, że no skończyć to zabiegiem, jednym, drugim, trzecim. Taki komfort psychiczny jest bardzo istotny. Tak, dlatego, że w Polsce w ogóle nie ma tego typu jeszcze urządzeń. One nie były rozprowadzane, w ogóle nie były nawet dystrybutorami w Polsce.
9: Jak to się stało, że trafiło to urządzenie do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, tutaj na Ceglaną?
8: Odnaleźliśmy to urządzenie i wykonaliśmy wszystkie procedury, żeby można było sprowadzić dla naszych pacjentów.
9: Proszę powiedzieć, czy każdy kwalifikuje się, żeby zaimplementowano mu to urządzenie, kto jest chory, kto cierpi na jaskrę?
8: Nie każdy się kwalifikuje. Oczywiście do tych zabiegów przeciwjaskrowych kwalifikacje są dość ograniczone. To znaczy nie każdy pacjent nadaje się do każdej metody, tak jak w całej chirurgii. Ale jeżeli chodzi o mnogość implantów, która teraz pojawiła się na rynku, myślę, że jeżeli pacjent wymaga zaopatrzenia chirurgicznego, dla każdego znajdzie się odpowiednia procedura. Ta procedura w naszym ośrodku nie jest płatna, jest ona refundowana przez NFZ, więc absolutnie pacjent nie musi obawiać się żadnych kosztów z tym związanych. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy pacjent każdy może na to liczyć, pacjent, który będzie wymagał tej procedury, mam nadzieję, że będzie każdy to otrzymywał. Do tej pory w ciągu tych ostatnich 2 tygodni 4 zaimplantowaliśmy, więc to jest dość dużo.
9: Jak to urządzenie wygląda? Ono jest mikroskopowe, bo to się wkłada do oka.
8: Ono jest mikroskopowe, kładziemy je na oko pod spojówkę, później przykrywamy odpowiednią błoną. Pacjent tego nie czuje. To jest bardzo cieniutkie. Ja zawsze to porównuję tak, jak gdyby trochę grubsza soczewka kontaktowa była kładziona. Trzeba odpowiednią kieszonkę zrobić, także jeżeli chodzi o techniczną procedurę, jest ona nieco bardziej skomplikowana niż przy innych implantach, aczkolwiek oczywiście nie jest to problem techniczny dla chirurga okulisty. Na Ceglanej od wielu, wielu lat, odkąd ja pracuję, odkąd istnieje środek, wprowadzaliśmy najnowsze procedury zawsze. Może nie wszystkimi się chwaliliśmy, ale zawsze mieliśmy je dla pacjentów. Nigdy te procedury nie były w jakikolwiek sposób przez pacjenta opłacane. Zawsze były refundowane przez NFZ. I między innymi mamy soczewki premium, które są jako standardowe soczewki wszczepiane u naszych pacjentów. Nie nagłaśniamy tego, bo uważamy, że dla dobra pacjenta wszczepiamy to, co jest najlepsze na rynku i co możemy mu zaoferować.
0: Jęczysław Surma, emeryt kolejarz.
9: Jak długo pan chorował na jaskrę?
0: No, można powiedzieć od 2011. Dopiero wtedy, kiedy odchodziłem na emeryturę. Tak zawsze był pierwszy z kategorii z rok. O dziwo. Bez przypadek pani doktor, taka młodziutka, była w zastępstwie i mi powiedziała, że mam bardzo niedobrą chorobę i stracę wzrok. Od tego się zaczęło leczenie.
9: A jakie objawy pan miał? Jakie pana niepokoiły objawy?
0: To właśnie jest bardzo ciekawe. Do dzisiaj nie mam żadnych objaw. Miałem pierwszą kategorię wzrok i na kolei pracowałem. Proszę wierzyć, gdzie mogłem podejrzewać, że mogę na taką chorobę chorować? Nawet dziedzictwo, nie dziedziczę, w mojej rodzinie, bo to podobno jest choroba dziedziczna, ale chyba jest nabyta w tym przypadku.
9: Dobrze rozumiem, że przez przypadkowe badania pan dowiedział się, że pan ma jaskrę?
0: Badania, kiedy odchodziłem na emeryturę. Dopiero wtedy. I to się zaczęło leczenie. A tu jestem od kilku lat. I od kilku lat jestem troskliwie leczony i do takiego skutku doprowadzony, że najpierw kroplami, a potem zabiegami. Odbyłem i kilka tych zabiegów.
9: Jest pan jednym z pierwszych pacjentów, który skorzystał z tej metody, z tego implantu, prawda?
0: Jestem niesamowicie zaszczycony, że ten przełom następuje w jaskrze i ja również mogę się przyczynić, żeby wszyscy mogli wiedzieć, co to jest jaskra. To jest bardzo zła choroba, która zabiera nam bardzo powoli wzrok, wygasza wzrok, aż do momentu całkowitego zgaśnięcia. Może się to stać na drodze, w łóżku, gdziekolwiek przy pracy. I to nie w takim wieku jak ja, tylko w bardzo młodym wieku. Mam wszczepione urządzenie i to najprawdopodobniej jest ten implant.
9: Widzi pan różnicę po tym implancie?
0: Nie zapeszę, ale to jest przyszłość tego szpitala. Widzę tą troskę, tę opiekę i niezliczone ilość osób. Mógłbym go nazwać górą mrowiska. Tu jest coś wspaniałego. Wspaniała profesor, która prowadzi taki duży zespół, tak młodziutkich lekarzy, że wprost jestem zaszokowany i mogłem doznać tej troski i opieki. No i zostałem zaszczycony, że biorę udział w tym przełomie choroby jaskry.
9: Jak długo trwał zabieg? Pamięta pan?
0: Pan doktor, zapomniałem, ale doktor Wiktor Wystarczy zapowiadał, że to będzie długa operacja, a skończyła się, przeszło 2 godziny.
9: Jest pan szczęśliwy, jednym słowem?
0: No bardzo jestem szczęśliwy z tego względu, no i nie mam słów na to, że tak się otwiera przyszłość na tą chorobę. Nie było możliwości jej inaczej zatrzymać. Farmakologicznie czy zabiegowo powracało ciśnienie, które właśnie te ciśnienie powoduje, że ludzie tracą wzrok. Bardzo niewidocznie zostaje wygaszane, tak jakbyśmy tą lampę tak stopniowo wygaszali, tego nie zauważymy. I to przez całe życie się odbywa. I te wszystkie działania poprawiają i zaś ciśnienie wraca. I te ciśnienie tym zabiegiem będzie ujarzmione, że będzie nim można regulować, jak mi pan doktor powiedział, zewnętrznie nadmiar ciśnienia i małego ciśnienia.
9: To jeszcze na koniec, jak pan ocenia dzisiaj swój wzrok?
0: Nie chcę zapeszyć, ale jak się obudziłem, to bym poprosił, proszę mnie uszczypić, czy nie śpię.
7: Co zrobić, żeby nie powtórzyć błędu sprzed kilkunastu lat i nie stworzyć kolejnych dzielnic biedy? Na to pytanie w kontekście zielonej transformacji i zamykania kopalń próbowali odpowiedzieć politycy, przedstawiciele biznesu, górniczych związków zawodowych, organizacji pozarządowych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z badań wynika, że górnicy dziś to nie tylko słabo wykształceni robotnicy, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy nie powinni mieć problemów z przekwalifikowaniem. Na to jednak potrzebne są pieniądze. O szczegółach posłuchacie w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas.
10: Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest unijny fundusz, który, jak sama nazwa wskazuje, jest na sprawiedliwą transformację, czyli na złagodzenie skutków odchodzenia od węgla w regionach węglowych. Górny Śląsk, województwo śląskie, już korzysta z tego funduszu od 2 lat. Jest jego największym beneficjentem w Europie. Już korzysta z ponad 2 miliardów euro i realizuje swoje projekty transformacyjne, na przykład inwestując w odnawialne źródła energii, inwestując w przedsiębiorstwa, w tworzenie nowych miejsc pracy, odnowę środowiska naturalnego, czy też projekty miękkie. Ale w tym momencie jest czas, żeby pomyśleć o przyszłości. To znaczy obecnie myślimy już o nowej perspektywie finansowej. Komisja Europejska prowadzi rozmowy, prace koncepcyjne o tym, co będzie po 2027 roku. Też my jako Polska zaczynamy prezydencję w Unii Europejskiej od stycznia 2025 roku i to jest ten czas, żeby pomyśleć o kontynuacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Aktualnie widzimy, że władze, poziom centralny o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie rozmawia. Ten temat nie jest podnoszony na szczeblu ani europejskim, ani centralnym ze strony Polski, a zależy wszystkim, szczególnie regionom węglowym, na tym, żeby po 2027 roku ten fundusz znowu był utworzony i trafił do Polski w jak największej ilości. I to jest ten czas, kiedy musimy o tym rozmawiać, kiedy wszyscy interesariusze muszą być włączeni do tej rozmowy, żeby zaznaczyli też na poziomie centralnym, europejskim, że ten temat jest ważny.
11: Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. Śląsk jest największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a nie wiemy, czy będzie nim w kolejnej unijnej perspektywie finansowej, a mówimy o miliardach euro dla Polski i dla Śląska. Dlatego tak ważne jest, żeby po pierwsze nasi politycy umieli w tej sprawie zawalczyć pieniądze dla Polski ponad politycznymi podziałami, a po drugie, żeby wpisać Śląsk w strategię przemysłową, która będzie takim rdzeniem, kręgosłupem rozwoju Europy, to będzie zielona strategia przemysłowa. Jest ogromna konkurencja ze strony Chin, ogromna konkurencja ze strony Stanów Zjednoczonych, które wydają bardzo dużo na subsydia swoich zielonych przemysłów. Śląsk jest przemysłowym sercem Polski i od nas zależy, czy będzie podłączone to przemysłowe serce Polski do tego krwiobiegu unijnych pieniędzy, inwestycji, technologii, bo to, że Unia będzie szła na taką silną konfrontację na protekcjonizm, na strategię przemysłową z innymi geopolitycznymi potęgami jest w tej chwili przesądzone, nie jest przesądzone, czy my będziemy tego częścią.
12: Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Transformacja jest konieczna, wiemy doskonale, jakie mamy przed sobą cele klimatyczne, jakie wyzwania, także w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, jak bardzo potrzebna jest dywersyfikacja źródeł energii. A dywersyfikacja, różny miks energetyczny, to tym samym ograniczenie wydobycia węgla i korzystania z węgla w miksie energetycznym do produkcji energii elektrycznej, a tym samym powolne wygaszanie kopalń, nie tylko ze względu na kwestie klimatyczne, ale także dlatego, że po prostu złoża się wyczerpują. A jednak musimy przede wszystkim zadbać o ludzi, którzy pracują tutaj, o firmy okołogórnicze, o górników, o pracowników, o samorządy, o to, żeby tereny zdegradowane zostały ponownie przekazane do użytku na cele, czy to mieszkaniowe, czy to na przykład strefy ekonomicznej, która może ściągać inwestorów. Dlatego no, to jest kwestia kluczowa dla regionu.
10: Obecnie na Górny Śląsk trafiło ponad 2 miliardy euro, do Polski trafiło ponad 4 miliardy euro, ale jeśli chodzi o przyszłość, to nie wiadomo, o jakich kwotach mówimy, bo jeszcze o nich de facto nie walczymy. Te prace koncepcyjne na temat wysokości funduszy będą jeszcze przez jakiś czas trwały i to jest ten czas, kiedy Polska może silnym głosem mówić, że

0: Śląska Śląsk.
1: Beata Goleśna, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu. Mamy w ramach programu regionalnego, który zarządzany jest właśnie na poziomie regionalnym i to jest nasz sukces, bo o to bardzo walczyliśmy, żeby to były pieniądze zarządzane regionalnie. Nawet ponad trochę 2 miliardy, bo 2,2 miliarda euro na inwestycje i na działania, na projekty związane z łagodzeniem skutków transformacji w województwie śląskim. Są to głównie środki na zaadaptowanie terenów przemysłowych, na ich rekultywację, readaptację, na działania oczywiście też związane z elementami społecznymi, bo one są bardzo ważne. I tak naprawdę środki, które mamy na ten cel, są bardzo dynamicznie wdrażane w nabory i w projekty. Mamy część projektów takich, które są wdrażane w takim trybie niekonkurencyjnym. One mają charakter strategiczny dla regionu. To jest na przykład zaadaptowanie kolejnych terenów i obiektów po kopalni Katowice, czyli terenu Muzeum Śląskiego. To również obiekty na terenie byłej kopalni, właściwie obecnie jeszcze, bo jeszcze częściowo funkcjonującej. Tam powstaje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Bardzo duże przedsięwzięcie, duża inwestycja. Również na zaadaptowanie terenów poprzemysłowych, pokopalnianych na terenie Żor, na terenie Tychów, gdzie powstają huby takie nastawione jakby na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój gospodarczy w zakresie gospodarki związanej z rozwojem innowacji, z rozwojem nowych technologii upraw nowoczesnych, opierających się o akwaponikę. To bardzo takie innowacyjne rozwiązania, na które tam właśnie stawiają. I tak jak powiedziałam, wdrażamy te środki bardzo dynamicznie, bo mamy świadomość tego, z jak dużym opóźnieniem rozpoczęło się wdrażanie programu. Tak naprawdę dzisiaj mamy 20 miesięcy dokładnie od momentu, kiedy komisja podpisała nam program Funduszy Europejskie dla Śląskiego. I tak podam dla porównania, że te nabory projektów zaangażowaliśmy dotychczas ponad 14 miliardów złotych. Dla porównania, w poprzedniej perspektywie, po tych 20 miesiącach wdrażania, w nabory zaangażowaliśmy 4 miliardy złotych. Widzicie Państwo tę dużą, znaczącą różnicę, to pokazuje tą dynamikę, z jaką wdrażamy te środki. To oczywiście są środki na zmianę kompetencji, na podniesienie kompetencji, na przekwalifikowanie, na działania takie outplacementowe, na również działania uświadamiające społeczność o możliwych, dostępnych środkach, na przykład na odnawialne źródła energii, bo takie środki też mamy w naszym programie. One są zarówno na takie głębokie termomodernizacje z wymianą źródeł ciepła, jak również na właśnie tworzenie odnawialnych źródeł energii, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych odbiorców. To się dzieje za pośrednictwem gmin w ramach takich projektów grantowych bądź parasolowych, ale tutaj jakby też w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji te działania miękkie obejmują też podnoszenie świadomości mieszkańców o tym, co się w ramach transformacji zmienia w regionie, jakie mamy środki właśnie na łagodzenie tych skutków transformacji, jakie właśnie są możliwości pozyskania również środków przez indywidualnych odbiorców, co jest pewnym niestandardowym jakby działania w ramach programu regionalnego, bo tutaj generalnie program regionalny nastawiony jest na wspieranie jednostek samorządu, na wspieranie przedsiębiorców, na wspieranie podmiotów generalnie, tak, i osób prawnych. Natomiast poprzez gminy, poprzez właśnie te projekty grantowe, parasolowe, jest możliwe przekazanie właśnie wsparcia również dla indywidualnych odbiorców na właśnie takie działania w zakresie odnawialnych źródeł energii.
2: Na razie jeszcze nie myślimy o przyszłości, o kolejnym projekcie, ale gdybyśmy tak mieli oszacować, ile pieniędzy potrzebuje Polska, ile potrzebuje Górny Śląsk, żeby tą transformację przeprowadzić?
3: Bardzo ciężko rzucić tutaj jakąś konkretną kwotą, no bo wszyscy powiedzą, że po prostu jak najwięcej, bo jest to proces, który wymaga ogromnej ilości pieniędzy. W tym momencie na Śląsk trafiło ponad 2 miliardy euro i myślę, że województwo śląskie powinno o równie tyle, jak nie więcej, zawalczyć w kolejnej perspektywie, ale potrzebujemy do tego też silnego głosu na poziomie centralnym.
4: Ze strony tak zwanych krajów skąpych, czyli krajów zachodnio-północnych, które są płatnikami netto, a jednocześnie nie mają regionów węglowych u siebie, płyną takie sygnały, żeby co najmniej znacząco ograniczyć Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w tej kolejnej unijnej perspektywie finansowej. Był pan premier Jerzy Buzek, który w dużym stopniu zaprojektował ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, zbudował wokół niego sojusz zarówno w Polsce, jak i w Europie. No i pytanie, czy znajdą się jego następcy, którzy o te pieniądze dla Śląska i innych polskich regionów węglowych będą mieli zawalczyć, a muszą mieć dobre argumenty. To znaczy musimy pokazać, że w tej perspektywie finansowej te pieniądze, które już mamy, umieliśmy dobrze wydać na projekty, które naprawdę tworzą nowe miejsca pracy i przybliżają Śląsk wyżej w tym łańcuchu wartości, który decyduje o tym, no, gdzie jest później cała gospodarka.
0: Wiemy doskonale, że ze względów także na wojnę w Ukrainie, te kwestie finansowe

0: Będą kluczowe i będą trudne. Czyli to nie oszukujmy się, nie jest tak, że wszystkie państwa troskują temu, żeby istniał osobny fundusz dla transformacji regionów górniczych. Naszym celem jest to, aby taki fundusz utrzymać, przynajmniej w takiej formule, jakiej jest teraz, a nawet te środki zwiększyć, być może poprzez rozszerzenie zakresów tematycznych, które miałyby objąć.
1: Zdecydowanie największym wyzwaniem, bo też będziemy rozmawiać o samej umowie. I o datach zamknięcia kopalń, no jest właśnie samo zamknięcie kopalń, czyli w węglu kamiennym pracuje prawie 80 tysięcy osób. Te osoby będą odchodzić z górnictwa, wobec tego trzeba będzie utworzyć nowe, dobre miejsca pracy, które zachęcą górników, osoby pracujące w kopalniach do przejścia do tych gałęzi przemysłu. Jednocześnie są bardzo też duże szkody górnicze, szkody na środowisku, wobec tego to też jest bardzo duże wyzwanie i też są na to pieniądze i powinny być na to pieniądze, żeby te szkody naturalne załagodzić. No i dodatkowo oczywiście też trzeba będzie inwestować w odnawialne źródła energii. Mamy tutaj podczas tej debaty bardzo dużo przedstawicieli i biznesu, i związków zawodowych, Urząd Marszałkowski, który też realizuje te projekty, i też posłankę z poziomu centralnego. Także liczymy, że to będzie bardzo owocna dyskusja, bo potrzebny jest cały szereg głosów przedstawiających różne stanowiska.
2: Nazywam się Mateusz Rzeszowski, reprezentuję Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, dokładnie dział obsługi inwestora i dział prawny. No i staramy się wspierać przedsiębiorców w ramach tych działań także realizowanych w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Sam fakt objęcia planem sprawiedliwej transformacji danego obszaru powoduje, że poziom pomocy publicznej, który mogą uzyskać, zwiększa się automatycznie o 10%, czyli na praktycznie całym obszarze Śląska z wyłączeniem subregionu częstochowskiego, tam gdzie plan sprawiedliwej transformacji funkcjonuje, mamy 40% intensywności pomocy publicznej, gdzie przypomnijmy dla dużego przedsiębiorcy, ta intensywność maksymalnie w całej Unii Europejskiej może wynosić 50%, a to są praktycznie tylko i wyłącznie tereny, które są zupełnie nieprzygotowane i nierozwinięte przemysłowo, czego nie można powiedzieć o Śląsku. Te tereny, które oferujemy w ramach naszej oferty inwestycyjnej, są to najczęściej tereny poprzemysłowe, pogórnicze, które odpowiadają po prostu potrzebom tych inwestorów, ponieważ są to tereny duże, zwarte, z odpowiednim dostępem do mediów, a należy pamiętać, że to z drugiej strony pozwoli, ze względu na bliskość do tego pracownika, który utracił zatrudnienie w sektorze górniczym, pozwoli znaleźć zatrudnienie w takich firmach, ze względu też na to, że poziom zatrudnienia w tych firmach będzie bardzo wysoki.
3: Patryk Białas, Park Naukowo-Technologiczny Eurocentrum. Bardzo dużym wyzwaniem są kwestie społeczne, czyli w jaki sposób pieniądze wydawać na projekty społecznie sprawiedliwe, projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem w procesie transformacji, czyli dla osób, które mogą utracić pracę, dla osób, które są ubogie ekonomicznie, ale również energetycznie. Bardzo ważne jest, żeby te pieniądze i projekty realizować na rzecz poprawy innowacyjności regionu, bo są rankingi, w których województwo śląskie traci bardzo wiele w obszarze właśnie rozwoju innowacji i moim zdaniem poprawa innowacyjności gospodarki, innowacyjności firm, tworzenie nowych miejsc pracy w startupach, w obszarze właśnie zielonej i cyfrowej transformacji jest bardzo dużym lewarem do tego, żeby województwo się rozwijało dobrze i nie tylko rosło w rankingach, ale żeby ludziom tutaj na Śląsku żyło się lepiej.
4: Z naszej perspektywy, naszego Stowarzyszenia Pacjent Europa jest ogromnie ważne, żeby była zabezpieczona sytuacja pracowników sektora. I to nie tylko odprawami, prawda, które gwarantuje umowa społeczna, ale też tworzeniem nowych miejsc pracy, no bo nie wszyscy ci górnicy chcą albo powinni przechodzić na emeryturę. To są ludzie kompetentni, ciężko pracujący i powinno ich kompetencje i energia zostać wykorzystane w tych nowych, zielonych przemysłach, ale to wymaga dobrze przemyślanych projektów. Natomiast powiem jedną rzecz. Wielkopolska Wschodnia, która również otrzymuje pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którą my wspomagamy, umiała stworzyć taki działający program. Już w tej chwili tam powstają nowe miejsca pracy, także na przykład w sektorze spółdzielczym dla ludzi odchodzących z tamtej kopalni węgla brunatnego. Więc jeśli region, to jest mniej centralny, umiał, to Śląsk też na pewno umie i o tym chcemy rozmawiać.
0: Teraz zamykamy kopalnię nie z racji jakby planu transformacji, nie z racji jeszcze szczerpania złoża, ale z kwestii bezpieczeństwa. Więc wychodzimy poza trochę umowę społeczną. Natomiast Bytom, a nie tylko Bytom. Przecież Murcki w Katowicach pokazują, że zamykanie kopalń jedną stroną, ale przede wszystkim zadbanie o ludzi. Po to, żeby nigdy więcej dramatów społecznych nie było, żeby region nie zubożał. Oczywiście teraz mamy zupełnie inną sytuację. Mamy super rozwinięte małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjny Śląsk, super uniwersytety, strefy ekonomiczne. Natomiast wciąż musimy zadbać o te miejsca, które żyją z górnictwa, o te gminy, które

0: 6 osób tam pracuje, nie tylko bezpośrednio pod ziemią, ale także właśnie w firmach okołogórniczych. Zakłada się, że na jedną osobę pracującą w górnictwie przypadają 2 osoby, które pracują gdzieś w branżach okołogórniczych.
1: No właśnie, ale jak to zrobić, żeby nie powstały kolejne dzielnice biedy i żeby nie było takich problemów jak po zamknięciu hut czy kopalń właśnie kilkanaście lat temu?
0: Po to właśnie jest nam dedykowany fundusz transformacji dla takich terenów jak województwo śląskie, po to, aby móc stopniowo mieć plan zamykania kopalń, odchodzenia od węgla i zadbania o pracowników. O to, aby albo przechodzili wcześniejsze emerytury, albo przekwalifikowywali się. Finansowanie dla samorządów, dla firmy okołogórniczych, które mogą się ubiegać o te środki, także przekwalifikowanie. Dobrze wiemy, że górnicy są dobrze wykształceni ludzie, elektrycy, technicy, operatorzy maszyn i oni akurat na Śląsku, gdzie ten przemysł wciąż jest w miarę silny, takie miejsce pracy będą mogli znaleźć.
2: Górnicy, a to wynika z rozmów, które prowadzę z górnikami, bardzo często są zainteresowani zmianą, natomiast tej zmiany się boją. Po drugie, nie wiedzą, gdzie jest dla nich oferta, czyli gdzie mogą się przeszkolić, gdzie mogą ukończyć jakiś kurs, gdzie mogą zdobyć certyfikat tak naprawdę, żeby rozpocząć nową działalność, bo to jest pewien stereotyp i uważam, że z tym stereotypem trzeba zerwać. Mianowicie górnicy dzisiaj to nie są osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym. Bardzo często dzisiaj górnicy to są osoby z wykształceniem średnim, a niejednokrotnie wyższym. I na to są badania. W związku z tym osoby z lepszym wykształceniem łatwiej jest przekonać do tego, żeby zmieniły miejsce pracy i te osoby wtedy mniej boją się takiej zmiany, a większość z nich ma fach w ręku, większość z nich ma takie kompetencje, które w bardzo prosty sposób można przełożyć na pracę w sektorze na przykład odnawialnych źródeł energii, nowoczesnej energetyce.
3: Myślę, że sam fakt, że jesteśmy regionem pogórniczym, regionem w transformacji, to jest jeden z naszych większych atutów z tego względu, że mamy świetnie przygotowaną infrastrukturę. Tutaj mówimy zarówno o infrastrukturze transportowej, należy pamiętać, że około 50% całego krajowego transportu kolejowego odbywa się właśnie na Śląsku. Tak, mamy świetnie przygotowaną infrastrukturę, jeżeli chodzi o kolej, mamy świetnie przygotowaną infrastrukturę, jeżeli chodzi o drogi. Mamy przecięcie 2 głównych autostrad łączących północ z południem i zachód ze wschodem, tak, A4 i A1, tutaj właśnie na terenie województwa śląskiego. To by się nie wydarzyło, gdyby nie ten przemysł ciężki, który wcześniej znajdował się na terenie województwa śląskiego. Również jednym z największych atutów, o którym zawsze wspominamy w rozmowach z inwestorami, w szczególności inwestorami zagranicznymi, którzy no nie znają naszej specyfiki śląskiej, jest ciężko pracujący pracownik, tak? Ta zakorzeniona właśnie w górniczych tradycjach chęć do ciężkiej pracy jest jednym z dużych atutów, ponieważ dla przedsiębiorców, którzy chcą zlokalizować się na terenie Europy, tak, no mówimy tu głównie o Unii Europejskiej, dostęp do wykwalifikowanego i chętnego do pracy pracownika jest kluczowy.
4: SK Śląsk.
5: Hyde Park w Rudzkim Koperniku to pierwsze takie miejsce na Śląsku, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu w szkole można prowadzić dyskusje i debatować na różnorodne tematy. Miejsce to odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
6: Agnieszka Bramowska, nauczycielka zespołu szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej imienia Kopernika.
7: To proszę powiedzieć tak głosem pedagoga, nauczyciela, Hyde Park w Rudzie Śląskiej. Podobno to jest chyba jedyne miejsce w województwie śląskim, gdzie w szkole coś takiego istnieje.
6: Pomysł został zainicjowany przez naszą młodzież, ale gdzieś tak podsunięty ze względu na to, że kadra pedagogiczna parę lat temu miała sposobność w ramach Erasmusa uczestniczyć w lekcjach w Regent Oxford School właśnie w Oxfordzie, gdzie taki kącik na zasadzie Hyde Parku był zorganizowany. Zresztą gdzieś tam tradycje anglosaskie ten Hyde Park mają w sobie wpisane, dlatego że wiadomo, że Hyde Park jako miejsce do prezentowania talentów, dyskusji jest bardzo rozpowszechniony na świecie. No i, że tak powiem, młodzież została zarażona tym pomysłem.
7: Proszę powiedzieć, z perspektywy nauczyciela, to dobrze, że coś takiego powstaje w szkole?
6: Jak najbardziej, ponieważ od wielu lat mówi się o tym, że społeczeństwo obywatelskie gdzieś zamiera, gdzieś te podstawy tego społeczeństwa też się przeżyły. W związku z tym, jeżeli młodzież jest sprawcza, a jest, co się okazało u nas w szkole, to jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z takiego rozwoju sprawy i sytuacji.
7: Ideą tego powstania w Parku Królewskim w Wielkiej Brytanii było to, żeby swobodnie wypowiadać swoje poglądy. Myśli pani, że uczniom stwarza się tutaj takie warunki, że na przykład nauczyciele raczej tego nie cenzurują?
6: No oczywiście wszystko ma swoje granice, jakieś zasady. Założyliśmy sobie, że ten kącik ma nie przekraczać tych zasad, przede wszystkim nie uderzać. Określiliśmy to naszą królową Kopernika, czyli panią dyrektor, ale generalnie chodzi o to, że no i wolność ma swoje granice i bunt ma swoje granice. Zawsze mówię, że jest wolność od i wolność do, więc uczniowie też sobie z tego zdają sprawę i myślę, że te ramy zachowują, tak, że no wolność nie może też iść swoim torem i nie może przekraczać tych granic.
7: Czyli żeby ktoś Hyde Parku nie pomylił z Hyde Parkiem.
6: Oczywiście, takim modnym dzisiaj.
8: Przemysław Karpa, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta.
9: Szymon Waśkiewicz.
10: Klaudia Muskietarz.
7: I jesteśmy tutaj w szkole w Rudzie Śląskiej, w zespole szkół.
8: Numer 6 imienia Mikołaja Kopernika.
7: I jesteśmy w Hyde Parku. To powiedzcie może na początek, co się stało takiego, że ten Hyde Park tutaj w waszej szkole powstał.
8: Młodzieżowa Rada Miasta wraz z prezydentem miasta Ruda Śląska, panem Michałem Pierończykiem, wyodrębnili budżet na stworzenie właśnie młodzieżowego budżetu partycypacyjnego, który miał na celu właśnie młodzież nauczyć też obywatelskich postaw, też ma to na zasadzie działać jako budżet obywatelski, tylko że dla szkół, typowo przewidziane w tym wypadku akurat dla szkół średnich.
7: Otrzymaliście na to grant?
9: Tak. W wysokości 10 tysięcy złotych.
7: To w czym pomogły wam te pieniądze, te 10 tysięcy?
10: Pozwoliły właśnie zrealizować nasz pomysł, który stworzyliśmy za pomocą idei zaproponowanych przez grono pedagogiczne. Dzięki temu mogliśmy zmienić wystrój naszego trzeciego piętra, gdzie aktualnie się znajdujemy, i stworzyć właśnie strefę dla uczniów.
7: Co jest na wyposażeniu Hyde Parku?
8: Na wyposażeniu Hyde Parku znajdują się kanapy, znajdują się stoliki, znajduje się też duży napis Szkolny Hyde Park, żeby wszyscy wiedzieli, że on właśnie się tutaj znajduje, oraz tapety na drzwiach naszych klas.
7: Czy wy macie za sobą już pierwszą taką debatę, gdzie każdy mógł wyrazić swoją opinię i na jaki temat?
9: Tak, pierwsze na otwarcie się odbyło, pierwsza taka debata i była o inności, o różnorodności, niepełnosprawnych też, o wielokulturowości.
7: Rozumiem, że to była taka swobodna dyskusja. Jak to wygląda? Może powiedzmy, przypomnijmy tym, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega Hyde Park, może te starsze pokolenie.
10: Hyde Park został stworzony tak naprawdę w sumie w wielu celach w naszej szkole, ponieważ właśnie przede wszystkim na przerwach pozwala ludziom na skorzystanie z kanap, które tutaj są, a w momencie, kiedy jest lekcja, pozwala na prowadzenie jej, pozwala też właśnie na te wcześniej wspomniane dyskusje i debaty. Między nimi jest lekka różnica, ponieważ w dyskusji każdy może wyrazić swoją opinię, a w debatach są dwie strony, które mają ze sobą przedstawiać swoje argumenty przeciwko albo za daną sprawą. Właśnie w tym celu jest Hyde Park, żeby można to było robić w sposób swobodny, wygodny, nie wymagając na przykład skręcania się w ławkach, tak jak w klasycznej sali lekcji.
7: I uczniowie, zauważacie, wasi koledzy, koleżanki swobodnie się wypowiadają?
8: Tak, oczywiście. Myślę, że jest to też dla uczniów ważne wyrażanie swoich poglądów, czy też właśnie opiniowania danych problemów za i przeciw.
7: Czy u was też jest speaker?
9: Tak, na otwarciu właśnie ten prowadził przewodniczący naszej szkoły Filip Zabrocki i mówił nam pytania i my odpowiadaliśmy na nie w dyskusji.
7: Jak długo ta debata trwała, ta pierwsza na otwarciu?
10: Myślę, że z 20 minut.
7: I sporo osób przyszło?
10: Tak, dyskutowało około 10 osób. Mogli właśnie wyrażać każdy swoją opinię i dzielić się tym, więc mieli bardzo dużo możliwości rozmowy.
7: Czy wy dostrzegacie wsparcie też dyrekcji, grona pedagogicznego? Mówiliśmy przed chwilą, też rozmawialiśmy z przedstawicielem grona nauczycielskiego. Wy rozumiecie, że są pewne granice, ale z drugiej strony, czy czujecie się zamknięci tylko w jakichś ramach?
8: Zacznę od pierwszego pytania. Nasze grono pedagogiczne bardzo też nas w tym wspiera. Gdyby nie dyrekcja, myślę, że tego projektu też by nie było, z tego tytułu, że jednak opinia była też wystawiona przez panią dyrektor, czy takie miejsce może w ogóle powstać. Odpowiadając teraz, kierując się do drugiego pytania, myślę, że nie jesteśmy zamknięci do jakichś konkretnych tematów, ze względu na to, że tematy, które będą tutaj poruszane, rozpoczynają się od takich prostych, czy na przykład czujemy się dobrze w naszym społeczeństwie, a przechodzą do takich, jak już wcześniej zostało wymienione, o osobach na przykład niepełnosprawnych, jak im pomagać, czy też jak je wspierać właśnie w ich niepełnosprawnościach.
7: W najbliższym czasie o czym chcielibyście tutaj porozmawiać, podyskutować?
8: Najbliższą większą imprezą, jeśli tak to mogę nazwać, która się tutaj odbędzie, będzie debata oksfordzka, którą planujemy zrobić z Młodzieżową Radą Miasta.
10: Na pewno od razu po otwarciu było słychać głosy pomiędzy uczniami, bo bardzo wiele osób było zadowolonych po tej dyskusji, że chcą, by się kolejne odbywały. Jeden z na przykład tematów, który był wspomniany, to poczucie równości i akceptacji względem każdego nawzajem i sprawiedliwości. I właśnie o tym bardzo ludzie chcieli dyskutować, żeby poprowadzić właśnie taką dyskusję i było powiedziane, że z chęcią będzie zorganizowane, trzeba tylko wysunąć faktyczną propozycję, żeby zorganizować ją.
7: A dla Was taki temat marzenie?
8: Myślę, że ważne jest poczucie samorządności i to był, myślę, taki mój temat, który chciałbym zarzucić, właśnie samorządność, bo jednak jest to ważne i myślę, że dużo młodych ludzi właśnie nie rozumie, na jakiej zasadzie działa też samorządność i często właśnie się takie głosy też pojawiają.
7: Tu oczywiście nie ma miejsca na jakichś hejterów.
10: Tak, bo też można powiedzieć, że wolność jednego człowieka kończy się w miejscu, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, więc staramy się tutaj faktycznie wyrażać opinię, powiedzieć właśnie w trakcie tej dyskusji, co myślimy, jednak nie chcemy, żeby to właśnie stworzył się taki hejt, nienawiść ze względu na to, co dana osoba powie do drugiej.
7: Ważna, żeby to była dyskusja merytoryczna.
8: Tak, oczywiście, no jest to, merytoryka jest oczywiście najważniejsza i to, co właśnie powiedziała moja koleżanka wcześniej, że właśnie hejterzy, którzy mogą być myleni właśnie z nazwą Hyde Park, są ograniczani właśnie i staramy się też nie godzić w godność też drugiego człowieka i w jego...
7: To na koniec, czy wy macie jakąś wiedzę, że podobny Hyde Park powstał gdzieś w jakiejś szkole średniej? Nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale gdzieś w naszym regionie?
8: W Rudzie Śląskiej na pewno nie mamy jako takiego Hyde Parku. Na Śląsku też nie słyszeliśmy, żeby takie coś, takie miejsce miało w ogóle rację bytu, więc myślę, że jesteśmy szkołą promującą, dającą otuchy wszystkim, żeby też stworzyli u siebie takie coś.
7: Czyli wyznaczacie jednym słowem trendy.
10: Można tak powiedzieć.
5: Na Śląsku powstał wynalazek pozwalający na wyeliminowanie próchnicy. Jego autorami są lekarze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach razem z naukowcami Politechniki Śląskiej. Umożliwi zatrzymanie próchnicy w jej początkowym stadium. Koniec ze stresem na fotelu dentystycznym. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
11: Małgorzata Skucha-Nowak. Infiltrant dentystyczny jest preparatem, który wypełnia lukę między profilaktyką, taką jaką znamy, najczęściej profilaktyką fluorkową, profilaktyką specjalistyczną w gabinecie stomatologicznym, a typową terapią, czyli czymś, z czym najczęściej pacjenci zgłaszają się, naszym zdaniem, zbyt późno do lekarza stomatologa. Rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych umożliwił nam, lekarzom stomatologom, ogólnie światu nauki i światu medycyny, poznanie wczesnych etapów powstania procesu próchnicowego, który jest najczęstszą chorobą, która nas, jeśli chodzi o schorzenia jamy ustnej, dotyka. I dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować się do terapii na bardzo wczesnym etapie. Dlaczego to jest takie istotne? Przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta jest to etap, kiedy jakakolwiek terapia jest bezbolesna. Nie doprowadzamy albo mamy szansę ku temu, aby nie doszło do rozwoju ubytku próchnicowego i wszelkich jego konsekwencji. Więc sama terapia jest dużo, dużo tańsza. Dla nas też jako społeczeństwa. Wymaga to jednak od pacjentów pewnej systematyczności w zgłaszaniu się do gabinetu stomatologicznego, abyśmy jako lekarze stomatolodzy mieli szansę, aby ten ubytek na wczesnym etapie tak zwanej białej plamy rozpoznać. Jeśli chodzi o opatentowany infiltrant dentystyczny, jego najistotniejszą cechą charakterystyczną jest to, że ma w swojej komponencie, znaczy ma w swoim składzie komponentę odpowiedzialną za cechę, jaką jest bakteriostatyczność, czyli uniemożliwia dalszy rozwój albo rozmnażanie się drobnoustrojów. Niestety, jeśli chodzi o pacjentów młodocianych, czyli o dzieci, problem próchnicy jest bardzo duży w naszym kraju. Mimo działań stałych, profilaktycznych, które są uruchamiane od przedszkoli poprzez szkoły, jednak ten problem cały czas jest na dosyć dużym poziomie. Z przykrością stwierdzamy, że u pacjentów dorosłych także, aczkolwiek świadomość wielu osób jest zdecydowanie większa niż kilka lat temu. To indywidualnie powinien ustalić stomatolog razem z pacjentem na podstawie wstępnego badania. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, ja najczęściej z racji tego, że jestem periodontologiem, w przypadku zaawansowanych schorzeń jestem umówiona z pacjentami raz na 3 miesiące. To jest taka już bardzo ostra granica. Jeżeli nic się nie dzieje, co pół roku starczy. Jesteśmy w stanie sami zauważyć. Pozwoliłam sobie tutaj przygotować slajd, który mogę później Państwu jeszcze pokazać. Jesteśmy w stanie sami zauważyć, ale to już jest dosyć późny etap. Kiedy ta próchnica może być odwracalna, czyli tu możemy ten preparat stosować. Jeszcze nie powinno być ubytku dla wszystkich. Ten preparat jest dla wszystkich. Dla mnie, jako specjalisty periodontologia, tak jak wspomniałam, przede wszystkim jest to preparat dla pacjentów ze schorzeniami przyzębia, gdzie dochodzi do odsłonięcia twardych tkanek w obrębie korzenia. Natomiast on może być stosowany i u młodocianych pacjentów. To, co wcześniej wspomniałam, nie odpowiem Państwu na tym etapie. Czy może być stosowany w przypadku uzębienia mlecznego, gdyż takich badań nie przeprowadzałam, ale wszystko przed nami. Na pewno w przypadku zębów stałych.
7: To przypomnijmy, pani profesor, jeszcze, dlaczego tak wielu Polaków i dzieci ma próchnicę w Polsce?
11: To jest pytanie dobre. Gdybyśmy wiedzieli, myślę, że bylibyśmy w stanie temu przeciwdziałać, ale w mojej ocenie, z moim doświadczeniem, nie jest ogromne, ale jednak 28-29-letnie, przede wszystkim chyba ze względu na to, że w większości z nas wizyta w gabinecie stomatologicznym kojarzy się z czymś niesympatycznym i z bólem. Z pewnymi odgłosami, doznaniami, z wibracją, z bólem i ze stresem. Jeżeli my systematycznie będziemy przygotowywać i przyzwyczajać pacjentów do tego, że wcale tak być nie musi, myślę, że mamy dużą szansę to przełamać. Dotychczasowe badania, jeśli chodzi o stomatologię, najczęściej opierały się na doskonaleniu metod terapeutycznych już tych zaawansowanych, czyli udoskonaleniu materiałów do wypełnień, udoskonalaniu technik odbudowy, udoskonalaniu tych technik regeneracyjno-rekonstrukcyjnych, a za mało pracujemy nad tym etapem profilaktycznym. To jest moje zdanie. Otwiera to całkiem inne możliwości, szczególnie w aspekcie schorzeń przyzębia, czyli drugiej najczęściej spotykanej choroby w obrębie jamy ustnej. Ja jako lekarz periodontolog wiem, jak bardzo istotna jest ochrona odsłoniętego cementu korzeniowego. To, co my określamy w taki bardzo prosty sposób, że w przebiegu schorzeń przyzębia dochodzi do odsłonięcia korzenia, a korzeń jest pokryty właśnie tkanką, która jest określana mianem cementu, ona także podlega procesowi próchnicowemu. I w chwili, kiedy stosujemy infiltrant, który ma w swoim składzie komponentę odpowiedzialną za bakteriostatyczność, w tym przypadku metronidazol, czyli działa na drobnoustroje gram ujemne, które bytują w kieszonce chorej pacjenta, wtedy jest szansa, że unikniemy dalszej degradacji tych tkanek. Pomysł się wziął ogólnie z dotychczasowego doświadczenia moich wcześniejszych badań. Zostałam włączona w taki nurt badawczy dotyczący preparatów związanych z nadwrażliwością. Była to wspólna praca mojej jednostki, pani profesor Tana Siewicz i pana profesora Gibasa z Politechniki Śląskiej, który niestety kilka lat temu już od nas odszedł. I tam badania trwały i dotyczyły nadwrażliwości. Właśnie te badania mnie zainspirowały do tego, aby skierować się ku nowej dziedzinie, uważam, że bardzo istotnej, a mianowicie stomatologii mikroinwazyjnej, która ma szansę wypełnić ogromną lukę, jaka jest między profilaktyką a ostateczną terapią. Najistotniejszy jest moment diagnostyki, abyśmy na odpowiednim etapie zdiagnozowali białą plamę, ubytek podpowierzchniowy, tak to określamy w naszej nomenklaturze, i sam proces infiltracji, czy sam proces aplikowania, no, jest bardzo prosty, a dla pacjenta, tak jak wcześniej wspomniałam, bezbolesny. Musimy to miejsce odizolować, musimy to miejsce wytrawić, tu nie będę wchodziła w szczegóły, musimy odtłuścić, gdyż działamy na zasadzie kapilar, czyli adhezji żywic o niskiej lepkości, które przepajają odwapnioną warstwę po to, żeby odizolować ubytek podpowierzchniowy od bakterii i ich toksyn. Cechą charakterystyczną tak zwanej plamy jest to, iż jest to ubytek podpowierzchniowy, czyli ciągłość szkliwa jest zachowana i w związku z tym, że w szkliwie mamy bardzo małą liczbę substancji nieorganicznej, bo tylko 4%, dzięki procesowi wytrawienia my usuwamy te 4% substancji organicznej, a zasadnicze odwapnienie, stąd ta zmiana koloru określana mianem białej plamy, wynika z tego, że to zasadnicze odwapnienie jest pod tą zdrową powierzchnią. Czyli my musimy usunąć tylko 4% substancji organicznej. Odtłuszczanie to nie jest to, co się nam kojarzy z odtłuszczaniem powierzchni, tylko to jest alkohol, który wnika w te odwapnione kanaliki po to, żeby żywica o niskiej lepkości była w stanie wniknąć do tego miejsca odwapnienia i my następnie po spolimeryzowaniu odcinamy ten obszar. Wizyta bez wiercenia. Tak, w tym przypadku nie używamy żadnych elementów rotacyjno-mechanicznych, które się pacjentom kojarzą z typową wizytą stomatologiczną. Czyli nie ma jakiejkolwiek potrzeby, jeżeli wcześniej, w odpowiedniej chwili zareagujemy, nie ma żadnej potrzeby wiercenia. Trzeba systematycznie, należy systematycznie przychodzić na wizyty diagnostyczne do lekarza stomatologa. Ja zawsze twierdzę, że najcudowniejszą wizytą jest taka wizyta, w której usłyszymy wszystko w porządku. Że nasi stomatolodzy naprawdę w Polsce są już od wielu lat do tego przygotowani. Tylko prawda jest taka, że wachlarz pacjentów, który się zgłasza ze swoimi problemami, już jest, te problemy są na tyle zaawansowane, że oni nawet szans nie mają, aby zareagować na wczesnym etapie. Będziemy starali się, może się pan broker wypowie na ten temat, uważam, że trzeba go wdrożyć, jest to też pewien element czasu, ale z naszej strony będziemy starali się jak najwcześniej.
12: Dzień dobry, nazywam się Wojciech Borówka, jestem brokerem technologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Padło pytanie, kiedy pojawi się infiltrant już fizycznie dostępny, oczywiście dla klientów indywidualnych. Proszę Państwa, troszeczkę to potrwa, ze względu na to, że teraz trwają testy związane z wprowadzeniem tej innowacji na rynek. Staramy się testować tą technologię na jak największej ilości pacjentów. Natomiast mogę Państwa zapewnić, jeżeli ona już powstanie, to wydaje mi się, że na pewno wywrócimy rynek stomatologiczny do góry nogami. Oczywiście to jest zupełnie tańsze leczenie, po pierwsze. Po drugie, jest to leczenie bezinwazyjne. A po trzecie, no, powoduje to, że choćby i mali pacjenci nie będą się bali przychodzić do dentysty, tak jak to teraz ma miejsce. Co do postaci, nie chcielibyśmy jeszcze ujawniać tej informacji, ponieważ no, to jest informacja na razie jeszcze zastrzeżona, więc badamy jeszcze możliwości. Na pewno będzie miało to w formie płynnej. Natomiast co do bardziej konstruktywnej i bardziej szczegółowej struktury, to będą jeszcze informacje na ten temat, tak? Można tak powiedzieć. To jest coś bardziej w postaci pasty do zębów, ale nie do końca. To jest taka mniej więcej struktura.
7: Macie informacje, że jakaś firma się tym zainteresowała, tym wynalazkiem?
12: Tak, jesteśmy na etapie rozmów już ze znaczącą firmą stomatologiczną w Europie, natomiast też nie chciałbym ujawniać informacji. To są informacje na chwilę obecną niepoufne. Oczywiście, że tak. Tutaj przy współudziale pani dziekan z Kuchy-Nowak i przy wprowadzeniu tego produktu i procesu na rynek będziemy chcieli budować pewną normalizację co do zastosowania tego produktu, więc oczywiście obowiązkowe jest szkolenie w tym zakresie. Wydaje mi się, że na pewno decydującym terminem co do wdrożenia tej technologii już fizycznej jest oczywiście porozumienie się z największą firmą zewnętrzną, która teraz stanowi dla nas, z którą prowadzimy rozmowy. Jak tylko będziemy w stanie się porozumieć w tym zakresie, to będziemy Państwa informować o tym. Są współtwórcy zarówno ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jak i z Politechniki Śląskiej, więc tutaj Państwo współpracowali w zakresie oczywiście procesu samego produkcji, ale jak i również wytworzenia tych partii testowych infiltrantów. No, pani dziekan już prowadziła te badania od około 5 lat.
4: SK Śląsk.
5: 60 tysięcy elementów, blisko 9 metrów szerokości i prawie 2,5 metra wysokości. Mowa o największej na świecie układance z puzli, którą można zobaczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
13: Mirosław Kaczmarek, mieszkaniec Piekar Śląskich.
7: Panie Mirosławie, czy śmiało można powiedzieć, że stoimy przed dziełem pana życia?
13: No jak na dzień dzisiejszy, to tak, no to są moje największe puzzle, które ułożyłem wraz z dwoma koleżankami z grupy Puzzle to moja pasja.
7: Jak wyglądała praca nad tym, no śmiało można powiedzieć, dziełem sztuki?
13: Ja jestem drugim właścicielem tych puzli. Pierwszym właścicielem jest też kolega z naszej grupy, który udało mu się skądś przemycić te puzzle ze Stanów Zjednoczonych, bo na dzień dzisiejszy wiem, że nie idzie ich dostać, że oni nie wysyłają do Europy, no ale jak jemu się udało je przewieźć kogoś czy jak, to nie wiem, no ale... On zrobił to w ten sposób, że dał ogłoszenie do naszej grupy, czy są w nas członkinie grupy, żeby ewentualnie zebrać fundusze na te puzzle, ułożyć dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i tam ponad 60 osób, z tego co wiem, to się zebrało na to i udało im się właśnie sprowadzić te puzzle. Ci, co włożyli jakiś ten wkład, to mieli możliwość właśnie jeden z worków tych dużych puzzli ułożyć, bo powiem, że te 60 tysięcy jest, czy było podzielone na 60 worków po 1000, nie? Że aż taki duży problem, może ułożenie jednego worka, to tam nie ma dla normalnego członkina, nie, grupy.
7: Ponad 62 tysiące elementów.
13: No z tego dokładnie nie liczyłem, ile to konkretnie jest, bo w każdej grupie producentów puzli, że nigdy się nie zgadza ilość na pudełku do ilości faktycznie elementów w środku.
7: A proszę powiedzieć, dlaczego pan wspomniał, że te puzzle trudno było zdobyć, trzeba było je sprowadzać aż ze Stanów Zjednoczonych Ameryki?
13: Tak, no bo one są wyprodukowane w Stanach i tutaj w Europie nigdzie pan ich nie dostanie. No, jedynie jak ktoś ma jakieś znajomości czy coś, no to jest w stanie ewentualnie z jednego kraju do drugiego przeprowadzić, przenieść dopiero później do Europy, nie?
7: A czym się różnią od tych tradycyjnych, które sobie tam układamy gdzieś w domu?
13: Na pewno od ilości tych puzzli, bo z tego co wiem, że to są największe ilościowo wyprodukowane puzzle w jednym kawałku, że tworzy to jeden obraz na przykład, bo tak jak czytałem w internecie, że największe puzzle świata mają ponad 500 000 elementów, no ale z tego co się później dowiedziałem, że to są połączone obrazki jeden z drugim, że to nie przedstawia jednej całości na przykład. Nie?
7: Czyli można powiedzieć, że to co widzimy tutaj w Piekarach Śląskich jest jedynym na świecie?
13: Na dzień dzisiejszy tak, no ja co chwilkę obserwuję te strony czy coś i sprawdzam, czy coś nowego jest. Tref powiedział ewentualnie, bo byłem tam u nich w fabryce, zaprosili mnie, to powiedzieli, że są w stanie wyprodukować nawet 100 tysięcy, no ale kiedy, w jaki sposób to będzie, co to będzie przedstawiać, no to ciężko mi jest powiedzieć.
7: Cała ta układanka co przedstawia?
13: Znaczy głównie przedstawia mapę świata i wokół tej mapy są różne budynki z danego kraju. Na przykład tam jest Big Ben, czy wieża Eiffla. No bardzo dużo nawet z tego, co nam się udało tutaj już dopiero na miejscu zobaczyć, że nawet jako polskie najbliższe miasto mamy Bytom zaznaczone na tej mapie. No. Ale z żadnego obrazka ze Śląska czy z Polski raczej nie zauważyliśmy, bo tyle tych budynków jest do siebie podobnych, czy co, że ciężko stwierdzić, czy to jest tu, czy gdzie indziej. No.
7: Ale te najbardziej popularne budowle świata, no to są zaznaczone, bo je cały świat zna.
13: Tak, no ale z tego, co wywnioskowałem, że one nie są konkretnie przy danym państwie, w którym one się znajdują, bo one są, z tego, co widzę, rozrzucane po całych tych puzzlach. Jak one mają tam 8,5 metra długości, no to ciężko stwierdzić, żeby wieża Eiffla była przy Australii czy gdzieś, nie? A tu akurat Dubaj czy coś jest nie w tym miejscu, co powinno być na przykład, nie? Że tu jest tak to pomieszane, być może przez to, żeby łatwiej było ewentualnie dany obrazek ułożyć czy coś, no ciężko mi stwierdzić.
7: Jak długo układa się takie puzzle?
13: To znaczy same układanie, jakby ktoś faktycznie, tak jak z naszej grupy, chwycił się za to, no to do 2 miesięcy jest w stanie ewentualnie ułożyć, tym bardziej, że to jest porozdzielane po 1000 elementów, tak jak mnie zdziwiło początki tego roku, że był 4 czy 5 stycznia, a już się ogłaszali, że mają 3 czy 4 obrazek po 1000 elementów niektórzy złożone. Nie? No nam to zajęło około 8 miesięcy, no z tym, że my to na spokojnie układali, ja tam nie szłem na czas czy co, bo w międzyczasie tak samo 2 13-tysięczniki miałem ułożone, później kilkadziesiąt po 1000 elementów, no to ciężko stwierdzić, bo to jak czasami ktoś stanie w danym momencie, że nie umie trafić danego puzzla czy coś, no to tak jak my z naszej grupy odkładamy na przykład na bok i bierzemy inny obrazek do układania, później tam za dzień, za dwa wracamy do tego i później od razu widać, gdzie jest na przykład błąd wsadzony, czy co, że ten poprzedni był źle wsadzony i dlatego nam reszta nie pasowała.
7: A proszę powiedzieć, ile osób brało udział w tym w sumie?
13: To znaczy po moim zakupie brały jeszcze 2 dziewczyny z grupy Puzzle to moja pasja, co mi pomagły ułożyć.
7: A jak to wyglądało w praktyce? To znaczy najpierw po części rozłożyliście sobie te elementy i...
13: To znaczy po ułożeniu każdego worka, że to było gdzieś około 50 na 70 cm taki płat, to z jeden na drugi się układało, albo ewentualnie, bo tam koleżanki byli ponad 300 czy 500 km od mojego miejsca zamieszkania, że dzielili to na 4 części i wsadzali na przykład do kilku pudełek warstwami i tak mi ewentualnie przysłali już ułożone płachtami.
7: A proszę powiedzieć, jak udało się go dostarczyć tę układankę tutaj do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich? Jak to logistycznie się odbywa?
13: Ułożone te puzzle w płachtach i ja normalnie tak samo ręcznie myśmy tu je przynieśli, nie? Najgorzej było, żeby dopasować później każdy element, jedną płachtę do drugiego i stopniowo odwracało się na lewą stronę i lewa strona jest cała podklejona, że można to zrolować jak dywan, nie? Że lewa strona jest cała podklejona, że można to zrolować jak dywan, nie? Że w każdej chwili można w ciągu 3 minut zwinąć te puzzle.
7: Nie jest jedyna rzecz, którą pan ma na swoim koncie, bo pan w ogóle pasjonuje się tego typu sprawami.
13: Tak, no dzień dzisiejszy zbliżam się do 2,5 tysiąca sztuk modeli i puzli płaskich. W kwestii zaksięgowania tych wszystkich modeli, bo zostałem źle poinformowany przez polską sieć Guinnessa, że muszę wszystko sfotografować i opisać, bo gdybym ja to wiedział na początku, to bym już inaczej się przyszykował do tego. A tak to muszę każdy obrazek, każdy model 3D muszę osobno sfotografować i im wysłać jako dowód.
7: To z których jest Pan najbardziej dumny do tej pory?
13: Z tych, co teraz tu jesteśmy, no bo mieć takie puzzle, no to jest z jednej strony cud, że się je ma jako jedyny Polak w Polsce, a z drugiej strony jako piekarzanin u siebie. No.
7: Czyli jest szansa, że będzie Pan zapisany w rekordzie Guinnessa?
13: To znaczy zapisany już niby jestem. Tu się trwają prace ewentualnie żeby udokumentować to wszystko, bo tak jak wcześniej mówiłem, że muszę to wszystko fotografować, to tamto i teraz te dopiero były złożone, to muszę znów z tego wziąć jakiegoś fotografa, bo oni każdą pozycję z tych puzli chcą mieć osobno na zdjęciu, nie? Że nie wystarczy jedno takie duże zdjęcie, jak fotograf gdzieś umieścił w internecie czy coś, tylko trzeba co dany kawałek zrobić im zdjęcie i wysłać, nie? Że to nie jest taki łatwy problem z tym, no.

0: SK Śląsk News.
1: Czas na kolejny magazyn reporterowski Śląsk. Witam się z wami. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przeszło 15 tysięcy biegaczy weźmie udział w tegorocznej edycji Silesia Maratonu. Od tego tematu rozpoczynamy. Impreza potrwa 3 dni i rozpocznie się 2 października.
2: No to jesteśmy u progu ciekawego, interesującego i ważnego dla wielu biegaczy i nie tylko wydarzenia sportowego. Silesia Maraton przed nami. W studio Radia SK prezes Fundacji Silesia Maraton, pan Krzysztof Dragon. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry słuchaczom, słuchaczom biegaczom i słuchaczom biegaczkom.
2: Tak, Silesia Maraton to jest takie wydarzenie, o którym zapewne każdy słyszał. Nieważne, czy bierze w nim udział, czy też nie, ale to jest taka impreza sportowa, która towarzyszy nam już od wielu, wielu lat. Co nas czeka podczas tej edycji, która zbliża się wielkimi krokami?
3: Silesia Maraton to co roku święto biegania w województwie śląskim, bo województwo śląskie najbardziej tutaj wspiera i super autostadion śląski to wydarzenie, dlatego na początku o nich mówię. To wydarzenie, którego 18. edycję będziemy przeżywać w tym roku. Ta edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Po pierwsze, od tego roku nazywamy Silesię Maraton festiwalem biegowym. Dlaczego? Dlatego, że chcemy na to wydarzenie zaprosić wszystkich biegaczy. Dlatego też mamy w ofercie dla biegaczy bieg na 5 km, który odbędzie się w piątek o godzinie 18. Zapraszamy rodziców z dziećmi, zapraszamy wszystkich tych, którzy po raz pierwszy chcą spróbować przebiec jakikolwiek dystans. Piątka jest taka, że gwarantuję wam, dacie radę. Przygotujcie się oczywiście trochę, dacie radę. W nagrodę tuż po zmroku biegniecie na w pełni oświetlony Stadion Śląski i odbierzecie swój pierwszy medal. To mówię do tych, którzy jeszcze nie biegają. Przeżycie takie, które na pewno zmotywuje was, zmobilizuje do dalszego biegania. W sobotę nie odpoczywamy, około godziny 11 rusza bieg na 10 km, a w niedzielę już trochę tradycyjnie te biegi długodystansowe, czyli ultramaraton, który zawsze rusza pierwszy, 7:30, od 8:00 startują maratończycy i od 9:30 najliczniejsza grupa, bo ponad 7,5 tysiąca w samym dystansie półmaratonu. Ogólnie w tym roku rekord bijemy, na ten moment ponad 15,5 tysiąca zapisanych biegaczy.
2: Czy jest jakaś górna granica? Wspomniał pan o 15-16 tysiącach, to jest rzesza ludzi. Gdyby zainteresowanie było większe, to jesteśmy w stanie na przykład, nie wiem, zgromadzić 18 tysięcy chętnych?
3: Jesteśmy przygotowani na to, żeby w ciągu całego weekendu obsłużyć nawet ponad 20 tysięcy biegaczy. Przy czym ci, którzy widzą, co się dzieje na stronie Silesia Maraton, na stronie zapisów, widzą, że niektóre dystanse już są wyprzedane. 7,5 tysiąca to górna granica biegaczy, jakich możemy obsłużyć na dystansie półmaratonu w tym roku. Oczywiście w przyszłym będzie więcej i proszę się tutaj nie martwić. 4 tysiące na dystansie maratońskim, 500 osób na dystansie ultramaraton. Ultramaraton na 150 km. Na ten rok 11,5 tysiąca na biegach długodystansowych, kolejne 10 tysięcy, 5 plus 10. Ten limit na ten rok był taki, nie chcemy go już dalej zwiększać. Na przyszły rok przy pewnej reorganizacji startu i mety limity będą większe, bo bieganie, proszę państwa, rozwija się w sposób wspaniały. Uczestniczyłem w kilku konferencjach poza Polską, gdzie ludzie z każdego niemal kontynentu mówią, bieganie to jest to. Wzrosty, jeżeli chodzi o liczebność biegaczy w każdym wydarzeniu, są ogromne, więc jesteśmy jako Fundacja Silesia Maraton beneficjentem tego ruchu, ale też słuchajcie, świadomość tego, że sport, że ruch, że zdrowy styl życia to jest coś, czego naprawdę każdy z nas potrzebuje. Wsparcie uczelni, wsparcie instytucji wszystkich tutaj miejskich i wojewódzkich. Mówimy jednym głosem. Sport to zdrowie. Stara formuła, ale nic się nie zmienia.
2: Kolejna odsłona Silesia Maratonu rozpocznie się 2 października. Jeszcze trochę czasu zostało. Natomiast ja bym chciał trochę wrócić wstecz. 18. edycja, o ile dobrze pamiętam. Panie prezesie, na czym polega fenomen tego biegu? Zgromadzić, zakładam, 15, a może i nawet 16 tysięcy uczestników, no to jest wyczyn.
3: Tak, to prawda. Silesia Maraton rozgrywany jest w 4 miastach. Jesteśmy pod tym względem bardzo unikatowym produktem dla biegacza. Przyjeżdżając do nas do województwa śląskiego, możemy przebiec przez Katowice, Chorzów, Siemianowice, Śląskie Mysłowice, czyli zwiedzić 4 miasta podczas jednego maratonu. Naprawdę w skali świata nawet jesteśmy tutaj unikatem. Śląsk jako Górny Śląski, Zagłębie jako regiony, które mają swoje pewien historyczny background związany z przemysłem ciężkim, związanym z etosem górnictwa, hutnictwa. Wielu ludziom ciągle w ten sposób się kojarzymy, ale wielu ludzi słyszało, że tu się coś pozmieniało. Naprawdę, uwierzcie mi, przyjeżdżają biegacze nasi krajowi, przebiegają przez te 4 miasta, jest wow. Mówią, jak tu zielono, jak tu w ogóle nowocześnie, jak wy się fajnie rozwijacie, to jest po prostu szaleństwo. Ale pamiętajcie też, że mamy tą perełkę, czyli na finisz każdego biegu biegacie na Stadion Śląski, na którym robicie sobie okrążenie, na którym czeka na was wiele tysięcy ludzi, gdzie jest klimat, to jest przeżycie samo w sobie wyjątkowe. Ciężko znaleźć bieg w Polsce, gdziekolwiek na świecie, gdzie w taki sposób możemy przeżywać zwiedzanie i finisz na stadionie przy pełnej publiczności. To jest po prostu coś, co dla biegaczy jest bardzo, bardzo wyjątkowe. To sobie cenią, wracają nie sami, ale jeszcze ściągają swoich przyjaciół z kraju i ze świata.
2: No właśnie, wspomnieliśmy o tym na poza anteniu, że to takie wydarzenie o randze lokalnej, regionalnej, o randze ogólnopolskiej, europejskiej, ale śmiało chyba możemy powiedzieć, że światowej, bo do inaczej, na Śląsk i Zagłębie docierają osoby z odległych krajów. No to kto w takim razie bierze udział w tym wydarzeniu? Jak to się dzieje? No
3: właśnie, więc słuchajcie, to jest prawdziwy fenomen. W zeszłym roku 38 krajów reprezentowanych na Silesia Marathon. Teraz przy 18 edycji podczas festiwalu biegowego Silesia Marathon 2026 tych krajów reprezentowanych będzie ponad 50. Są dwie drogi. Jedna, o której już trochę wspomniałem, biegacz biegaczowi powiedział, a szczególnie ten zagraniczny biegacz, który motywuje większą grupę, przyjeżdżają, przylatują do nas, żeby zobaczyć i przeżyć to wyjątkowe wydarzenie. To jedna droga jakby rozwoju tego wydarzenia i tych zasięgów poza granicami, ale też nie ukrywam, że w tym sezonie w sposób bardzo świadomy, używając social mediów, chcieliśmy informacji o naszym wydarzeniu skierować do biegaczy poza granicę Polski, przyglądając się poszczególnym rynkom, dając im komunikat, jasny przekaz o tym, jak to wydarzenie wygląda, jak jest wyjątkowe, jak w wyjątkowym miejscu jest. I mamy odzew, mamy bardzo pozytywny odzew. Nie chcę dzisiaj jeszcze mówić o liczbach, jeżeli chodzi o zagranicznych uczestników, pewnie na konferencji podsumowującej dość szczegółowo się o tym wypowiem, natomiast są to liczby, których nie widzieliśmy wcześniej i pewnie wielokrotnie te rekordy będą, jeżeli chodzi o uczestników zagranicznych, pobijane na każdym dystansie i będziemy też dbać o to. Jednym z, mówiłem o promocji sportu i zdrowego stylu życia, drugą bardzo ważną funkcją, jaką Fundacja Silesia Marathon spełnia, to promowanie naszego województwa. Więc poprzez sport, poprzez to wydarzenie, które musi być jakościowo, wizerunkowo, na najwyższym światowym poziomie, robimy tą promocję. Chcemy ją robić dalej.
2: Świetna promocja i to nie podlega żadnej dyskusji w tym momencie, ale ja bym miał jeszcze do pana takie pytanie z takiego czysto dziennikarskiego punktu widzenia, z ciekawości. Czy moglibyśmy wymienić kraje, takie jakieś egzotyczne albo odległe, z których przyjeżdżają do nas ludzie, bo na pewno takie kraje istnieją i na pewno będą tacy uczestnicy.
3: Słuchajcie, tak, więc zawsze zachwycamy się uczestnikami, którzy są z krajów afrykańskich. Będziemy mieli tam Demokratyczną Republikę Kongo, będziemy mieli Zambię, Zimbabwe, będziemy mieli ludzi z RPA. Myślę, że będziemy mieli ludzi z Kenii. Ci akurat nikogo nie dziwią, bo to Mekka, biegaczy długodystansowych, rekordzistów świata, kraj Sebastiana Sałę, który dla tych, którzy się interesują, wiedzą, że złamał dwie godziny na tegorocznym maratonie w Londynie, czym przeszedł do historii światowego sportu pewnie na długo. Więc Afryka, będziemy mieli ludzi z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, będziemy mieli, myślę, że każdy europejski kraj, przynajmniej przez jednego biegacza reprezentowany. Może nie egzotyczny kraj, ale bardzo ciekawy fenomen. Mamy Norwegię, która jest zawsze reprezentowana przez kilkadziesiąt osób. Nie wiemy dlaczego, ale przyjeżdżają, lubią. Mało tego, przyjeżdżają bardzo mocni sportowcy w zeszłym roku w maratonie. Jeden z biegaczy norweskich zajął drugie miejsce, goniąc fenomenalnego zwycięzcę z Kenii, który z czasem 2.12 w zeszłym roku ustanowił rekord trasy maratońskiej na Silesia Marathon.
2: To są osoby, które bieganiem, można tak powiedzieć, zajmują się zawodowo. To są światowej klasy sportowcy, ale powiedzmy to jasno, to jest także wydarzenie dedykowane wszystkim tym, którzy sportem zajmują się amatorsko. Każdy może wziąć w tym udział, prawda? Żebyśmy tutaj nie wykreowali takiego przekazu, że to tylko zawodowcy biorą udział w Silesia Maratonie.
3: Absolutnie, dokładnie. Przejdźmy trochę i zanim z drugiej strony to, od czego zaczęliśmy. Jest 5 kilometrów, jest 10 kilometrów. Są te dystanse półmaratonu, ale cel jest jeden. Przyjdźcie, zacznijcie, nawet jeżeli nie będziecie w tej edycji biegać jeszcze, to przyjdźcie i bądźcie uczestnikami. Wejdźcie na Stadion Śląski, zobaczcie jak to jest, jak biegacze biegają. Zobaczcie jakie emocje im towarzyszą, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy pokonają tą trasę. Tam są łzy, tam jest radość, tam jest to ogromne szczęście, które przeżywają nasi uczestnicy. Więc przyjdźcie, bo to ważne. Można jeszcze coś fajniejszego zrobić. Nadal trwa nabór do wolontariatu. Przy tak dużej imprezie będziemy potrzebowali około 1500 osób do wolontariatu. Każdy, i to podkreślam, każdy może przyjść i coś fajnego robić, a przy okazji jest częścią tego wydarzenia. Jest bardzo blisko tak naprawdę, trochę widzi rzeczy od kuchni, bo każdy wolontariusz jest wprowadzany w pewne zakamarki, zaułki wydarzenia, bo za coś będzie odpowiadał, przeżycie samo w sobie. Także zapraszamy kibiców, zapraszamy wolontariuszy. Biegacze oczywiście, bądźcie jak najliczniej, bo szykuje się ogromne wydarzenie, rekord rekordów, fajnie jakbyście tam byli, nie?
2: Co będzie należało do zadań takiego wolontariusza?
3: Podzieliłbym to na takie trzy główne zadania, które mamy, trzy grupy zadań, powiedzmy, które mamy. Pierwsza grupa pracuje w biurze zawodów, czyli to tam, gdzie przyjdzie w ciągu 4 dni, a biuro jest otwarte w czwartek od 17 do 20, w piątek od 16 do 20, całą sobotę od 9 rano do 20 i potem jeszcze kilka godzin rano w niedzielę już dla tych biegaczy, którzy muszą przyjechać z daleka i nie mieli innej opcji, żeby odebrać pakiet, więc tam jeszcze od 6 przez 2,5 godziny to biuro będzie otwarte. Tam wsparcie w pakowaniu, wydawaniu dla biegaczy pakietów startowych będzie bardzo potrzebne. Wydaje wam się, że wiele dni powiedziałem, ale jak policzycie te godziny, które biuro będzie otwarte i to, że musimy wydać 16 tysięcy pakietów, to uwierzcie mi, że na obsłużenie każdego biegacza mamy kilkanaście sekund, a to musi iść wszystko sprawnie. Nie możemy się mylić, musimy mieć uśmiech na twarzy, obsłużyć innego biegacza i następnego. To jest pierwsza grupa wolontariuszy, biuro zawodów. Pakujemy, wydajemy pakiety startowe. Fajna praca, kontakt z ludźmi, kontakt między wolontariuszami. Można masę ludzi poznać. Drugie bardzo ciekawe zajęcie, już związane z trasą i z samymi biegami, czyli organizacja punktów żywieniowych. Czyli tam, gdzie biegacz łapie wodę, łapie banana, łapie jakiś żel, kostkę cukru, w zależności kto co lubi, bo każdy biegacz ma swoje preferencje, no to tam ustawiamy się też w grupach po 100 i więcej osób. Mamy rozstawione stoły, na nich ciągle uzupełniamy napoje w kubkach, uzupełniamy przekąski, przysmaki dla biegaczy. Też wspaniałe zajęcie. Tam też widać emocje, tam też widać zmęczenie i radość i wszystko. I wdzięczność biegaczy, którzy są bardzo, bardzo zawsze miło nastawieni do naszych wolontariuszy, do tego jak są fajnie obsłużeni. Druga potężna grupa i trzecia grupa, taka, która już chce być bardziej zaawansowana, czegoś się uczyć, czyli ci, którzy pomagają w zabezpieczeniu, nazwijmy to drogowym trasy, czyli skrzyżowania, kierowanie, wstęp do kierowania ruchem, bo do kierowania ruchem już są dedykowane osoby wyznaczone, ale przy nich wolontariusz może zdobywać takie doświadczenie, kiedyś zostać już z pełnymi uprawnieniami kimś do kierowania ruchem, szukać sobie też w tym kierunku zajęcia. Także to są takie trzy główne, bym powiedział, grupy. No potem jeszcze możemy rozdzielać to na drobniejsze zadania, ale to jakby już w zależności od potrzeb. Można być w ekipie, która odpowiada za wręczanie nagród, można być w ekipie, która przyjmuje gości VIP, zaprowadza do loży, ale to są już takie mniejsze grupki. Natomiast te trzy główne: biuro zawodów, punkty żywieniowe, zabezpieczenie trasy

0: Polska. Z każdej strony można Silesię Maraton wygooglać nawet. Też się pokaże link wolontariat.
1: Kogo my zapraszamy do wzięcia udziału w Silesia Maratonie?
0: Zapraszamy do wzięcia udziału w Silesia Maraton jako wydarzeniu, jako festiwalu biegowym. Zapraszamy wszystkich, a wszystkich to jest biegaczy, kibiców, kibiców na stadionie, kibiców wzdłuż trasy, to też bardzo ważne. To coś, co w Polsce tak naprawdę musimy tak trochę jeszcze tutaj bardziej rozkręcić. Każdy kibic na trasie to ogromne wsparcie dla biegacza, więc jeżeli ktoś nie może przyjść na stadion, a wie, że trasa biegnie niedaleko jego mieszkania, wyjść na chwilę, pokibicować, przybić piątkę z biegaczami, to jest bezcenne, więc kibiców zapraszamy. Zapraszamy niezależnie od wieku do wolontariatu, do bardzo ciekawych zajęć wszystkich ludzi, którzy mają czas od czwartku do niedzieli, czyli od 30 września do 4 października mamy dużo fajnego zajęcia dla Was. Każdy dostanie fajną wolontariacką koszulkę, zadbamy o Wasze jedzenie, o to, żebyście byli przywiezieni, odwiezieni tam, gdzie będziecie pracować, wykonywać swoje zadania.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, czy to jest tak, że jak się już raz weźmie udział w Silesia Maratonie, nie wiem, ktoś to zrobił 3, 4, 5, 6 lat temu, to taka osoba wraca?
0: Bardzo dużo osób, którzy są w bazie Silesia Maraton, nie mówię, że co roku, ale co kilka lat wracają. Jest grupa takich osób, która robi to co roku. Jest grupa osób, która nazywa się Elite Ten Club, czyli grupa osób, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat przebiegła 10 lub więcej razy dystans półmaratoński lub dłuższy. Ta grupa rok na rok rośnie. Czyli trudny Silesia Maraton jest tak niesamowitym przeżyciem, że ci biegacze do nas cały czas wracają. Grupa Repeat Runner jest coraz większa i wierzymy, że tak będzie się działo. Jeszcze tak zupełnie jedna rzecz, jeżeli mogę, bo zanotowałem sobie to. Pewnie ci, którzy śledzą social media, już o tym wiedzą, ale ci, którzy nie śledzą, a słuchają nas w radio, w tym roku wyjątkowość, już powiedzieliśmy sobie o wyjątkowości festiwalu Silesia Maraton 2026, natomiast w tym roku też tą edycję dedykujemy mocno dla Superauto Stadionu Śląskiego, bo Stadion Śląski ma 70 lat w tym roku. Stadion Śląski, Kocioł Czarownic, Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, bo nas jest dużo, obchodzi swoje 70 urodziny, dlatego koszulka dla każdego zawodnika długodystansowego będzie to odzwierciedlać. Proszę Państwa, każdy medal, niezależnie od dystansu, pokaże, że to 70 lat Stadionu Śląskiego. Medale są przepiękne. Silesia Maraton słynie z pięknych medali i nie zrywamy z tą tradycją, a wręcz odwrotnie, próbujemy jeszcze ten poziom wyśrubować. Więc dla każdego przepiękny medal nie tylko będzie upamiętniał Wasze wspaniałe osiągnięcie, ale też pewne wydarzenie w historii Polski, czyli 70 lat Stadionu Śląskiego.
1: Panie prezesie, to na koniec jeszcze stwórzmy ramę czasową i harmonogram całego wydarzenia. Silesia Maraton rozpocznie się?
0: Silesia Maraton rozpocznie się dnia 2 października o godzinie 18. Wystartuje bieg na 5 km, którego start i meta będzie na Stadionie Śląskim. W dniu kolejnym, czyli w sobotę 3 października o godzinie 11 wystartuje bieg na 10 km z metą na Stadionie Śląskim i w niedzielę 4 października 7:30 start ultramaratonu, 8 godzina start maratonu, 9:30 start półmaratonu. Mamy nadzieję, że do 13:30 wszyscy zawodnicy dotrą szczęśliwi, cali, zdrowi do mety. Na każdego z nich będę czekał, każdy dostanie medal. Każdy dostanie poczęstunek i myślę, że zabierze ze sobą do domu niezliczoną ilość fantastycznych emocji i wróci do nas w następnym roku.
1: Czego możemy życzyć biegaczom?
0: Wszystkim biegaczom życzę tego, żeby dotarli cali, zdrowi do mety. To jest życzenie dla Was, ale tak naprawdę też życzenie dla mnie, dla osoby, która trzyma za Was kciuki i za Was wszystkich odpowiada. Najważniejsze, pamiętajcie, biegacze moi kochani, najważniejsze to jest to, żebyście słuchali swojego ciała przez cały dystans. Jeżeli da się przyspieszyć, jeżeli możecie, czujecie, że jest

0: ciężko dać sobie trochę na wstrzymanie. Najważniejsze jest dotrzeć na Stadion Śląski i cieszyć się tym, że spotkamy się na mecie. Nie zawsze, nie każdego dnia da się pobić personal best, więc bądźcie czujni, tak żeby sprawiało wam to przyjemność i do zobaczenia na Stadionie Śląskim.
1: I tym sposobem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był prezes Fundacji Silesia Marathon, pan Krzysztof Dragon. Dziękuję.
0: Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.
2: A teraz zmieniamy temat. Rajza charytatywna dla ciężarnej żony chorującej na raka przerwana dotkliwym pobiciem. Jakuba Hajsiga, mieszkańca Chorzowa, pobito w Czechach, w Ostrawie. Napastnicy pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi. Z chorzowianinem spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
3: Jakub Hajsig, cargo familia, górnoślązak, chorzowianin.
4: Pan zaplanował podróż 800 km na rowerze. To może na początek powiedzmy, skąd ten pomysł na podróż, bo od tego wszystko się zaczęło.
3: Tak, pomysł na taką podróż, jak ja to nazwałem, rajzę charytatywną, wziął się stąd, że z moich możliwości w trudnej sytuacji Marceliny obecnie, czyli choroby nowotworowej i tego, że no, musiałem praktycznie cały czas poświęcić na opiekę nad dziećmi, na pracę w domu, bo ona już niestety nie była w stanie, no to nie byłem w stanie po prostu zarobkowo utrzymać rodziny. I jako, że na Śląsku no, to nie jest powód do dumy, że facet no, nie daje sobie rady z zapewnieniem bytu swoim najbliższym, no to no, była to dla mnie bardzo trudna decyzja, bo był ogromny dyskomfort, kisiło się to we mnie, zastanawiałem się, jak to będzie odebrane, no ale w końcu podjąłem taką decyzję, że ogłosiłem, najpierw oczywiście powiedziałem Marcelinie, że mam taki pomysł, a później ogłosiliśmy publicznie, że chcemy właśnie zrobić taką rajzę wspólnie, bo Marcelina też mi pomagała w publikowaniu materiałów, prowadzeniu social mediów w tym czasie, kiedy ja jechałem, publikowaniu na Cargo Familii. No i podjąłem taką decyzję. No i nie ukrywam, że kiedy już tą decyzję podjąłem, no to nawet się ucieszyłem, że w końcu mogę zrobić coś, żeby realnie pomóc. Założyliśmy zbiórkę na Pomagam. Wyruszyłem w tą wyprawę. Zacząłem od granicy najbardziej ikonicznej, czyli Katowic i Sosnowca. Oczywiście później przemieszczając się na południe, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. Te nazwy miejscowości nawet same podpowiadają, że to są właśnie to były miejscowości graniczne pomiędzy Śląskiem a Małopolską albo Śląskiem a Zagłębiem. No i co? Robiłem na bieżąco relacje, już się wkręciłem w ten taki rytm właśnie jazdy, tworzenia treści, kontaktu z rodziną. Zaczęło się to kleić i zaczęło to fajnie iść. W pewnym momencie dojechałem do turystyku Polski, Czech i Słowacji. Tam też spotkałem się z takim właśnie działaczem górnośląskim, Dawidem, którego bardzo pozdrawiam, który przekazał mi gadżety od czeskich górnoślązaków. Energia była wspaniała, była świetna. No i to już był trzeci dzień rajzy z tego turystyku.
4: No właśnie, bo w pewnym momencie pan też założył czapkę z barwami, no właśnie, Ślązaków, górnoślązaków.
3: Tak, ta czapka towarzyszyła mi praktycznie cały czas, z racji tego, że podczas przemieszczania się, no jednak dbam o bezpieczeństwo, szczególnie w górach, no to poruszałem się w kasku. Nie miałem za bardzo okazji, żeby ubierać jej w czasie jazdy. Więc wracając do trzeciego dnia, kiedy dojechałem z tych Beskidów, zjechałem do Ostrawy, postanowiłem, że odstawię rower, odświeżyłem się, zameldowałem się w hotelu i postanowiłem spędzić trochę czasu rekreacyjnie, właśnie odprężając się, byłem nabuzowany endorfinami, pozytywną energią. Pogoda była ciężka, warunki, jeżeli chodzi o podjazdy, były trudne. Miałem ogromną satysfakcję, czułem taką dumę, że to działa, że rzeczywiście zbiórka zaczęła funkcjonować, te kwoty, te wpłaty zaczęły się pojawiać, więc miałem ogromną satysfakcję, tak jak mówię, czułem dumę. No i uznałem, że chcę się tą dobrą energią po prostu z kimś podzielić. Poszedłem na słynną ulicę Stodolni w Ostrawie, spacerowałem sobie sam. Jak usłyszałem język polski, to nie wstydziłem się zagadywać do ludzi i nawiązywać kontakty. Poznałem świetną ekipę chłopaków z Kędzierzyna Koźla. Pozdrawiam, jeżeli mnie słyszycie. Spędziliśmy super fajny wieczór. No i w momencie, kiedy tą ekipę chłopaków z Kędzierzyna odprowadziłem do ich samochodu i wracałem już do hotelu, no to poczułem nagle, to nawet nie dało się tego opisać. To było po prostu takie napięcie wokół, taki niepokój nagle się pojawił. Nie wiedziałem, o co chodzi. Jedyne, co pamiętam, bo sam moment przed bójką, po prostu moja świadomość mi zresetowała, bo to był taki wyrzut adrenaliny. Pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię. Pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie kopała. Pamiętam, że próbowali mi wyrwać ten kapelusik, najpierw go zerwać z głowy. Jakoś wyczułem te intencje i udało mi się go schować. Najpierw do kurtki i później skuliłem się i chowałem go pod siebie. Napastnicy krzyczeli coś o wyplaniu na Ukrainę, o UPie, banderze. No i wtedy wszystkie kropki mi się połączyły i zrozumiałem po prostu, jaki jest kontekst całej sytuacji. Kilkukrotnie nie mogłem wstać, powalali mnie na ziemię. Szukałem dziury po prostu między nimi, jak się wyrwać. No i jak już gdzieś tam udało mi się stanąć na te cztery łapy, no to pamiętam, że jakoś udało mi się wygramolić z tej sytuacji, ale drogi do hotelu i tego, jak zastałem, totalnie nie pamiętam. Pamiętam, że tylko na następny dzień rano zerwałem się po prostu, przypominając sobie, co się dzieje. Mój organizm był tak wyczerpany tym wszystkim, że mi po prostu zgasiło światło w tym hotelu. Nawet nie... Cieszę się, że tam w ogóle trafiłem i cieszę się, że się tam znalazłem. Pamiętam rano, pierwsze co zobaczyłem w lustro, zacząłem sobie przypominać, co się stało. No i wtedy zadzwoniłem do Marceliny, ona była bardzo wystraszona i razem z dziećmi uznali, że lepiej, żebym wrócił do domu, tak będzie bezpieczniej.
4: Tam ktoś próbował panu pomagać?
3: No niestety to była taka mroczna, że tak powiem, godzina. Taka sytuacja, mogą sobie państwo też wyobrazić, noc, impreza, grupki ludzi, wrogo do siebie nastawionych, Polacy, Cyganie, Czesi, no i według niektórych jeden Ukrainiec.
4: Prawda jest też taka, że oni nie potrafili, co ciekawe, Polacy w Czechach nie potrafili albo w ogóle nie zrozumieli, że barwy województwa śląskiego, czyli barwy niebieskie i żółte, oni pomylili z barwami narodowymi Ukrainy, czyli flagi narodowej Ukrainy.
3: Tak, zgadza się, nastąpiła pomyłka, jeżeli chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót. No natomiast...
4: Pan próbował jakoś się tłumaczyć, że pan nie ma nic wspólnego z Ukrainą?
3: Niestety nie było na to szans. Jedyne co pamiętam to to, że próbowałem w tych wszystkich nogach i pięściach znaleźć po prostu jakąś dziurę dla siebie, jak uciec, bo no, cały czas byłem tak popychany, żeby tracić równowagę. Także cała moja uwaga była skupiona wyłącznie na przetrwaniu.
4: Nie ma pan takiego wrażenia, że w tym wszystkim no, mamy kolejny dowód takiej nienawiści do drugich ludzi, do naszych sąsiadów Ukraińców?
3: Tak, wydaje mi się, że to o to chodziło. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim zagrały te dwa czynniki, a mianowicie im dłużej o tym myślę, tym bardziej tak emocjonalnie mi się to zgadza, że po prostu tych ludzi zdenerwowało, że ja byłem uśmiechnięty, swobodny, że czułem, że widać było, że czuję się po prostu u siebie i czuję się bezpiecznie. I wydaje mi się, że to spowodowało ich agresję i to spowodowało po prostu ich zawiść i nienawiść, że oni się nawet nad tymi barwami nie zastanawiali za długo, ale nie podobało im się, że ktoś, kto wygląda obco, czuje się zbyt swobodnie i zbyt szczęśliwy w tym miejscu.
4: Oni byli pijani?
3: Jest duża szansa, że tak. No, ta ulica jest znana z tego, że tam dużo ludzi pod wpływem różnych używek, nie tylko alkoholu, spędza czas, więc jest bardzo duża szansa, że no może, nie wiem, przyczyną był jakiś nieudany romans albo starcie z jakąś inną silniejszą grupą i postanowili wyrzeć się na mnie. Trudno to ocenić.
4: Pan jest po obdukcji, co ona wykazała?
3: Obdukcja na szczęście wykazała brak jakichkolwiek złamań. Od razu poszedłem na SOR w Ostrawie. Od razu również zgłosiłem sprawę na lokalnym komisariacie. No, na szczęście jestem tylko posiniaczony, mam poobijane łokcie, kolana. Można powiedzieć, że skutecznie się aktywnie zasłaniałem, broniłem i no, nie dopuściłem do tego, żeby jakieś wrażliwe organy zostały naruszone.
4: Tak, tylko w tym wszystkim trzeba wziąć pod uwagę również ogromny stres pana partnerki, która przecież walczy z nowotworem. Dla niej każdy taki stres, no to też wywołuje nie tylko ból taki fizyczny, ale psychiczny.
3: Tak, no zdecydowanie, dlatego staram się oszczędzić jej. Nie dyskutowałem w ogóle, kiedy poprosiła o powrót. Mimo tego, że wracając do tego wątku, że no facet tutaj powinien dokończać rozpoczęte zadanie i takich właśnie powinien się wykazać taką solidnością, no to uznałem, no, że jednak rzeczywiście tutaj jej emocje i postrzeganie tej sprawy jest ważniejsze.
4: A proszę powiedzieć, czy w ogóle czy ma pan jakieś informacje ze strony policji, jak toczy się to śledztwo, czy zlokalizowano, czy złapano tych ludzi?
3: Niestety nie. Policja wykazała się w mojej ocenie dosyć ignoranckim podejściem. Usłyszałem, że to są bardzo popularne sytuacje w tamtym miejscu i że trudno im będzie dojść do tego, jaka jest tożsamość napastników.
4: Czeska policja,
3: lokalna ostrawska policja. No i poza tym dostałem taki właśnie nakaz, że jeżeli chcę przyspieszyć tą sprawę, jeżeli tutaj chcę zaangażować w tę sprawę bardziej, no to muszę się u nich pojawić z tłumaczem przysięgłym. Także niestety jest to procedura skomplikowana i biorąc pod uwagę fakt, że no Marcelina obecnie jest w szpitalu, jest przed cesarskim cięciem, no to logistycznie jest to dla mnie totalnie niewykonalne.
4: Czy jeszcze Pani Marcelinie można jakoś pomóc w tej zbiórce, bo rozumiem, że ta podróż całkowicie się nie udała, ale być może każdy z nas może panu jakoś pomóc, wesprzeć się tę właśnie zbiórkę.
3: Tak, zapraszam wszystkich na pomagam.pl. Pomoc dla Marceliny, kiedy wpiszemy obecnie, ta akcja już jest na tyle znana i rozpoznawalna, że bez problemu państwo to szybko sobie znajdą. Co prawda uzbieraliśmy już naprawdę dużą kwotę, także ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Nie potrafię praktycznie wyrazić swojej kosmicznej wdzięczności dla każdego, kto się przejął i w tej sytuacji postanowił się nam pomóc. Na pewno jak tylko pozbieramy się do kupy i trochę nam się sytuacja uspokoi, to ja swoją życiową działalnością będę chciał tą energię do społeczeństwa jakoś wrócić i zdecydowanie będę chciał się poświęcić rozmowie o bezpieczeństwie, o ksenofobii i tego typu rzeczach, bo w mojej ocenie to jest sytuacja niedopuszczalna, żeby nasze dzieci wychowały się w tak agresywnym środowisku.
2: Zmieniamy temat. Lekarze w województwie śląskim coraz częściej diagnozują neuroboreliozę. To jedna z najpoważniejszych postaci boreliozy, która atakuje układ nerwowy. Objawy pojawiają się nawet do 6 tygodni od ugryzienia przez kleszcza, mówi lekarz neurolog Karolina Gramsz-Drzewiecka.
5: Borelioza jest wieloukładową chorobą, jest chorobą zakaźną. To znaczy, że jest spowodowana przez czynnik infekcyjny. W tym przypadku do zakażenia dochodzi po ugryzieniu przez kleszcza, który zarażony jest bakteriami z rodzaju Borrelia.
6: Jakie są objawy boreliozy?
5: Taki najczęstszy objaw, z którym się spotykamy, to przede wszystkim jest rumień wędrujący. Natomiast co istotne, ten rumień nie musi wystąpić, żeby finalnie boreliozę rozpoznać.
6: Czyli generalnie nawet możemy nie wiedzieć o tym, że zostaliśmy ugryzieni przez kleszcza, a borelioza w naszym organizmie się już rozwija.
5: Dokładnie tak. Według badań jedynie 30%, około 30% pacjentów pamięta ugryzienie kleszcza.
6: Czy coś może wskazywać na to, że to jest borelioza?
5: Tak, najczęściej mamy do czynienia z taką boreliozą wczesną, która rozpoczyna się po kilku tygodniach od ugryzienia przez kleszcza. Poza tym słynnym rumieniem wędrującym mogą wystąpić stany podgorączkowe, bóle kostno-stawowe, osłabienie, zmęczenie, senność.
6: W jaki sposób tą boreliozę stwierdzić?
5: Boreliozę możemy rozpoznać na podstawie objawów klinicznych, które są poparte badaniami serologicznymi, czyli w krwi sprawdzamy przeciwciała przeciwko tej bakterii.
6: Po rozpoznanej boreliozie wdrażane jest leczenie.
5: Tak, jest to celowana antybiotykoterapia, która trwa zazwyczaj 21 dni i jest wysoce skuteczna.
6: Tu mówimy o tej sytuacji optymistycznej, że tak powiem szczęśliwej dla pacjenta, który na przykład ma rumień albo bardzo szybko borelioza zostanie rozpoznana. Czy są takie sytuacje, kiedy o tej boreliozie nie wiemy przez bardzo długi czas?
5: Niestety tak. Borelioza ma to do siebie, że może rozwijać się po cichu, ukryta, czasami miesiącami, a czasami może dać objawy nawet po kilku latach.
6: Jakie to mogą być objawy?
5: Wtedy mówimy często o boreliozie stawowej. To są przewlekłe, bardzo bolesne dolegliwości ze stawów obwodowych. Przewlekłe zmęczenie, często które zrzucamy na karb przepracowania. Po wielu latach, czy też po wielu miesiącach może również ujawnić się neuroborelioza, czyli objawy spowodowane zaatakowaniem układu nerwowego.
6: Pewnie zanim dowiemy się, że to borelioza, chodzimy od lekarza do lekarza i szukamy przyczyn tego naszego złego stanu zdrowia.
5: Myślę, że często najpierw próbujemy pomóc sobie sami. Wyjeżdżamy na urlop, odpoczywamy, bierzemy parę dni wolnego i często niestety też do lekarza udajemy się bardzo późno. A co jest istotne w leczeniu boreliozy, to jest właśnie ta bardzo szybka reakcja na objawy. Im szybciej wdrożymy leczenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wrócimy do pełnego zdrowia.
6: A gdy nie wdrożymy tego leczenia szybko, bo borelioza zostanie zdiagnozowana późno, co się będzie działo z naszym organizmem?
5: Wtedy do czynienia możemy mieć z takimi już przewlekłymi objawami uszkodzenia przede wszystkim stawów obwodowych oraz układu nerwowego.
6: Czy to da się cofnąć?
5: W trakcie wdrożenia skutecznego leczenia te objawy jak najbardziej się zmniejszają, natomiast bardzo często potrzebna jest długotrwała rehabilitacja, fizjoterapia, żeby wrócić do pełnego zdrowia.
6: Neuroborelioza, co to takiego?
5: O neuroboreliozie mówimy, kiedy te bakterie, krętki z rodzaju Borrelia, przedostają się do układu nerwowego i go zajmują. Mogą zaatakować zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy, czyli może zaatakować mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwy obwodowe. Najczęściej, zdecydowanie, w przypadku około 95% przypadków mówimy o neuroboreliozie wczesnej, która zajmuje nasz układ po około 4-6 tygodniach od ugryzienia. Najczęstsze objawy takiej wczesnej neuroboreliozy to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które charakteryzuje się bardzo silnym bólem głowy, światłowstrętem, sztywnością karku, stanami podgorączkowymi i gorączką. Może również dojść do zajęcia nerwów czaszkowych, najczęściej tego słynnego nerwu twarzowego. Tutaj, co ważne, często ten nerw może być zajęty z obu stron, co nie zdarza się w innych przypadkach. Może też wystąpić tak zwany zespół korzeniowy, czyli bardzo, bardzo silne dolegliwości bólowe kręgosłupa z towarzyszącym drętwieniem, paleniem wręcz kończyn.
6: Co w przypadku tej neuroboreliozy, tej powiedziała Pani wczesnej, tak? Zdiagnozowanej ile? 5, ile tygodni?
5: Zazwyczaj 4-6 tygodni mija, zanim wystąpią pełne objawy. Ważna jest szybka diagnostyka u lekarza rodzinnego, który zazwyczaj kieruje dość szybko pacjentów do oddziału neurologii. Rozpoznanie neuroboreliozy wymaga zebrania dokładnego wywiadu, zbadania pacjenta. Poza tym niezbędne jest wykonanie badań serologicznych, czyli szukamy tych przeciwciał przeciwko tej bakterii zarówno we krwi, jak i w przypadku neuroboreliozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ten płyn mózgowo-rdzeniowy pobieramy drogą nakłucia lędźwiowego. Często bardzo pomocnym badaniem jest również rezonans mózgowia oraz kręgosłupa.
6: A czy może się zdarzyć tak, że pacjent z objawami neuroboreliozy trafia późno? Czy trudno na przykład wdrożyć leczenie?
5: Leczenie wdrażamy zawsze. Nie ma takiej możliwości, kiedy pacjent nie dostaje żadnej oferty terapeutycznej. Niestety zdarza się tak, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Te objawy neuroboreliozy są na tyle poważne, że pacjenci dość szybko zgłaszają się po pomoc.
6: Tu oprócz tych objawów takich fizycznych, o których Pani wspomniała, czyli tych bólach na przykład, też mówi się w przypadku neuroboreliozy o takich objawach psychicznych, tak?
5: Tak. Zarówno w przypadku boreliozy wczesnej, kiedy mówimy o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak i tej rzadszej neuroboreliozy późnej, mamy do czynienia z przewlekłym zmęczeniem, z popularnie zwaną przez pacjentów mgłą mózgową, potrzebą takiego wzmożonego odpoczynku, zaburzeniami koncentracji.
6: Jak to działa? Co te krętki robią takiego w tym naszym organizmie, że dokonują takiego spustoszenia?
5: Ta bakteria dostaje się do naszych komórek i we krwi, i stawach, i w układzie nerwowym, powodując po prostu zapalenie. W przypadku neuroboreliozy mamy do czynienia z zapaleniem, zakażeniem układu nerwowego. Tak jak powiedziałam wcześniej, może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, rdzenia oraz nerwów obwodowych.
6: Jakie są rokowania pacjentów?
5: Zarówno borelioza, jak i neuroborelioza mają bardzo dobre rokowania, zwłaszcza w przypadku włączenia szybkiego leczenia. Niestety, kiedy to leczenie włączymy za późno, jest ono długotrwałe i musi być poparte rehabilitacją, fizjoterapią. Niestety część pacjentów nie wróci do pełnej sprawności. Neuroborelioza wbrew pozorom jest dość rzadką chorobą, która ma, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, wiele nieswoistych objawów, tak jak zmęczenie, bóle głowy. Może też być mylnie diagnozowana w kierunku stwardnienia rozsianek. Dlatego ważna jest pełna diagnostyka i szybka konsultacja neurologiczna wszystkich pacjentów, którzy zgłaszają jakieś nowe objawy, nowe bóle głowy, nadmierną senność, drętwienia, mrowienia kończyn, niedowłady nerwów twarzowych.
6: Ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak groźna potrafi być borelioza, jak groźny potrafi być kleszcz?
5: Myślę, że nie do końca i warto cały czas powtarzać, że bardzo ważna jest profilaktyka. Jeżeli chodzi o leczenie boreliozy i neuroboreliozy, mamy oczywiście skuteczną antybiotykoterapię, ale tak jak w przypadku w zasadzie wszystkich chorób, profilaktyka i unikanie ekspozycji jest kluczem do sukcesu, dlatego apeluję o prawidłowy ubiór w trakcie wybierania się na spacer do lasu, zwłaszcza w rejonach endemicznych.
6: A czy na przykład, gdy nam doskwiera coś ze zdrowiem, nie musimy mieć takich oczywistych objawów boreliozy, ale mamy podejrzenia, może to jednak jest borelioza, zrobić sobie badania?
5: Oczywiście, jeżeli cokolwiek nas niepokoi, bardzo proszę udać się do lekarza, wykonać podstawowe badania laboratoryjne, nie tylko w kierunku boreliozy, ponieważ mamy wiele chorób, na przykład reumatycznych, które też błędnie mogą być rozpoznane jako borelioza.
6: Bo co, w przypadku boreliozy też liczy się czas, tak jak w przypadku każdej choroby?
5: Dokładnie tak. Im wcześniej wdrożymy skuteczne leczenie, tym prędzej pacjent wróci do pełnego zdrowia.
6: A dużo do Was osób trafia z takimi objawami neurologicznymi?

0: chronicznym już boreliozy?
1: Jeżeli chodzi o taką neuroboreliozę wczesną, myślę, że to jest kilku pacjentów rocznie, może 5-6. Jeżeli chodzi o taką boreliozę późną, może 1-2 pacjentów. Tak jak mówiłam, ta neuroborelioza późna to jest około 1% wszystkich zachorowań.
0: To świadczy o tym, że na wcześniejszych etapach zostaje ta choroba wykryta.
1: Tak, z naszych doświadczeń udaje się tę chorobę rozpoznać znacznie wcześniej. Dojdzie do takich poważnych działań niepożądanych.
0: Ale jest ten 1%, który później trafia. Czym to może być spowodowane? Złą diagnozą?
1: Niekoniecznie. Nie świadczy jedynie o złej diagnozie. Te krętki mogą też dać tak późno objawy dopiero po kilku latach i wtedy mówimy o neuroboreliozie późnej jak najbardziej.
2: Zmieniamy temat. Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Mielenckiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. To za sprawą inteligentnego implanta ślimakowego. Zabieg wszczepienia inteligentnego implanta trwa około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje NFZ. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Jarosław Markowski, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skroniowej.
4: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
3: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się od wszczepianych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
4: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
3: Tak jest. On już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wszczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wszczepiony i dzięki temu on unika ponownej operacji. Co niezwykle istotne, również dzięki wszczepieniu tego typu implantu pacjent może mieć wykonywane badanie rezonansu magnetycznego zarówno 1,5 jak i 3 tesle.
4: Proszę powiedzieć, kto kwalifikuje się do takiego zabiegu?
3: Pacjenci do takiego zabiegu to przede wszystkim pacjenci z obustronną całkowitą głuchotą oraz pacjenci z obustronnym znacznym niedosłuchem.
4: Pan powiedział, że ci, którzy mają ten nowoczesny implant w sytuacji, kiedy na przykład muszą mieć wykonywany rezonans magnetyczny, wcześniej w tych tradycyjnych były baterie, więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
3: To odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy i foniatri, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
4: To jest mocny przeskok w technologii?
3: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
4: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał, dzięki temu implantowi słyszy.
3: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
5: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed szczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 54 do 80 roku życia. Dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane w drugie ucho kilka lat wcześniej i bardzo chciały mieć implant też w tym niesłyszącym dalej uchu. To były osoby już częściowo wyrehabilitowane, a teraz będą rehabilitować się, słysząc już bilateralnie, lokalizując dźwięk jednym i drugim uchem.
4: Jak wygląda taka rehabilitacja?
5: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca dla pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
4: Proszę powiedzieć, czy taki implant można aktualizować jak smartfon?
5: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
4: To wszystko refunduje NFZ, tak?
5: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność, to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
6: Ja się nazywam Aleksandra Balczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus, a jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa rzeczywistość, nowe systemy stymulacji. To wszystko jest dostępne dla pacjenta. Pacjent teraz też uzyskuje najnowszy i najmniejszy procesor dźwięku, czyli tą część, która jest na uchu. To jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapsalek, który też tutaj dajemy. Tak? I za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki temu może się z nami komunikować, tak? Czyli rozumie tą mowę, rozumie dźwięki otoczenia, powraca z powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak, pacjent raz wszczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że już mam przestarzały sprzęt, tylko teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepiane jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 9 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
4: Ale tutaj szpital na Mieleńskiego jest jedynym szpitalem, nie wiem, na południu Polski, który ma dostęp do tych implantów, czy z iloma szpitalami współpracujecie w Polsce?
6: Na Śląsku jest jako pierwszy, tak, tutaj.
7: Dzień dobry, jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Gliwic.
4: Tam, gdzie jest piękny zamek.
7: Tak, oczywiście. I koło tego zamku właśnie mieszkam.
4: To proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniło się Pani życie?
7: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Znaczy, aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
4: Na przykład, co Pani dobrze teraz usłyszała?
7: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No, ja już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam bardzo i zaczęło się właśnie to, że zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba było w drugim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o czymś innym. I to był implant. To znaczy, ja już z tej strony z Państwem rozmawiam, bo mam z lewej strony aparat, a teraz będzie z prawej strony. No. I teraz mi założą, po prostu tutaj przeszłam operację miesiąc temu i dziś właśnie będzie to założenie procesora, prawda? Polecam wszystkim osobom, które są w starszym wieku, średnim wieku, w różnym wieku, że jeżeli już aparat po prostu nie spełnia tej roli, to mają się poddać właśnie operacji.
4: Czyli przedtem praktycznie straciła Pani słuch, jak dobrze rozumiem, tak?
7: Tak, najpierw w jednym uchu już całkowicie straciłam ten słuch, a potem po prostu znowu w tym drugim uchu. 5 lat jest od tej operacji z lewej strony i teraz właśnie mam to prawo. O, bardzo szybko, tutaj około roku. Tutaj w Katowicach, natomiast w Warszawie bardzo długo czekałam. Tam jest po prostu więcej chętnych. No,
4: a są jakieś zasady, które Panią obowiązują, jak Pani musi dbać o ten aparat?
7: Tak, no oczywiście jest specjalna po prostu taka komora, wieczorem go wyjmuję, wkładam do tego osuszacza, to jest taki osuszacz, prawda, żeby po prostu tej wilgoci nie miał, no to jest elektronika, więc trzeba dbać o to, no.
2: Hyde Park w Rudzkim Koperniku to pierwsze takie miejsce na Śląsku, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu w szkole można prowadzić dyskusje i debatować na różne tematy.
8: Agnieszka Abramowska, nauczycielka zespołu szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej imienia Kopernika.
4: To proszę powiedzieć tak głosem pedagoga, nauczyciela Hyde Park w Rudzie Śląskiej. Podobno to jest chyba jedyne miejsce w województwie śląskim, gdzie w szkole coś takiego istnieje.
8: Pomysł został zainicjowany przez naszą młodzież, ale gdzieś tak podsunięty ze względu na to, że kadra pedagogiczna parę lat temu miała sposobność w ramach Erasmusa uczestniczyć w lekcjach w Regent Oxford School właśnie w Oxfordzie, gdzie taki kącik na zasadzie Hyde Parku był zorganizowany. Zresztą gdzieś tam tradycje anglosaskie ten Hyde Park mają w sobie wpisane, dlatego że wiadomo, że Hyde Park jako miejsce do prezentowania talentów, dyskusji jest bardzo rozpowszechnione na świecie. No i, że tak powiem, młodzież została zarażona tym pomysłem.
4: Proszę powiedzieć, z perspektywy nauczyciela, to dobrze, że coś takiego powstaje w szkole?
8: Jak najbardziej, ponieważ od wielu lat mówi się o tym, że społeczeństwo obywatelskie gdzieś zamiera, gdzieś te podstawy tego społeczeństwa też się przeżyły. W związku z tym, jeżeli młodzież jest sprawcza, a jest, co się okazało u nas w szkole, to jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z takiego rozwoju sprawy i sytuacji.
4: Ideą tego powstania w Parku Królewskim w Wielkiej Brytanii było to, żeby swobodnie wypowiadać swoje poglądy. Myśli Pani, że uczniom stwarza się tutaj takie warunki, że na przykład nauczyciele raczej tego nie cenzurują?
8: No oczywiście, wszystko ma swoje granice, jakieś zasady. Założyliśmy sobie, że ten kącik ma nie przekraczać tych zasad, przede wszystkim nie uderzać. Określiliśmy to naszą królową Kopernika, czyli panią dyrektor, ale generalnie chodzi o to, że no i wolność ma swoje granice i bunt ma swoje granice. Zawsze mówię, że jest wolność od i wolność do, więc uczniowie też sobie z tego zdają sprawę i myślę, że te ramy zachowują, tak, że no, wolność nie może też iść swoim torem i nie może przekraczać tych granic.
4: Czyli żeby ktoś Hyde Parku nie pomylił z Hyde Parkiem.
8: Oczywiście, takim modnym dzisiaj.
9: Przemysław Karpa, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta.
10: Szymon Waśkiewicz.
11: Klaudia Muskietarz.
4: I jesteśmy tutaj w szkole w Rudzie Śląskiej w zespole szkół.
9: Numer 6 imienia Mikołaja Kopernika.
4: I jesteśmy w Hyde Parku. To powiedzcie może na początek, co się stało takiego, że ten Hyde Park tutaj w waszej szkole powstał.
9: Młodzieżowa Rada Miasta wraz z prezydentem miasta Ruda Śląska, panem Michałem Pierończykiem, wyodrębnili budżet na stworzenie właśnie młodzieżowego budżetu partycypacyjnego, który miał na celu właśnie młodzież nauczyć też obywatelskich postaw, też ma to na zasadzie działać jako budżet obywatelski, tylko że dla szkół, typowo przewidziane w tym wypadku akurat dla szkół średnich.
4: Otrzymaliście na to grant?
10: Tak. W wysokości 10 tysięcy złotych.
4: To w czym pomogły wam te pieniądze, te 10 tysięcy?
12: Pozwoliły właśnie zrealizować nasz pomysł, który stworzyliśmy za pomocą idei zaproponowanych przez grono pedagogiczne. Dzięki temu mogliśmy zmienić wystrój naszego trzeciego piętra, gdzie aktualnie się znajdujemy, i stworzyć właśnie strefę dla uczniów.
4: Co jest na wyposażeniu Hyde Parku?
9: Na wyposażeniu Hyde Parku znajdują się kanapy, znajdują się stoliki, znajduje się też duży napis szkolny Hyde Park, żeby wszyscy wiedzieli, że on właśnie się tutaj znajduje, oraz tapety na drzwiach naszych klas.
4: Czy wy macie za sobą już pierwszą taką debatę, gdzie każdy mógł wyrazić swoją opinię i na jaki temat?
10: Tak, pierwsze na otwarciu się odbyło, pierwsza taka debata i była o inności, o różnorodności, niepełnosprawnych też, o wielokulturowości.
4: Rozumiem, że to była taka swobodna dyskusja. Jak to wygląda? Może powiedzmy, przypomnijmy tym, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega Hyde Park, może te starsze pokolenie.
12: Hyde Park został stworzony tak naprawdę w sumie w wielu celach w naszej szkole, ponieważ właśnie przede wszystkim na przerwach pozwala ludziom na skorzystanie z kanap, które tutaj są, a w momencie, kiedy jest lekcja, pozwala na prowadzenie jej, pozwala też właśnie na te wcześniej wspomniane dyskusje i debaty. Między nimi jest lekka różnica, ponieważ w dyskusji każdy może wyrazić swoją opinię, a w debatach są dwie strony, które mają ze sobą przedstawiać swoje argumenty przeciwko albo za daną sprawą. Właśnie w tym celu jest Hyde Park, żeby można to było robić w sposób swobodny, wygodny, nie wymagając na przykład skręcenia się w ławkach, tak jak w klasycznej sali lekcyjnej.
4: I uczniowie, zauważacie, wasi koledzy, koleżanki swobodnie się wypowiadają?
9: Tak, oczywiście. Myślę, że jest to też dla uczniów ważne wyrażanie swoich poglądów, czy też właśnie opiniowania danych problemów za i przeciw.
4: Czy u was też jest speaker?
10: Tak, na otwarciu właśnie ten prowadził przewodniczący naszej szkoły Filip Zabrowski i mówił nam pytania i my odpowiadaliśmy na nie w dyskusji.
4: Jak długo ta debata trwała, ta pierwsza na otwarciu?
12: Myślę, że z 20 minut.
4: I sporo osób przyszło?
12: Tak, dyskutowało około 10 osób. Mogli właśnie wyrażać każdy swoją opinię i dzielić się tym, więc mieli bardzo dużo możliwości rozmowy.
4: Czy wy dostrzegacie wsparcie też dyrekcji grona pedagogicznego? Mówiliśmy przed chwilą, też rozmawialiśmy z przedstawicielem grona nauczycielskiego. Wy rozumiecie, że są pewne granice, ale z drugiej strony, czy czujecie się zamknięci tylko w jakichś ramach?
9: Zacznę od pierwszego pytania. Nasze grono pedagogiczne bardzo też nas w tym wspiera. Gdyby nie dyrekcja, myślę, że tego projektu też by nie było, z tego tytułu, że jednak opinia była też wystawiona przez panią dyrektor, czy takie miejsce może w ogóle powstać. Odpowiadając teraz, kierując do drugiego pytania, myślę, że nie jesteśmy zamknięci do jakichś konkretnych tematów ze względu na to, że tematy, które będą tutaj poruszane, rozpoczynają się od takich prostych, czy na przykład czujemy się dobrze w naszym społeczeństwie, a przechodzą do takich, jak już wcześniej zostało wymienione, o osobach na przykład niepełnosprawnych, jak im pomagać, czy też jak je wspierać właśnie w ich niepełnosprawnościach.
2: No takie realizacje, takie pomysły to my jak najbardziej szanujemy. Zapraszamy bardzo serdecznie również na portal SK.pl, tam więcej informacji z naszego regionu, a ten temat przygotował Darek Brąkusz.
13: SK Śląsk News.
14: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o jagodzie z Sosnowca, która zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumiewać w tym języku. Ten materiał za chwilę. W Sosnowcu czekają nas też sportowe emocje. Klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie rozegra więcej spotkań w arenie Sosnowiec. Zajrzymy do Jaworzna. Miasto podpisało dwie umowy na realizację projektu pod nazwą Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra. To kolejny ważny krok w kierunku kompleksowego zagospodarowania wyjątkowego terenu geosfery. No i porozmawiamy też o tym, że od 15 września posypią się wysokie mandaty. Koniec z pyskowaniem i ignorowaniem Straży Miejskiej. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
13: SK Śląsk.
14: 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego, chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumiewać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy, teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
11: Artur Gotz, wokalista i aktor.
0: Po Siemianowicach i Katowicach przyszedł czas na Sosnowiec. Przyjechaliście tu z niezwykłym projektem.
11: Tak, niezwykły projekt Smog nas zje. To jest książka, którą napisała wspaniała pisarka Marta Fox. Premiera książki była w ubiegłym roku. Tam są nuty z piosenkami, do których napisałem muzykę. No i promujemy tak naprawdę już kolejny rok bajkę, która znalazła się wcześniej na mojej płycie Artur Gotz z dzieciom, bajki i piosenki. I jest niezwykłe zainteresowanie. No i dzięki Jagodzie, która przetłumaczyła i tłumaczy dwie piosenki na polski język migowy, stało się to jakąś taką ważniejszą trochę sprawą, która łączy i pokolenia, ale też dzieci z niepełnosprawnościami. To jest super w ogóle temat.
0: Smog nas zje, to można powiedzieć trochę ekologiczny temat.
11: Tak, jest siedmiogłowy smog przez K, który ratuje świat przed smogiem, czyli przed zanieczyszczeniami powietrza. Razem z zieloną Nikolą, która ubiera się na zielono, je zielone warzywa, owoce, więc mega w ogóle, mega sprawa. I jesteśmy też zaskoczeni, jak dzieci w różnym wieku bardzo wiele wiedzą o ekologii. Czasem nas zaskakują, mnie Martę. Jesteśmy na tych spotkaniach, rozmawiamy z nimi, słuchamy też, co mają do powiedzenia, bo to też jest ciekawe, że te dzieci mają zupełnie już inne spojrzenie na świat. Nie są skażeni tak jak my, więc super.
0: Mówił Pan o tym, że rozmawiacie z dziećmi. Jakie tematy poruszacie?
11: No przede wszystkim o ekologii, ale też właśnie o języku migowym. I rozmawiamy o tym, że takie osoby są wśród nas, które na przykład właśnie nie słyszą albo też nie widzą, bo to są różne niepełnosprawności. I żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców albo dziadków, więc dostałem też takie informacje. Właśnie ktoś do mnie przypadkowo napisał na Instagramie, że bardzo dziękuję, że to była fajna sprawa, bo dziecko się zainteresowało i potem mieli całe popołudnie zorganizowane w domu, więc ja myślę, że gdzieś właśnie poprzez zabawę, poprzez takie rzeczy można jakieś takie rzeczy bardziej wartościowe przekazać. Może się to uda, może parę osób wyjdzie z czymś, co zapamięta.
0: Ważne chyba też jest to, że ten język migowy pokazuje dziewczynka mała, tak? W podobnym wieku jak te dzieci, które obserwują. To też je przekonuje do tego, że są w stanie się tego nauczyć?
11: Myślę, że tak, bo to jest jedna z nich. Teraz Jagoda ma 8 lat, ale jak zaczynała migać, miała 5 lat, więc była naprawdę malutką dziewczynką. I ja to cały czas powtarzam, że to wymyśliła Jagoda, że to nie jest tak, że my nagle z Martą Fox chcieliśmy, żeby tu jakieś miganie robić, bo ja w ogóle nie miałem o tym ani zielonego pojęcia. Pracowałem i pracuję czasem z ludźmi z niepełnosprawnościami różnymi, ale nie przyszło mi do głowy, że można coś takiego wspaniałego zrealizować, co ma takie przesłanie. I jednak ta piosenka też Będzie Dobrze ma taką moc w tym tekście i kiedy ją się jednocześnie i śpiewa i miga, no to działa normalnie jak jakaś taka mantra. No jest to bardzo, bardzo mistyczne, nawet bym powiedział. I widzę, że te dzieci też faktycznie zaczynają z nami to robić i jesteśmy jakby jednym organizmem.
0: Chyba łatwiej w taki sposób właśnie wiedzę dzieciakom przekazywać, prawda? Właśnie za pomocą piosenki, książki.
11: Myślę, że tak. To, co powiedziała wspaniała Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, która zmarła w tym roku, miała 99 lat, a była pedagogiem, żeby dzieci wychodziły jak najwięcej z ławek, że dzieci najwięcej uczą się przez ruch, przez zabawę, przez czasem żart, wygłupy, niż siedząc w ławce. I to jest prawda, bo ja czasem prowadząc warsztaty różne teatralne, różne rzeczy przekazuję i widzę, że te dzieci łapią, czyli po prostu wyjdźmy z klasy.
0: A jak to spotkanie wygląda?
11: Scenariusz ma dużo elementów improwizacji, to znaczy są pewne elementy, które się powtarzają, czyli są piosenki, które ja śpiewam z moją muzyką do słów Marty Fox. Marta Fox czyta teksty, fragmenty bajki. No a to, co w trakcie się wydarzy, to tak naprawdę zależy od publiczności, jaka ta publiczność jest. Myślę, że to jest właśnie na tyle fajna, otwarta forma, że to nie jest przedstawienie, gdzie trzeba według scenariusza iść, tylko że tutaj są takie punkty, które nas gdzieś tam prowadzą i czasem powstają rzeczy zaskakujące. Czasem idziemy z tym scenariuszem, a czasem na przykład ja przestawiam piosenki, nagle jest jakaś zmiana, więc też musimy reagować po prostu na tego młodego widza, bo to nie jest tak łatwo ogarnąć taką salę, gdzie jest na przykład 200 osób, więc to nie można z takim scenariuszem iść od A do Z, tylko jeżeli coś nie wychodzi, to my nagle zmieniamy, czy to rytm, czy coś przyspieszamy, czy zmieniamy nagle piosenkę i nagle wchodzi jakaś groźna piosenka, która nagle publiczność ucisza, więc tak to wygląda.
0: Dla pana też chyba trudne zadanie, żeby tak na bieżąco reagować, bo no, co innego jest pracować według jakiegoś tam ustalonego wcześniej scenariusza, tu można powiedzieć idziecie troszkę na żywioł.
11: Idziemy troszkę na żywioł, ale ja podczas moich koncertów, które gram dla dorosłych, robię podobnie, chociaż dorosłych jest łatwiej ogarnąć, a dzieci są naprawdę no, wyjątkową publicznością, bardzo, naprawdę bardzo trudną. Tu nie można iść na pamięć, tu nie można sobie odpuścić, tu trzeba być cały czas w takim napięciu, trzeba mieć tą widownię pod kontrolą, żeby tam nikt nie zaczął nagle machać nogami albo wołać, ale nuda. Więc tak się staram. Nie jest to proste, faktycznie są to męczące bardzo spotkania. I teraz jak mieliśmy w poniedziałek czy wtorek w Katowicach i w Siemianowicach, to ja wracałem bardzo zmęczony, jakbym zagrał na przykład dwa koncerty, a to przecież jest dużo, niby prostsze zadanie, prostsza forma, a jednak nie do końca, bo jednak trzeba reagować, trzeba być tu i teraz.
0: Ale słyszycie, co dzieci mówią wychodząc, czyli wychodzą z jakąś wiedzą z tych spotkań?
11: Wychodzą i podglądamy, zresztą czasem też wychodzimy, przychodzą do nas, podpisujemy książki, płyty, ale pokazują sobie i na przykład poprawiają, ty źle zamigałaś, to nie, to tak było i pytają później, jak to słówko wyglądało, a wydawało mi się, że ten fragment, który uczymy, nie jest najprostszy, a te dzieci momentalnie to łapią i momentalnie to powtarzają, więc to jest też nieprawdopodobne, jak te dzieci chłoną jak gąbka. Jeszcze jest taka ciekawostka, że w jeden dzień mieliśmy z dziećmi małymi, a następnego dnia już była szkoła i okazuje się, że ta szkoła była taka właśnie bardzo cicha, mniej reagująca, bo panie nauczycielki im zabroniły, żeby nic nie mówić. A nam się podobało, jak te młode dzieciaki właśnie coś dogadywały, coś właśnie podczas, jak śpiewałem piosenkę o smoku, albo krzyczały. I to jest właśnie super. A tak siedzenie cicho, to niekoniecznie. Musi być jakaś taka interakcja i to jest fajne.
15: Nazywam się Jagoda Podciworska.
0: My już wielokrotnie rozmawiałyśmy i chyba nie wyobrażałaś sobie te kilka lat temu, że będziesz występowała na takich scenach z takim projektem.
15: Nie wyobrażałam sobie tego w ogóle. Ale teraz to już jest.
0: Jakie są twoje wrażenia po tych dwóch wcześniejszych spotkaniach? Z jaką wiedzą dzieciaki wychodzą z tych spotkań?
15: Moje wrażenia są takie, że te dzieci są bardzo podekscytowane, gdy wchodzą i wychodzą też. I mówią do siebie na przykład dzień dobry do siebie albo cześć na następny dzień.
0: Czyli ten cel, który miałaś, żeby dzieci zainteresować językiem migowym, uważasz chyba, że osiągnęłaś, prawda?
15: Tak, osiągnęłam.
0: Powiedz mi, jak się to u ciebie zaczęło? Skąd takie zainteresowanie?
15: Mnie się to tak zaczęło, że poszłam z mamą na spacery i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury, czy coś po prostu sobie się bawią po prostu. A mama mi odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
0: I zaczęłaś uczyć się prostych znaków, tak?
15: Tak, i zaczęłam się uczyć prostych znaków.
0: I wtedy też pojawił się pomysł, że skoro ty jesteś w stanie się tych znaków nauczyć, to inne dzieci też są w stanie takich znaków się nauczyć i porozumiewać z dziećmi, które nie mówią.
15: Tak, i zaczęłam to robić w przedszkolu, w szkole, no i w innych przedszkolach, w innych szkołach, albo i też na placu zabaw.
0: Nagrywałaś takie filmiki, w których pokazywałaś znaki?
15: Tak, nagrywam i oprócz tych znaków jeszcze też pokazywałam i opowiadałam o ich książkach.
0: Ten projekt, można powiedzieć, jest już mocno rozbudowany, bo oprócz tego, że ty migasz, to jeszcze właśnie dodatkowo są elementy ekologiczne, pojawiają się piosenki.
15: Tak, właśnie się rozbudowa.
0: A powiedz mi, w jaki sposób ty pracujesz tutaj z dziećmi? Jak te spotkania wyglądają?
15: Nasze spotkania wyglądają tak, że najpierw uczę dzieci na przykład jakiegoś refrenu i dzieci się w to wciągają po prostu, a potem migamy piosenkę i dzieci też powtarzają te słowa, których nie znają, ale się ich uczą.
0: I co, i myślisz, że je zainteresujesz? Później jest w nich taka ciekawość, żeby kolejne znaki poznawać?
15: Ja myślę, że może tak być, że w domu na przykład będą uczyć rodziców, jak się mówi cześć, dzień dobry, bo to się też przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
0: Czyli można powiedzieć, ty dużo pracy wykonujesz, żeby dzieciaki uświadamiać, prawda? Jak ważne jest uczyć się języków, nie tylko angielskiego, francuskiego, prawda? Ale też migowego.
15: Tak, też uczę się innych języków, ale ten migowy mnie bardzo, bardzo, ale to bardzo mnie zainteresował i postanowiłam dzieci go nauczyć.
0: A ile ty już znasz tych znaków, słów?
15: Nie wiem, jeszcze nie liczyłam.
0: Ale już coraz więcej chyba.
15: Tak, ale już coraz więcej.
0: Miałaś taką możliwość, żeby sobie porozmawiać już z osobą niesłyszącą?
15: Żeby tak porozmawiać, no to nie, ale na przykład mogę powiedzieć, czy chcesz się ze mną pobawić, w co się bawimy, albo mogę powiedzieć, mogę się przywitać, albo powiedzieć, jak mam na imię.
0: I to jest ważne, prawda, żeby się otworzyć na drugiego człowieka.
15: I tak, i to jest właśnie ważne.
0: Czy uważasz, że to, że się dzielisz tą swoją wiedzą, przekazujesz ją dalej dzieciakom, to też jest ważne, bo coraz więcej osób będzie umiało migać?
15: Tak, dla mnie to jest najważniejsze, żeby tak osoby się w to ciągnęły i żeby coraz więcej, coraz więcej.
0: Dzisiaj tutaj pracujecie z książką Marty Fox, Smok nas zje. Powiesz mi, co to za książka?
15: Ta książka to jest taka książka bardziej o ekologii, ale ja też w niej jestem, też jestem jedną z bohaterek. Nazywają mnie Jagódka Brudka, dlatego że gdy pokazuję słowo mówię, to kładę dwa palce przy brodzie i nimi naprzemiennie poruszam.
0: Jak się zaczęła twoja współpraca z panią Martą Fox?
15: Moja współpraca się zaczęła tak właśnie, że poznałyśmy się na jakimś spotkaniu i właśnie ja tak podchodzę i się pytam, ile pani dni pisała tą książkę, bo jeszcze nie wiedziałam, że to się pisze gdzieś tak najkrócej, to gdzieś tak kilkanaście miesięcy, jeżeli jakąś taką krótką książkę się pisze. A pani Marta mi opowiedziała, że teraz to ona już nie pamięta, ile to musiała pisać, ale długo.
0: Jak zaczęłyście rozmawiać? Później pani Marta pewnie się dowiedziała, że ty uczysz dzieci migania. I co, postanowiłyście stworzyć wspólny projekt?
15: Tak, i właśnie postanowiłyśmy razem to wszystko zrobić.
0: No i jak wam ta współpraca wychodzi, dobrze?
15: No ta współpraca wychodzi super.
0: Czyli co, dzieciaki poznają książki, uczysz je, żeby zainteresować czytaniem, rozmawiacie o ekologii, jednocześnie migacie, czyli można powiedzieć, same plusy są tych spotkań.
15: Tak, właśnie, same plusy i dzieci bardzo się tym interesują.
16: Dzień dobry, Marta Fox, jestem poetką i powieściopisarką. To był projekt związany z moją książką Smok nas zje. Wtedy chyba, nie wiem, czy wtedy chyba jeszcze nie było książki, bo był najpierw spektakl teatralny, potem słuchowisko i teraz wersja książkowa bajki ekologicznej dla dzieci Smok nas zje. Smog nas zje. I pomyśleć, że ileś lat temu, bo to bardzo ewoluowało, ileś lat temu, wiele lat temu, może 10 albo i jeszcze więcej, napisałam pierwszy rozdział tej bajeczki dla moich wnuków. Nie byli zadowoleni, bo woleli, jak babcia im przynosi jakieś inne prezenty, ale młodszy, wtedy taki Adaś, który teraz 17-latek, lubiał siadać mi na kolanach i mówił, babcia, czytaj. No i jak przeczytałam, to mówi, ja chcę dalej. No i tak zaczęłam pisać dla nich te książeczki, bo ja zawsze mówię, że życie stwarza najlepsze scenariusze. W czasach, kiedy miałam nastolatki, swoje córki, pisałam powieści dla młodzieży.
17: Potem wnuki dorastały dla wnuków, pomiędzy dla dorosłych, bo i ja miałam własne potrzeby. No w każdym razie tak ta książeczka się ten pomysł się rozrastał. Najpierw był spektakl, który był prezentowany w Teatrze Śląskim w wykonaniu dzieci ze szkoły prywatnej Elementarz w Katowicach i szkoły muzycznej w Katowicach i Akademii Muzycznej, bo tam i studenci brali udział. Potem słuchowisko, które zrobił Artur Goc, no i teraz książeczka. I jeszcze projekt Zamigajmy, poczytajmy, zamigajmy, bo doszła Jagódka, której zaczęło się od tego, że jej się spodobały piosenki tam zamieszczone. A ja

wspólne występy, bo dużo ich mamy rzeczywiście. Najbardziej radosny to jest ten moment, kiedy dzieci wychwytują na przykład refren i śpiewają razem z Arturem. Albo kiedy Jagoda mówi, a teraz was nauczę, jak powiedzieć dzień dobry w języku migowym. Albo migajcie razem ze mną jedną zwrotkę tej piosenki. No i wszystkie dzieci się włączają. No cudne to jest. Dla mnie jako dla babci to jest przepiękne. Bo wie pani, mam taką refleksję, że kiedy byłam mamą, wydawało mi się, że byłam dobrą mamą. Ale nie miałam tyle cierpliwości do dzieci własnych, córek, co miałam dla swoich wnuków i teraz dla obcych dzieci.

0: specjalnym przyjęciu i ktoś z aktorów powiedział do mojego męża, mój mąż jest taki raczej cichy człowiek, wycofany, lubiący siedzieć w kącie w świecie swoich projektów komputerowych, grafik. I ktoś powiedział, ty wyglądasz na szczęśliwego człowieka. Mój mąż powiedział, no bo jestem szczęśliwy. Mówi, ja jestem za stary, żeby nie być szczęśliwym. Tutaj się każdy dzień liczy.
1: O czym jest ta książeczka?
0: To jest fajna bajka o tym, że no, w jakimś mieście na Górnym Śląsku, ale można dostosować wszędzie do innego miasta, zaczęła drżeć jakaś góra, czy park, czy coś. I okazało się, że tam gdzieś pod ziemią mieszka smok prawdziwy. I ten smok był uśpiony, nagle się obudził, no i był głodny. I okazało się, że uwielbia zjadać śmieci. No i na przykład tak jakby w Sosnowcu, no zjadał wszystko. Wszystko mu smakowało, najbardziej plastikowe butelki, z czego cieszyli się rajcy miejscy, bo nie musieli śmieci wywozić. Ale był to również przyjaciel dzieci, ten smok. Dzieci mu przynosiły butelki, więc działał jak taki odkurzacz. No ale jak się smok najadł za bardzo, no to cierpiał na niestrawność, rozchorował, no i wiadomo, że wydzielał z siebie różne gazy i nad miastem pojawił się smog tym razem, prawda? No i reszty nie opowiem.
2: SK Śląsk.
3: Liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi w Polsce ponownie wzrosła. Najnowsze dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego pokazują, że w 2025 roku odnotowano więcej przypadków niż rok wcześniej, a najwyższe wskaźniki interwencji medycznych dotyczą m.in. Śląska. W Sosnowcu odbyła się konferencja dla młodzieży na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
1: Barbara Koleżyńska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu. Kolejna odsłona konferencji organizowanej przez sosnowiecki sanepid. Tym razem konferencja pod tytułem Powrót z wakacji, nowe narkotyki, nowe zagrożenia. Konferencja wpisuje nam się w wojewódzką akcję pod tym samym tytułem, czyli nowe narkotyki, nowe zagrożenia. I chcemy rozmawiać z młodzieżą, bo do nich jest skierowana ta konferencja, o realnych zagrożeniach, z którymi mogą się spotykać na co dzień, o nowych substancjach psychoaktywnych, o uzależnieniach również, o presji i przemocy rówieśniczej, ale także o zagrożeniach w świecie cyfrowym i co się z tym wszystkim wiąże, o odpowiedzialności prawnej.
4: Jeśli chodzi o te zagrożenia, faktycznie to jest tak, że trochę na nich tych niebezpieczeństw czyha?
1: Czyha tych niebezpieczeństw na pewno bardzo dużo, bardzo dynamicznie zmienia się całe otoczenie, w którym funkcjonujemy. Młodzi ludzie mają bardzo duży i łatwy dostęp do treści publikowanych w internecie, więc my nie chcemy tutaj w czasie tej konferencji absolutnie straszyć młodych ludzi. My chcemy dać im narzędzia, które wyposażą ich w taką umiejętność stawiania granic, rozpoznawania zagrożeń, powiedzenia nie, większej asertywności, albo będą takim też taką możliwością, aby wyciągnąć rękę i wiedzieć, gdzie się zwrócić o pomoc, kiedy zauważą jakieś niebezpieczeństwo u swojego kolegi, koleżanki.
4: Jeśli chodzi o te narkotyki, na co w tej chwili są młodzi ludzie narażeni, szczególnie z czym oni się stykają?
1: Przede wszystkim na nowe substancje psychoaktywne, które nie są do końca zdefiniowane. Są to substancje, które można kupić w internecie, które są również właśnie promowane w różnego rodzaju mediach społecznościowych i które nie są do końca zbadane. W związku z tym nie wiadomo, jaki będą miały wpływ na organizm ludzki, a z naszych doświadczeń wynika, że niestety mogą prowadzić do trwałej utraty zdrowia albo nawet życia.
4: Bo w sytuacji właśnie, gdy mamy do czynienia z nieznaną substancją, nawet pogotowie nie do końca chyba wie, co.

0: w danej sytuacji robić, jaki środek zastosować.
1: I dlatego właśnie jednym z prelegentów dzisiejszej konferencji będzie pani Barbara Podhalicz z Pogotowia Rejonowego w Sosnowcu. I ona powie o takich praktycznych aspektach związanych z przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego do osób, które zażyły substancje psychoaktywne. Chcemy pokazać młodzieży, co się dzieje, jakie objawy mogą występować i że czasami jest tak, że jesteśmy bezradni, ponieważ nie mamy żadnego antidotum na te substancje. Więc znowu wracamy do tego, żeby pokazać, promować wiedzę i żeby ta młoda osoba przed dokonaniem pewnego wyboru miała świadomość, z czym zażycie tej danej substancji psychoaktywnej może się wiązać.
2: Może powiedzieć, że troszeczkę zmienia się rzeczywistość. Kiedyś mówiliśmy o tych twardych narkotykach, one były na rynku, prawda? Jakaś kokaina, amfetamina. W tej chwili o tym się już nie mówi. Właśnie niebezpieczne są różnego rodzaju dopalacze i substancje, których składu w ogóle nie znamy.
1: No właśnie to jest to niebezpieczeństwo, na które chcemy zwracać uwagę podczas tej konferencji. A presja znowu społeczna, różne zaburzenia psychiczne, które się wiążą z tą właśnie niesamowitą presją, z hejtem w sieci, z którymi młodzież się spotyka, może w konsekwencji wiązać się z tym, że zażyje daną substancję psychoaktywną, może będzie mi lepiej, może mi będzie łatwiej odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Natomiast na pewno to nie pomaga. I tutaj znowu zaprosiliśmy dzisiaj na naszą konferencję osoby z poradni psychologiczno-pedagogicznej i przedstawicieli MOPS-u, aby powiedzieli o tych mechanizmach uzależnień, o sygnałach ostrzegawczym, o tym, jak reagować, zanim problem stanie się tak naprawdę poważny. I będziemy również poruszać tematy presji, przemocy i sposobów ochrony siebie i innych w takim zakresie.
2: Czyli wy uczulacie tych młodych ludzi, jak sobie radzić, jak uniknąć pewnych sytuacji.
1: Tak, ponieważ sanepid to nie tylko kontrole. Ja to podkreślam za każdym razem, że sanepid to również promocja, prewencja, profilaktyka, nakierowana oczywiście na szeroko pojęte zdrowie publiczne. Więc chcemy dawać narzędzia, chcemy informować młodych ludzi o tym, w jaki sposób mogą zapobiegać tym zdarzeniom, czy tym zachowaniom, które będą prowadzić do nieprzyjemnych zdarzeń, również zdarzeń, które potem niosą konsekwencje prawne. I o tym będzie mówił przedstawiciel policji, właśnie jakie konsekwencje, które mogą się za młodymi ludźmi ciągnąć do końca życia, mogą wynikać właśnie z tych zachowań, czy z naszych decyzji, które podejmujemy dzisiaj w wieku takim młodzieńczym.
3: Podkomisarz Tomasz Młodzielski, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. My będziemy jak mantra powtarzać zachowanie dzieci w kontekście odpowiedzialności prawnej. Zaczyna się nowy rok szkolny. Dla nas to czas wytężonej pracy. Będę na pewno mówił na temat zjawiska hejtu, o kwestiach uzależnienia, no bo te tematy są stale powtarzalne i powtarzamy to jak mantra. Kilkaset tego typu spotkań indywidualnych z dzieciakami na terenie szkół, ale każda okazja czy taka konferencja jest to możliwość przypominania tym dzieciom z konsekwencjami prawnymi, jak to popełnianie przestępstw rzutuje potem na nasze całe życie i z czym się to wiąże, chociażby z takimi kwestiami, jak myślę, że za kilka chwil będą musieli starać się chociażby o świadectwo niekaralności, bo są już młodzi ludzie prawie że dorośli i trzeba im to przypominać, że już pomijając karę, jaka może ich spotkać przez sąd, ale są bardzo ważne rzeczy, jeden mały ruch, jedno takie niepożądane zachowanie, które narusza przepisy obowiązującego prawa, może na całe życie rzutować, czy przyszłą karierą, czy wyborem edukacji i tak dalej.
2: A jeśli chodzi o tych młodych ludzi, jakie głupoty popełniają?
3: Dzisiaj myślę, że takim kluczowym problemem na terenie szkół i ogólnie jest oczywiście zjawisko hejtu. Trzeba tym młodym ludziom przypominać, że sam hejt jest jakby w sobie nie jest kodyfikowany, nie jest oznaczony jakimś konkretnym artykułem, tylko to jest szereg różnych zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa i bardzo często ci młodzi ludzie nie wiedzą, że ich zachowanie podlega pod przepisy kodeksu karnego i myślę, że tutaj wydaje mi się, że to, co się dzieje w sieci, to, co się dzieje za pośrednictwem tych portali społecznościowych, są bezkarni. No, stoimy w takim momencie, że na dobrą sprawę już sami czasami gubimy się, co jest wydaniem opinii, co jest krytyką, a co jest hejtem i te rzeczy trzeba im uświadamiać, że pewne przekroczenie granic wiąże się z już konkretną odpowiedzialnością karną.
2: Też pewnie coraz więcej się mówi o AI, prawda? Bo AI też troszeczkę niebezpieczeństw wprowadziło. Na przykład generowanie jakichś filmików z na przykład twarzą naszego kolegi czy koleżanki, które mogą go w jakiś sposób na przykład ośmieszać.
3: Jasne, że tak, ale myślę, że młodzi ludzie bardziej wykorzystują AI po to, żeby właśnie wykpić drugą osobę, znają te możliwości. Myślę, że jeżeli chodzi o AI, bardziej narażone są nasi dziadkowie i seniorzy, którzy mogą nie rozpoznawać pewnych zachowań, można łatwo ich podawać różnego rodzaju oszustwom, manipulacji, ale młodzi ludzie mogą być sprawcami tych manipulacji, bo bardzo dobrze się w tej przestrzeni poruszają i niejednokrotnie swoim tym zachowaniem czy tym żartem mogą popełniać przestępstwa i o tym też będziemy pewnie rozmawiać.
1: Dzień dobry, Basia Podhalicz, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.
2: Nowe narkotyki, nowe zagrożenia. Z jakimi narkotykami teraz mamy do czynienia?
1: No niestety nie wiemy tego, z jakimi narkotykami, bo no, zmienia się to z sezonu na sezon. Co kto wymyśli, to próbuje tym dzieciakom i młodzieży sprzedać. No a niestety teraz młodzież jest bardzo podatna na takie nowe substancje, bo chcą spróbować, zobaczyć, bo ktoś im poleci. No i najczęściej te pierwsze próbki niestety dostają za darmo.
2: Wy przyjeżdżacie do takiego pacjenta i pewnie nie wiecie, w co ręce włożyć.
1: Oj tak, no potrafią dzieciaki czy młodzież zachowywać się bardzo różnie. Od tych, którzy są spowolniali, którzy mają zaburzenia świadomości i są tacy ospali i tak jakby w innym świecie, po tych, których nie może utrzymać 5 czy 6 dorosłych mężczyzn i te dzieciaki potrafią zachowywać się tak, że rodzice no przecierają oczy ze zdumienia, że ich dziecko potrafi być tak agresywne i słownie, i fizycznie, no, że widać przykrość i taką bezradność na ich twarzach.
2: Jeśli chodzi o wiek, on się przesuwa? Coraz młodsze dzieciaki próbują, eksperymentują?
1: No niestety tak. Ostatnio mieliśmy taką historię, że pan częstował cukierkami. Na szczęście dzieciaki były na tyle świadome, że od razu zgłosiły to dorosłym. Była to szkoła podstawowa, chyba 4. klasa, więc to będzie gdzieś około 10 lat. No a czy granica się przesuwa? No mam nadzieję, że ta świadomość i te konferencje, które są dzisiaj, jakby budują to w młodzieży i w dzieciakach, jak niebezpieczne są to substancje, no i niosą ze sobą skutki w przyszłości.
2: Bo to nie jest tak, że wy im mówicie, nie bierzcie, bo to jest złe. Wy im chcecie pokazać, że w takiej sytuacji nawet wy nie będziecie w stanie im pomóc.
1: Och, no to zapraszam na tą dzisiejszą konferencję, bo to nie jest konferencja o tym, jak co kopie i po czym można mieć lepszy stan, lepszy odjazd, tylko to jest właśnie konferencja o tym, jak my ratownicy widzimy tych, którzy zażywają te substancje naszymi oczami, ale też jak widzą dzieciaków ich rodzice.
2: Cały czas jest to zagrożenie, widzicie, to się nie zmienia, bo tylko chyba się zmienia moda, prawda, na różnego rodzaju substancje.
1: No oczywiście, że cały czas to zjawisko występuje, albo w mniejszym, albo w większym nasileniu. No największe nasilenie to jest wiosna, lato, kiedy młodzież wychodzi na ulicę, kiedy młodzież wychodzi do parków, kiedy mają spotkania towarzyskie na działkach, tak jak tutaj w Sosnowcu, na rurach czy w parku. No to dużo szczęścia mają te osoby, które zażywają, gdzie mają wokół siebie dobrych ludzi, dobrych przyjaciół, swoich kolegów, którzy z nimi zostaną, kiedy dzieje się z nimi źle.
2: Ale też niebezpieczna sytuacja jest w roku szkolnym, bo zaczynają się problemy, tak? Czasami z tymi problemami chcemy sobie jakoś poradzić, no niezupełnie rozmową na przykład, czy rozwiązaniem problemu.
1: O tym też dzisiejszy wykład, że wiele dzieciaków czy młodzieży ucieka, może nie ucieka, próbuje zakrzywić swoją rzeczywistość, postrzeganie życia właśnie dzięki substancjom odurzającym. Nie zawsze są to substancje, bo uzależnić można się od wielu rzeczy, ale no, te uzależnienia są, były i będą, a tylko od nas zależy, ile osób będzie świadomych tego, że robią sobie krzywdę.
2: Małgorzata Wierzbicka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Sosnowcu. Z jakimi problemami w tej chwili dzieciaki się borykają?
4: Oj, wachlarz tutaj jest ogromny tych problemów, no ale te problemy psychiczne czy związane właśnie z naturą psychiczną są dość duże, no i stąd tutaj też nasza rola w takiej profilaktyce, zwłaszcza tak jak dzisiaj na tej konferencji w obszarze zagrożeń, w kontekście chociażby nowych narkotyków, rolników. No to jesteśmy tutaj po to, aby służyć naszą pomocą, aby służyć naszym wsparciem jako specjaliści poradni, psychologowie czy pedagodzy, specjaliści, którzy mają w tym obszarze bardzo duże doświadczenie.
1: Dlaczego młodzież sięga po takie substancje?
4: Myślę, że przede wszystkim ciekawość i dostępność informacji, ona jest tak duża, tak szeroka. Młodzież jest w tym momencie, a nawet dzieci, bo tutaj już mówimy o obniżeniu tego wieku sięgania po używki wszelkiego typu. Dostęp chyba jest tak ogromny i brak selekcji informacji, wiedzy, a właściwie też taka ciekawość, która motywuje młode pokolenie do tego, by sięgać i doświadczać tego, co zakazane, co właściwie takie gdzieś z zagrożeniem jest związane.
1: Powrót do szkół i hejt, niestety.
4: Tak, na pewno też. To następny taki obszar, który jest bardzo mocno zauważany przez nas. No i oczywiście związane z tym problemy dzieci, które doświadczają tego hejtu, ale także tych, które hejtują, bo to skąd się bierze. Gdzieś ten proces taki związany właśnie z agresją słowną, internetową, to on na pewno ma jakieś podłoże, jakieś po prostu źródło, do którego musimy dotrzeć, bo być może wcale to nie jest takie oczywiste i że to dziecko po prostu tak chce zrobić, tak po prostu, ale powód jest zupełnie inny. To jest takie zwrócenie uwagi na siebie, jakiś problem w tym akurat dziecku, a nie w tym hejtowanym przez niego.
5: SK Śląsk.
6: Będzie więcej sportowych emocji w Sosnowcu. Klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie rozegra więcej spotkań w arenie Sosnowiec.
7: Krystian Baran, jestem prezesem zarządu klubu Aluron CMC Warta Zawiercie. Terminarzowo idziemy zgodnie z rozpiską organizatora, czyli Polskiej Ligi Siatkówki. To oznacza, iż startujemy 16 października, wracając do bardzo lubianej przez kibiców formuły, kiedy mistrz Polski przyjeżdża do Beniaminka na pierwszy mecz otwarcia sezonu, czyli pierwszy mecz rozegramy już 16 października w hali GKS-u Katowice, który jest tym BB Beniaminkiem, a następnie przystępujemy do dużego maratonu, blisko co 3 dni statystycznie wydarzenie. W grudniu rozpoczynamy pierwszy mecz Ligi Mistrzów właśnie w arenie Sosnowiec, a już po kilku dniach rozpoczyna się klubowe mistrzostwa świata, czyli te mecze grupowe będą się odbywać w naszej grupie w arenie Sosnowiec, a druga grupa będzie grać w hali GKS-u Katowice przy Nowej Bukowej. Półfinały odbywać się będą w Częstochowie. I to jest ten terminarz, ten grafik, do którego planujemy prowadzić rozgrywki. Nie będę ukrywał, że jest pełna przychylność i zainteresowanie tym, aby przyciągać duże wydarzenia do Sosnowca i aby ściągać kibiców, aby się działo. Jedynym wyzwaniem, co jest zrozumiałe, jest grafik, terminarz, czyli są inne wydarzenia, są nie mniej atrakcyjne wydarzenia, tak jak Puchar Polski w Koszykówce. W związku z tym tutaj staramy się jak najwcześniej można zgłaszać taką potrzebę, taką propozycję, żeby to miejsce w kalendarzu znaleźć. Jak na razie nie... No, prawdzie jeden z meczów Ligi Mistrzów zamieniliśmy gospodarza właśnie po to, żeby nie wchodzić w konflikt terminowy z Pucharem Polski w Koszykówce, bo to trzeba współpracować, ale poza tym jednym faktem, gdzie trzeba było interweniować, to jest pełna mobilność po obu stronach, żeby tą przestrzeń w kalendarzu tego obiektu znaleźć. Też ta współpraca i to przygarnięcie nas przez miasto Sosnowiec, przez Zagłębiowski Park Sportowy wynika z przepisów i europejskich przy pucharach europejskich i przy zacieśniających się przepisach Polskiej Ligi Siatkówki, które wymusza na nas pewną infrastrukturę dopasowaną do rangi rozgrywek. Natomiast uważam, że zachowujemy taki właściwy balans, czyli kibice Zawiercia nie tracą kontaktu ze swoim klubem, gdzie jest nasza i siedziba, i biura, i zespół trenuje na co dzień w Zawierciu i 10 meczów rundy zasadniczej będziemy rozgrywali jako gospodarz w Zawierciu. W związku z tym traktujemy ten etap jako przejściowy. Szczególnie, że należy przypomnieć, że już od 2 miesięcy trwa przetarg na budowę hali w Zawierciu według bardzo atrakcyjnej koncepcji. No i liczymy, że ten przetarg rozstrzygnie się pozytywnie i nastąpią prace, które zakończą się w ciągu 2-3 lat powstanie takiego obiektu tej rangi, który jest niezbędny do rozgrywek, w których uczestniczymy.
1: Ile tych spotkań tu więcej będzie i do kiedy?
7: Technicznie play-offy, podobnie jak przed rokiem, Liga Mistrzów podobnie jak przed rokiem, natomiast przybędą 3 hitowe mecze rundy zasadniczej i one rozgrywać się będą już na wiosnę, jeszcze będzie zasadniczej, ale na wiosnę. No i ten nowy format, który my ściągnęliśmy, jesteśmy jego pomysłodawcą, czyli klubowe mistrzostwa świata, natomiast one nie są przesuwane z jakiegokolwiek innego miejsca, bo one do tej pory przez ostatnich 7-8 lat odbywały się w Ameryce Południowej i nie w Polsce, więc rzeczywiście będą to 3 mecze więcej, takie plus ligowe, natomiast jednocześnie po zgłoszeniu przyzwolenia przez Gminę Sosnowiec, aby przygarnąć tą grupę, w której my uczestniczymy, ta grupa Klubów Mistrzów Świata będzie grać w Sosnowcu i łącznie, tak jak podliczyłem, 3 dodatkowe mecze rundy zasadniczej, około 5 play-offów, około 4 Ligi Mistrzów i 3 Klubów Mistrzów Świata, to oznacza około 15 meczów, które rozegramy w tym sezonie w Sosnowcu, co wydaje się być bardzo, bardzo taką już poważną liczbą.
8: Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: Co to oznacza dla miasta? Więcej spotkań, więcej meczów?
8: Więcej emocji, więcej ciekawych wydarzeń sportowych i większa promocja miasta Sosnowca. To wszystko łączy się pod marką CMC Alurą Warta Zawiercie. Kolejne dodatkowe 3 mecze w rundzie zasadniczej, pozostają mecze fazy play-off, zostają mecze Ligi Mistrzów i nowość, Liga Światowa Drużynowa również zagości w Sosnowcu i prawdopodobnie, to wszystko zależy od układanki, jeżeli chodzi o tabelę, w trakcie rozgrywek mecze Pucharu Polski. Także zdecydowanie więcej emocji i tak jak powiedziałem, myślę, że warto, bo dzisiaj tak naprawdę bardzo duża grupa mieszkańców Zagłębia jest już kibicem takim stałym, Warty Zawiercie. 17 czy 14 chyba kompletów na meczach Warty Zawiercie to pokazało i pokazują to też statystyki, bo 20% kibiców to są mieszkańcy Sosnowca, a tak jak powiedziałem, około 40 to mieszkańcy naszego regionu. Także stały kibic, który jest wiernym kibicem z naszego regionu, co myślę jest taką wartością dodaną tak dla Areny Sosnowiec, jak i dla samego klubu. 3 lata już jesteśmy na tej mapie siatkarskiej, bo jednak Aurom ten swój dom najważniejszych części rozgrywek ma w Sosnowcu i bardzo z tego powodu się cieszymy. Oczywiście nie zapominając o klubach sosnowieckich, które też staramy się wspomagać i robić co swojej mocy, żeby mogły realizować swoje zamierzenia, które na poszczególne rozgrywki mają. Przecież rzeczą chorą byłoby, gdybyśmy dzisiaj szukali jakiejś alternatywy, jakiegoś nowego pomysłu na to, żeby w Sosnowcu tworzyć konkurenta dla tak utytułowanej wielkiej drużyny ze znakomitymi właścicielami i sponsorami. Dzisiaj musimy robić wszystko co swojej mocy, żeby czuli się tu jak u siebie, a żeby mieszkańcy Sosnowca traktowali ich jak swoich. A tak jak powiedziałem, myślę, że statystyki pokazują, że z każdą chwilą właśnie tak się dzieje. Trudno, żebyśmy ze sobą chcieli Zawiercie w jakiś sposób konkurować. Jeżeli hala w Zawierciu powstanie, to wszystko wskazuje na to, że tam właśnie Aluron będzie rozgrywał wszystkie swoje mecze, bo nawet jeżeli chodzi o kwestie prowadzenia biznesu, mieszkania, no to tak to jest, że te korzenie są w Zawierciu, ale zobaczymy, co czas pokaże, jak będzie wyglądała inwestycja, a na dzisiaj po prostu jesteśmy drugim domem i z tego powodu się cieszymy i traktujemy Warte Zawiercie jak swoich.
6: Jaworzno podpisało 2 umowy na realizację projektu pod nazwą Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra. To kolejny ważny krok w kierunku kompleksowego zagospodarowania wyjątkowego terenu geosfery. Inwestycja połączy funkcje edukacyjne, naukowe, turystyczne i rekreacyjne, tworząc nową, atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców Jaworzna i odwiedzających miasto. Łączna wartość 2 podpisanych kontraktów wynosi ponad 55 milionów złotych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
9: Paweł Silber, prezydent Jaworzna. Projekt ambitny, dlatego że będziemy zagospodarować tą większą część nieczynnego kamieniołomu Dolomitu, tego, który kiedyś był miejscem, z którego wydobywano skały na potrzeby cementowni. Wówczas, trudno w to uwierzyć, ale największej na świecie. Tutaj powstały obiekty mostowe, wiadukty, budynki, również po drugiej stronie oceanu, czyli w Ameryce Południowej i Północnej, głównie chyba w Południowej, i które trochę sobie zajęła przyroda, trochę odsłoniło nam to tą przyrodę nieożywioną w postaci ciekawych skamielin, układu geologicznego tych skał, takich nietypowych również kwestii związanych z geologią, które zachwycają fachowców. Ale ponieważ to się bardzo szybko zaczyna niszczyć, mówię o tej nieożywionej, wskutek tego, jak sobie radzi ta przyroda ożywiona, czyli jak to zarasta drzewami, to wymyśliliśmy, żeby tą geosferę, która stała się takim ozdobnikiem miasta, jeżeli chodzi o rekreację, powiększyć. Ambitną częścią tego przedsięwzięcia będzie to, żeby w miarę możliwości to się było w stanie finansować, czyli żeby nie trzeba było do tego z kasy miasta dopłacać, w szczególności, że będzie to duże przedsięwzięcie. Także jest to tak skrojone, żeby mogło na siebie zarabiać. Podobnie jak niektóre komercyjne przedsięwzięcia, ale zwracamy uwagę na to, że tu nie chodzi o taką prostą komercję, tylko chodzi o to, żeby też ten komponent, ten ciekawy komponent przyrodniczy, geologiczny wyeksponować od strony naukowej, czy żeby takie edukacyjne cele też ten teren pełnił.
2: No to co się tam pojawi?
9: A to w starej prochowni, czyli w miejscu, w którym przechowywano materiały wybuchowe, będzie ciekawa ekspozycja geologiczna. Będzie tam też centrum konferencyjne, będą jakieś przybytki, w których będzie można usiąść, odpocząć, napić się, zjeść, skorzystać z toalety, będą ścieżki edukacyjne. Nie chcę o tym wszystkim teraz opowiadać, żeby nie psuć niespodzianki.
2: Czyli mieszkańców czekają kolejne atrakcje w geosferze?
9: Oczywiście tak. I serdecznie już z góry zapraszam.
10: To dno dawnego triasowego morza. Takiego ciepłego, w którym kwitło życie, ogromne ilości stworzone, które miały muszelki, z których później powstały bardzo grube warstwy wapienia, przekształcono tego później w dolomit. I takie jedno z takich miejsc jest w Jaworznie, które jest znane z tego, że kiedyś był tam bardzo duży kamieniołom, którym wydobywano wapień i dolomit na potrzeby cementowni. A w pewnym momencie doszli przy eksploatacji do takiego miejsca, w którym już te urządzenia nie dawały rady. I to było właśnie takie dno tego morza, jedna z jego warstw, która zatrzymała dalszą eksploatację. Urządzenia sobie nie dawały rady. I po latach się okazało, że ta warstwa, ten spąk tego, dzisiejszy spąk tego kamieniołomu, jest cenny z takiego geologicznego punktu widzenia. Mianowicie w tym miejscu można znaleźć takie mega ripple marki. Marki to są takie zmarszczki. Czasami można je zauważyć na plaży, na wydmach, na pustyniach. Tylko zwykle one są małe, takie jak grubości palca, a te u nas są gigantyczne. To świadczy o tym, że tam kiedyś to morze prawdopodobnie szalało i były jakieś ogromne fale, które wywołały takie skutki. I geolodzy, ale też przyrodnicy mówili, nie pozwólmy tego zasypać, zniszczyć, zeskarpować tych ścian tego kamieniołomu, dlatego że ten kamieniołom pokazuje też tymi warstwami tych skał osadowych, jaka była geologia tego terenu. Takich miejsc zostało w rezultacie niewiele. I już dawno temu przeznaczyliśmy część tego kamieniołomu na takie cele przyrodnicze, geologiczne, rekreacyjne i znane jest ono jako geosfera, ale za nią jest jeszcze znacznie większa część. My to nazwaliśmy Geosfera 2.
5: SK Śląsk.
6: Koniec z pyskowaniem i ignorowaniem Straży Miejskiej. Od 15 września sypią się za to wysokie mandaty. Czas pobłażliwości dla krewkich przechodniów i kierowców się skończył. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę. Są też nowe uprawnienia dla nich, o czym ze szczegółami nasz reporter Darek Brombosz.
11: Jacek Pytel, Straż Miejska w Katowicach.
12: Panie rzeczniku, w takim razie proszę powiedzieć, jakie nowe uprawnienia otrzymała Straż Miejska?
11: No to przede wszystkim uprawnienia związane z podejmowaniem działań i karaniem osób, które naruszają przepisy bezpieczeństwa przy tych słynnych naszych przejazdach kolejowych. To jest osoby, które będą próbowały przejechać, przekroczyć. Znaczy przekroczyć pieszo, to już możemy od razu podejmować takie czynności wobec pieszych, ale powiedzmy, że kierowca będzie chciał ominąć zaporę, taką półzaporę, czy ją przejechać w jakiś inny sposób. Czy wjedzie na ten przejazd kolejowy, gdy zapora będzie opuszczona, czy będzie w trakcie opuszczania, czy na przejazd kolejowy wjedzie przy czerwonym świetle, bądź podejmie próbę przejazdu przez taki przejazd kolejowy, wiedząc o tym, że bezpiecznie po drugiej stronie go nie opuści.
12: W jakich mandatach, wysokich mandatach będzie mowa, jest mowa?
11: No tutaj jest kwestia akurat, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo na tych przejazdach kolejowych, to jest mandat co najmniej w kwocie 2000 zł. Zgodnie z taryfikatorem, minimalny mandat 2000 zł za te naruszenia, o których przed chwileczką powiedziałem.
12: A proszę powiedzieć, jak będą wyglądać te patrole? Rozumiem, że, nie wiem, będą się pojawiały, tych patroli będzie się więcej pojawiało przy takich, nie wiem, newralgicznych miejscach?
11: Znaczy będziemy te zadania realizować, będziemy reagować na zgłoszenia mieszkańców, jak podczas czynności swoich patrol będzie przejeżdżał, czy będzie w pobliżu, mając taką informację, będzie podejmował interwencję. No, my nie mamy tyle ludzi, żeby obstawić każdy przejazd kolejowy i pełnić tam tak zwaną, powiedziałbym, honorową warte przez 24 godziny na dobę. Ja myślę, że kierowcy bardzo dobrze wiedzą, chociaż ostatnio nie wszyscy, że wjechanie na przejazd przy opuszczających się zaporach czy na czerwonym świetle może grozić katastrofą w ruchu kolejowym. No, naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim siebie, swoich pasażerów, ale także pasażerów pociągu, który zaraz tamtędy przejedzie.
12: Tam nowością, jak dobrze też zauważyłem, panie rzeczniku, jest to, że na przykład za utrudnianie czynności strażnikom miejskim będzie można otrzymać 500 zł. O co tak naprawdę chodzi?
11: Tak, to jest nowy zapis w artykule 65a kodeksu wykroczeń, że strażnik miejski będzie mógł nałożyć mandat w kwocie 500 zł za na przykład utrudnianie, przeszkadzanie podczas podejmowanych interwencji nie tylko przez siebie, ale przez inne służby, że osoba, która zostanie wezwana do zachowania się zgodnego z prawem, gdy nie będzie tego chciała po prostu robić, będzie przeszkadzała, będzie przez strażnika mogła być ukarana mandatem karnym. No i to jest im plus, że na przykład gdy czynnością taką podejmie strażnik, nie będzie już potrzeby wzywania na przykład na miejsce zdarzenia patrolu policji, który przyjmował dotychczas dalsze prowadzenie takiego postępowania. No, kolejną taką kwestią to jest ochrona dzieci i młodzieży przed słynnymi energetykami. Tu również mam dodatkowe uprawnienia, że mandat do 2000 zł za sprzedaż czy oferowanie takich energetyków niepełnoletnim. Będziemy mogli również sprawdzać, czy takie zakazy przestrzegane są też w placówkach oświatowych. Kolejna to weterynaria i ochrona zwierząt. Tu również kary za brak obowiązkowych szczepień psów przeciw wściekliźnie, no i sankcjonowanie wymogów formalnych przy transporcie zwierząt. Kolejne to jest ekologia i stan sanitarny, ale tu już nie muszę chyba mówić, bo w tym Straż Miejska działa już od bardzo wielu lat. To już jest i tak realizowana uchwała nasza tak zwana śląska uchwała antysmogowa, że już od wielu, wielu lat strażnicy miejscy kontrolują, czym mieszkańcy palą w piecach. Kontrolujemy też posesje pod względem sanitarno-epidemiologicznym, czy jest na nich porządek. Kontrolujemy sposób gromadzenia odpadów, segregacji tych odpadów. Także dla nas to nowe zadania nie są. Jest to już i tak nasza codzienność od wielu lat. No i taki kontrowersyjny zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa. No chciałem powiedzieć, to może być chyba każdy obiekt ważny dla bezpieczeństwa państwa. Po pierwsze, jeżeli jest w dyspozycji wojska lub innych służb specjalnych, które są wymienione w tych przepisach. I tutaj fotografowanie takich obiektów jest zakazane. Ja myślę tak, że jeżeli będą takie obiekty odpowiednio oznakowane, przyjęte przez wojsko, tu na pewno jakiś wykaz będzie sporządzony tych obiektów, ale one też nie muszą być od razu objęte takim zakazem. Może to zrobić dowódca danej na przykład jednostki wojskowej. Musi być odpowiedni zakaz. No i formalnie przejęty ten obiekt przez wojska. To może być chyba w dzisiejszych czasach, w dobie tych zagrożeń, z którymi mamy do czynienia, nagle może stać się to obiekt, o którym byśmy się tego po prostu nie spodziewali. No to też musimy być przygotowani. No ale przede wszystkim zakaz fotografowania to jest również podjęcie interwencji, gdy mamy zagrożenie jakichś obiektów, fotografowania. Myślę, że nie skończy się tą samym mandatem za zakaz, no ale też powiadomieniem odpowiednich służb, które będą musiały rozliczyć takiego delikwenta, co robił, po co robił, czy dla kogo robił.
12: Wie pan co, nie wiem, czy pan słyszał o nowych uprawnieniach dla Straży Miejskiej.
13: Nie jestem w temacie, więc nie mogę się wypowiedzieć.
12: A pana zdaniem to, że będą pilnować kierowców i pieszych, żeby nie przechodzili na czerwonym świetle przez przejazdy kolejowe, albo sprawdzali, czy psy są zaszczepione przeciwko wściekliźnie, to dobry pomysł?
13: Wydaje mi się, że tak. Powinno być to wszystko w miarę kontrolowane, bo niektórzy ludzie po prostu tego nie przestrzegają. Później mam takie sytuacje przy tych ostatnio przejściach kolejowych, że tam wypadki się zdarzały, że kierowcy się też nie wiedzą jak zachować. To powinno być bardziej pilnowane, ale też powinni być ludzie bardziej uświadamiani, jakie mają prawo, obowiązki i tak dalej. Bo to na przykład ludzie się boją, nie wiem, na tych przejściach kolejowych z samochodem cofnąć, żeby te barierki wziąć i wybić. Tam, nie wiem, boją się może mandatów albo że samochód uszkodzą, a tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i o życie, prawda?
12: Ale może te mandaty wysokie zdyscyplinują?
13: Czy jeżeli chodzi przykład o przechodzenie na tych czerwonych światłach i tak dalej, okej. Ale jeżeli chodzi, powiedzmy, wybór między mandatem a bezpieczeństwem, to ja bym zawsze był za bezpieczeństwem. Przede wszystkim oni też powinni bardziej, tak policja, albo właśnie Straż Miejska, oni powinni bardziej ludzi uświadamiać, pilnować, a nie karać, nie?
12: To jeszcze na koniec, myśli pan, że trzeba sprawdzać, czy właściciele psów mają szczepienia przeciwko wściekliźnie?
13: Tak, ja jestem sam właścicielem psa, staram się tego pilnować i myślę, że to powinno być też właśnie bardziej egzekwowane, bo później są bardzo nieprzyjemne sytuacje, że ludzie muszą po lekarza jeździć, jakieś bardzo bolesne zaszczyki przeciwko wściekliźnie. Tak, powinni tego pilnować i żeby ludzie tego przestrzegali.
14: Trzeba pomyśleć, każdy przypadek indywidualnie zależy.
12: Straż Miejska ma nowe uprawnienia, może karać mandatami osoby, które przechodzą na czerwonym świetle przez przejazdy kolejowe, albo ich psy nie są zaszczepione przeciwko wściekliźnie, albo będą zwracać, czy ktoś nie pali śmieciami w piecach. Myśli pan, że to dobry pomysł?
15: Nie wiem, nie znam tych przepisów w ogóle. Pierwszy raz od pana to słyszę, nie wiem.
12: Ale myśli pan, że jak mają takie nowe uprawnienia, to nie wiem, wyeliminują na przykład to, że no ci kierowcy albo piesi nie będą wchodzili na tory na czerwonym świetle?
15: No raczej nie wyeliminują tego. U nas tego nie wyeliminują, nie ma szansy. To jest Polska. Widział pan przykład, jak wprowadzali te ograniczenia na tych torach. Niby tamten, a w telewizji pokazują, jak ten dzień, co oni tam strajkowali, czy coś takiego. Ludzie idą prześladowani, nie patrzą na nic.
12: Czyli to nawet nie odstraszy ani Straż Miejska, ani wysokie mandaty?
15: Raczej nie.
12: To chyba trochę smutne, nie?
15: No smutne, ale powinni ludzie na siebie uważać, sami dla siebie, a nie łazić po szlabany zamknięte lezie to i bo pociąg bo tam pojedzie gdzieś. To widziałem na własne oczy w telewizji, jak łazili w ten dzień, co oni tam zwalniali do 20 km. To przez szlabany zamknięte i idą przez tory.
12: Jak owce na rzeź.
15: No, jak owce na rzeź, tak jest.
12: Psy miejscy mają nowe uprawnienia, będą na przykład karali tych, którzy przechodzą albo przejeżdżają na czerwonym świetle przez tory kolejowe. To dobry pomysł, że teraz strażnicy też będą tego pilnowali?
14: Bardzo dobry pomysł.
12: Dlaczego pani tak uważa?
14: Będzie bezpiecznie, bo niektórzy nie patrzą, jak przejeżdżają, potem są wypadki.
12: Takie wysokie mandaty mogą odstraszyć, czy to po prostu nic nie zmieni?
14: Mogą, a nie muszą na przykład, nie?
12: Kogo na przykład nie odstraszą?
14: No, takich, co nie uważają po prostu. No, tacy, co mają, dostaną jeden, drugi, a stracą prawo jazdy, no i tyle, nie?
12: A to, że na przykład właściciele psów będą sprawdzali między innymi pod kątem, czy mają szczepienia wściekliznę?
14: To też jest dobry pomysł. Nieraz pies ugryzie, dziecko, dajmy na to, to też jest. Sama mam psa, także tego pilnuję.
5: SK Śląsk.
6: A teraz zmieniamy temat. Koniec kolejek do krajów spoza strefy Schengen na lotnisku w Pyrzowicach. Z końcem roku na terminalu C pojawi się 10 bramek A, B, C. Automatycznie dokonają odprawy, a o szczegółach usłyszycie w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
12: To panie wojewodo, chciałem zapytać się, tak naprawdę bez dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie byłaby możliwa ta inwestycja, bo dołożono 7 milionów.
16: Już w ubiegłym roku pozyskaliśmy z budżetu państwa kwotę 7 milionów złotych na zakup 10 bramek ABC. W wyniku przetargu, który realizował właściciel lotniska, udało się wynegocjować dobre ceny. Udało się również dzięki temu, że lotnisko dołoży dodatkowe środki, ostatecznie zwiększyć liczbę bramek, które zostaną zakupione do 15. Te 15 nowoczesnych bramek ABC w połączeniu z tradycyjnymi punktami kontroli granicznej pozwoli na zwiększenie przepustowości przejścia o 100%, czyli liczba punktów kontroli granicznej na lotnisku Katowice w Pyrzowicach dzięki tej inwestycji zostanie zwiększona o 100%.
12: Pan z dumą obserwuje, jak to lotnisko tutaj na Śląsku się rozwija?
16: Lotnisko się rozwija bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę. Praktycznie każdy miesiąc przynosi kolejne rekordy ilości odprawionych podróżnych. Chcemy, aby również przepustowość granicy państwowej nadążała za tym rozwojem. Stąd też ten zakup nowoczesnych bramek, które zwiększą przepustowość punktowość granicy państwowej i skrócą czas kontroli granicznej, przez co komfort podróżnych jeszcze się zwiększy.
17: Artur Tomasik, prezes zarządu GTLS-a. No przede wszystkim zautomatyzuje kontrolę bezpieczeństwa, ale co ważne też poprawi jakość, czyli bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo dobry moment. Jesteśmy w trakcie rozbudowy terminala C. Chcemy poprawić przede wszystkim standard obsługi pasażerów po przylotach, tak jak tu widzimy ze strefy No Schengen. Po prostu zwiększyć miejsca, ale także zwiększyć ilość miejsca do odprawy z 8 do 16 bramek, w tym 10 bramek automatycznych. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla pasażerów. No, będą krócej czekać na odprawę po przylocie, często z dalekich krajów. No, ja tu nie widzę kolejki, bardzo sprawnie tutaj funkcjonuje. Straż Graniczna zawsze staje na wysokości zadania. Jest tutaj z nami pan komendant. Myślę, że tych kolejek już dzisiaj nie ma za dużych, a pewnie będą mniejsze w przyszłości. No, zdarzają się, obsługujemy 1 000 000 pasażerów każdego letniego miesiąca. Lipiec, sierpień, w tym roku spodziewamy się po 1 000 000 pasażerów. Zimą jest tylko 400 tysięcy, mówię tylko, bo kiedyś było 100, ale różnica między latem a zimą jest znacząca. W związku z tym wtedy mamy ten pik sezonu, no i zdarzają się i pewnie będą się zdarzać. Staną tutaj po stronie zachodniej lotniska bramki, 10 bramek będzie na terminalu C, 5 na odlotach na terminalu A. Tak jak tutaj pan wojewoda powiedział, montaż 10 bramek będzie do końca roku. Te 5, które my już finansujemy, będą też zamontowane na rozbudowywanym terminalu C i oddanym do użytkowania, mam nadzieję, przed sezonem letnim.
18: Podpułkownik Łukasz Nowara, komendant placówki Straży Granicznej w Katowicach, Pyrzowice.
12: Panie komendancie, proszę powiedzieć, co w praktyce te bramki oznaczają dla Was w służbie i dla pasażerów?
18: Dla nas w służbie to przede wszystkim tak naprawdę zwiększenie poziomu szczelności granicy państwowej. Zyskujemy narzędzie, które wyposażone jest w wysoko wyspecjalizowane czytniki, skanery z najnowszym oprogramowaniem, a to z kolei nam jako służbie pozwala tak naprawdę wykrywać już fałszerstwa o bardzo zaawansowanym poziomie. Nawet już tak naprawdę na etapie wytwarzania dokumentu. Więc my jako służba zyskujemy po prostu świetne narzędzie, które będzie wspierać nas w naszym normalnym działaniu podczas odpraw granicznych. Natomiast pasażer przede wszystkim zyskuje szybkość i płynność, tak? Bo jeżeli mówimy dzisiaj o 6 stanowiskach manualnej kontroli, one się zwiększą o 10 automatycznie, czyli zyskujemy 16 stanowisk, więc na pewno czas oczekiwania na odprawę graniczną będzie dużo krótszy.
12: Jak w praktyce taka bramka działa? O jakiej my tutaj mówimy technologii? Co ona wykrywa, tak na przykładzie?
18: Znaczy, jeżeli chodzi z punktu widzenia pasażera, tak naprawdę bramka działa na zasadzie takiej, że pasażer podkłada pod skaner swój dokument, tak, z którego są zczytywane dane biometryczne, czyli tutaj odciski linii papilarnych, tak, jest wykonywane zdjęcie twarzy przez odpowiedni skaner i tak naprawdę jest to porównywalne, czyli real jest porównywany z zapisami, z zapisanymi danymi w dokumentach. Jeżeli wszystko jest zgodne, tak naprawdę pasażer płynnie przechodzi, czyli bramka się automatycznie otwiera. Natomiast jeżeli jest jakiś problem na poziomie pewnych niezgodności, no to tutaj już samoczynnie pasażer nie opuści tej bramki, wtedy funkcjonariusze tak naprawdę muszą reagować i będą weryfikować, na czym ten problem polega. Pewne problemy mogą zaistnieć tutaj w sytuacji szczególnie osób mało doświadczonych, które, mówię tu o pasażerach, którzy po raz pierwszy będą korzystać z tego typu bramek, dlatego te bramki są wyposażone w filmiki instruktażowe, ale my również jako służba będziemy gdzieś tam pomagać pasażerom, żeby ich instruować, bo tam trzeba na przykład ściągnąć nakrycie głowy, czy ściągnąć okulary przeciwsłoneczne, tego typu problemy no, mogą zaistnieć przy tych pierwszych momencie, tak?
12: One będą działać od kiedy?
18: No tak naprawdę, jak już tu pan prezes i pan wojewoda mówili, no do końca tego roku tak naprawdę te 10 bramek będzie zakupionych i zamontowanych. W pierwszej kolejności bramki, 5 bramek na kierunku odlotowym.
5: SK Śląsk.
6: A ja przypomnę, że te 10 bramek, które automatycznie dokonają odprawy na terminalu C na lotnisku w Pyrzowicach, ma się pojawić już pod koniec roku. Więcej informacji ze Śląska i Zagłębia znajdziecie już teraz na naszym portalu sk.pl. Na dziś w magazynie reporterów SK Śląsk to wszystko.
19: muzyką się żyje.
20: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
21: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
20: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmieni, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczyna Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym i owym. Może się obudzicie. Nie, nie głową, nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Iwona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie no się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: S. Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu SK też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest SK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie, a warto zacząć od samego początku, już od śniadania, dlatego że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
2: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
3: Spokojnie, bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
2: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
3: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
2: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl. Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energatrefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
4: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
5: Merkur Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Merkur na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Merkur Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń. Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
6: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
10: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach, ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
12: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który się przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice, Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnuch, cześć. Witam się z Wami ponownie. To będzie prawdziwa gratka dla wszystkich fanów biegania. 26 września odbędzie się druga edycja Tauron Biegu Nowej Energii, która ponownie połączy biegaczy, miłośników Nordic Walkingu oraz całe rodziny chcące aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali konkurencję dla dorosłych i dzieci, a uczestnicy będą mogli rywalizować w wyjątkowej scenerii jednego z największych parków miejskich w Europie. Imprezę poleca Wam oczywiście Radio SK.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
0: Muzyką się żyje.
16: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
18: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
20: Od lat, tak, bo wstało już kilka utworów.
18: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
20: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
16: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Majko, na pewno pod Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesiennie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie... Czekajcie, żebym nie pomylił. Najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka... że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii.

0: Wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz jak spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
13: Jak wygląda jedna z największych baz autobusowych od środka? Co kryje się za bramą zajezdni i jak wygląda miejsce, z którego każdego dnia wyjeżdżają miejskie autobusy? Zajrzyj za kulisy PKM Katowice i zobacz miejsca na co dzień niedostępne dla pasażerów. Czekają przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zaplecza i wiele innych atrakcji. Niedziela, 27 września od 11 do 16. Zajezdnia przy ulicy Mickiewicza 59. Dzień otwarty PKM Katowice. Zobacz, co dzieje się po drugiej stronie rozkładu jazdy.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski.
15: Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: I po reklamie.

0: Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, jak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parów koszerce. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.
1: Future man of Don, catch me ballin' out in London. I'm braided with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son, bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Muńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
12: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
13: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledowka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
18: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
19: Co czujesz?
18: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
19: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
18: ja
19: szybko.
18: Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
19: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
18: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
17: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego to taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja, na szczęście nie wokalnie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Ufornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie? Co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, to już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jak wygląda jedna z największych baz autobusowych od środka? Co kryje się za bramą zajezdni i jak wygląda miejsce, z którego każdego dnia wyjeżdżają miejskie autobusy? Zajrzyj za kulisy PKM Katowice i zobacz miejsca na co dzień niedostępne dla pasażerów. Czekają przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zaplecza i wiele innych atrakcji. Niedziela, 27 września od 11 do 16. Zajezdnia przy ulicy Mickiewicza 59. Dzień otwarty PKM Katowice. Zobacz, co dzieje się po drugiej stronie rozkładu jazdy.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
11: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: I po reklamie. Eska.

Alex Turen i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe, a jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Oferta na start w Opel MN Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MN Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
9: Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energatrefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
10: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
15: ludzkie szczątki
14: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
15: Tajemnica, której nie da się zatopić.
14: Już w księgarniach.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Brak planów na niedzielne popołudnie? Koniecznie wpadnijcie do Spodka, tam odbywają się gry w planszówki. Na płycie Spodka zorganizowano ogromny Games Room, a w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym czekają na Was prezentacje nowości wydawniczych, promocji i wyprzedaży, a także sesje RPG. Uwierzcie, jest czym wybierać, bo na miejscu czeka na Was ponad 700 planszówek. Bilety możecie zakupić na miejscu.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
20: Muzyką się żyje.
21: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
22: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć. A powinniśmy być cały czas razem.
21: Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmierzynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK. Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
6: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Jak wygląda jedna z największych baz autobusowych od środka? Co kryje się za bramą zajezdni i jak wygląda miejsce, z którego każdego dnia wyjeżdżają miejskie autobusy? Zajrzyj za kulisy PKM Katowice i zobacz miejsca na co dzień niedostępne dla pasażerów. Czekają przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zaplecza i wiele innych atrakcji. Niedziela, 27 września od 11 do 16. Zajezdnia przy ulicy Mickiewicza 59. Dzień otwarty PKM Katowice. Zobacz, co dzieje się po drugiej stronie rozkładu jazdy.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: I po reklamie.
14: SK.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga. SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu McLemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
0: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
17: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie, mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jak wygląda jedna z największych baz autobusowych od środka? Co kryje się za bramą zajezdni i jak wygląda miejsce, z którego każdego dnia wyjeżdżają miejskie autobusy? Zajrzyj za kulisy PKM Katowice i zobacz miejsca na co dzień niedostępne dla pasażerów. Czekają przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zaplecza i wiele innych atrakcji. Niedziela, 27 września od 11 do 16. Zajezdnia przy ulicy Mickiewicza 59. Dzień otwarty PKM Katowice. Zobacz, co dzieje się po drugiej stronie rozkładu jazdy.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
17: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Szoj. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
8: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w Twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
16: Śląsk na czasie.
17: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Od 2 do 4 października potrwa Silesia Maraton. Zawodnicy pobiegną przez 4 śląskie miasta: Chorzów, Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie, a po drodze miną zarówno nowoczesne przestrzenie Katowic w rejonie Spotka i Strefy Kultury, jak i zabytkowy Nikiszowiec, ulice Mysłowic oraz Siemianowic Śląskich, od lat znanych z gorącego dopingu mieszkańców. Trzydniowy festiwal biegowy patronuje oczywiście Radio SK.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
0: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
14: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
16: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
0: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
18: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radio SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
7: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być Twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
11: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: I jak się sprawdził nowy Changan?
5: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
6: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
7: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
13: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
18: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
17: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
19: Bardzo nam się podoba.
20: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
17: A patronem turnieju było Radio SK.
21: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: to wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama. Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: I po reklamie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I jak się sprawdził nowy Changan?
4: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
5: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
6: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
21: Śląsk na czasie.
22: Szanowny Kopiejka, już tylko dni pozostały do wielkiego biegowego święta na Śląsku. Przed nami Silesia Maraton, czyli 5 dystansów do wyboru do koloru. Wydarzenie 2, 3 i 4 października. Serdecznie polecamy. Tymczasem 29 października w Cavatina Hall w Bielsku-Białej odbędzie się koncert muzyki filmowej Horror and Thriller Night. Słuchajcie, no to ważnie, będziemy mieć bilety.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
0: minęła 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
19: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
0: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
21: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wtorek jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak, wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Szoj. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: mBank prezentuje. Kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
22: Nasza firma ma politykę B2B.
21: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
22: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
21: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
23: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
24: I po reklamie.
25: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
26: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
25: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
27: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
28: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
25: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: jesteś tą jedną.
1: SK Śląsk.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel,
3: co ty robisz?
2: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
5: Zapraszamy do salonu Detour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
20: Śląsk na czasie.
21: Kompozycje ze znanych filmów i seriali w wykonaniu orkiestry symfonicznej. 29 października w Kabatina Hall w Bielsku-Białej odbędzie się koncert muzyki filmowej Horror and Thriller Night.
22: Pierwszy raz orkiestra zmierzy się z repertuarem z horrorów i thrillerów, które są nam dobrze znane.
21: Mówiła Aleksandra Gadzińska, dobija. Tymczasem 2, 3 i 4 października Silesia Maraton. Na uczestników czeka aż 5 dystansów.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
23: Z
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
10: So tough. To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
0: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który się przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzewska 86, S1 Center. Katowice, Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy

0: Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. I po reklamie.
9: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out. Just follow me. I'll get

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
17: I po reklamie.

0: SK Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie i zapraszam na 20-minutowe wydanie specjalnego magazynu reporterów SK Śląsk. Zostańcie z nami zatem na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Jedna decyzyjna głowa. Koniec z sytuacją, w której odpowiedzialność rozmywa się między różnymi ministerstwami i spółkami. Za całą transformację węgla ma odpowiadać jedno centrum decyzyjne. To pomysł ministra Mariana Zmarzłego w Ministerstwie Energii w Katowicach. Wydobycie dopasowane do elektrowni tak, aby Polsce nie groził brak prądu. Dobry, odważny plan, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
2: Panie przewodniczący, pojawiła się taki pomysł ministra Zmarzłego z Ministerstwa Energii, żeby utworzyć jedno centrum decyzyjne, które zajmowałoby się transformacją węgla kamiennego. Proszę powiedzieć, czy to jest takie pobożne życzenie eksperta od górnictwa, czy to ma w ogóle realnie przejść przez ręce decyzyjne, też rząd?
3: No tak, tutaj pan minister Zmarzły pewnie w bardzo dobrym kierunku idzie. Zresztą my jako związkowcy też cały czas mówimy, że energetyka konwencjonalna i górnictwo powinniśmy być połączeni. My musimy wiedzieć, ile energii wyprodukujemy z węgla, choćby po to, żeby kopalnie wiedziały, ile tego węgla mają wydobyć. Obawiam się tylko, że minister przez ten swój pomysł no właśnie wbił sobie gwóźdź do trumny, bo z informacji już jakie posiadam, to Warszawa jest bardzo oburzona, że ktoś rzeczowo chce podejść do sprawy, bo tak naprawdę w Warszawie nie zależy im na to, żeby to uregulować. Tu zależy na tym, żeby polską energetykę konwencjonalną zniszczyć, no bo ktoś chce zrobić świetny deal na wiatraczkach. Więc obawiam się, że pan minister może przypłacić to stanowiskiem, ale pomysł jak najbardziej rozsądny i w dobrym kierunku. No musi być jedna osoba, która zarządza tym całym przemysłem, energetyką i górnictwem. No choćby po to właśnie, żeby uregulować pewne rzeczy, że jeśli potrzebujemy 20 milionów ton do produkcji energii, to ustawiamy kopalnię pod 20 milionów i to musi jedna osoba zarządzać. Dzisiaj to mamy tak, że w górnictwie padają takie decyzje, energetyka robi zupełnie co innego i to nigdy nie jest spójne i zawsze się rozjeżdżamy i w pewnych momentach brakuje tego węgla. Jak nam mówią, kopcie więcej, bo energetyka to odbierze, to my zainwestujemy miliardy, nakopiemy więcej, a energetyka w tym momencie mówi, a my już tego węgla nie chcemy. No i to są takie odwieczne problemy, które powinny być dawno uregulowane.
2: No właśnie, jak tam dobrze zrozumiałem ministra Zmarzłego, to tak jak słusznie pan zauważył, może komuś podpaść, bo on nawet powiedział, żeby to w końcu nie polityka decydowała o zamykaniu kopalń.
3: No tak, to pan minister chyba jednak posłuchał Związku Zawodowego, który reprezentuje, bo my o tym cały czas mówimy. Mamy mnóstwo świetnych ekspertów w tym kraju, od energetyki i od górnictwa, którzy mogliby usiąść, wytyczyć tę mapę drogową, ile my tego, to co cały czas powtarzam, ile tego węgla potrzebujemy w tym roku, za rok, za 5, za 10 lat, ile potrzebujemy energii. Pamiętajmy, że zużycie energii w kraju wzrasta, więc my dzisiaj idziemy w takie szaleństwo, że tak, likwidujemy elektrownię węglową Dolna Odra, ale tak naprawdę nie wprowadzamy żadnej energii nowej na rynek, stabilnej, bo to, że my nastawiamy wiatraczków, tych wiatraczków mamy już setki tysięcy nastawiane, one niekiedy dają 2% energii, więc to nie ma żadnego logicznego sensu. No i myślę, że tutaj pan minister w bardzo dobrym kierunku, tylko zebrać ekspertów, nie polityków, nie związkowców, tylko ekspertów od energetyki, od górnictwa, ustalić, wytyczyć tą drogę i iść w tym kierunku.
2: To jeszcze chciałem zapytać o ten wątek, bo tam pojawia się taki wątek, żeby to jedno centrum, żeby też uregulować, żeby to oni kontrolowali handel sprzedażą węgla, a nie żeby to robili dzisiaj, no jak on to tam określa, handlowcy, spekulanci.
3: Tak i to jest kolejny bardzo dobry kierunek. Ja przypomnę, że zawsze jak zaczyna tego węgla brakować, to tak naprawdę ceny nie są dźwigane na kopalniach, tylko dźwigają to ludzie, którzy na tym świetnie zarabiają. Przy pierwszym kryzysie energetycznym mieliśmy tak, że węgiel, tona węgla z kopalni wychodziła za 550-600 zł, a na rynku ktoś, kto go stąd brał za 550-600 zł, sprzedawał go za 2-2,5 tysiąca, więc proszę zobaczyć, jaka to była różnica. Za to wszystko płacili Polacy i trochę obwiniali górników. To takie są ceny węgla, ale my cen węgla nie dźwignęliśmy, tylko po prostu duża banda cwaniaków po drodze zarobiła miliardy złotych na tym, że okradano Polaków.
1: Rusza przebudowa i rozbudowa Teatru Zagłębia. Aktorów sosnowieckiej sceny będzie można od teraz oglądać w kilku lokalizacjach. O szczegółach w materiale Kasi Ziłkowskiej.
4: Arkadiusz Kęciński, prezydent miasta Sosnowca.
5: Teatr Zagłębia czeka przebudowa, rozproszy się, ale nie zniknie.
4: Nie, w żadnym wypadku premiery przed nami, wiele premier i co ważne w wielu miejscach i nie tylko na terenie Sosnowca. To jest trudny czas dla Teatru Zagłębia, ale zarazem też ogromna szansa pozyskiwania nowych widzów, bo będzie znajdował się w miejscach nieoczywistych, których nie każdy mieszkaniec Sosnowca czy regionu myślał, że tam spotka aktorów Teatru Zagłębia, bo mówiąc o tych miejscach, które już gdzieś tam się nawet też pojawiały, tych, które są na terenie Sosnowca, czyli Szkoła Muzyczna, Bank Sztuki, prawdopodobnie również w Kazimierzu Teatr Zagłębia zobaczymy go możliwe, że na Pogoni, no to też będą widzowie Zagłębia mogli go zobaczyć choćby z jedną, tak naprawdę pierwszej premiery w tym roku, w Dąbrowie Górniczej. Myślę, że duże przeżycie dla wszystkich mieszkańców regionu. W piątek rozmawiałem z prezydentem Bazylakiem i sam pytałem się, skąd ten pomysł na nazwę, to twierdził, że wynika właśnie z tego, że to była gorączka żelaza, bo budowano wielki kombinat na terenie Zagłębia, a hutnicy nosili takie kapelusze podobne do kowboi w Hucie Katowice ówczesnej i stąd gdzieś się to właśnie połączyło w tą gorączkę złota z amerykańskiego westernu z gorączką żelaza, także może to nawet nie przypadkowe skojarzenie. Ale właśnie ta gorączka żelaza, a to sztuka o historii naszego regionu, w historii przede wszystkim pewnie Dąbrowy Górniczej, ale całego Zagłębia, bo przecież tysiące ludzi tam z naszego regionu pracowało. Mam nadzieję, tak myślę, że będą pokazane te ważne historyczne momenty i już rozmawiałem z osobami, które właśnie były na uroczystościach związanych z podpisaniem porozumień dąbrowskich, że na pewno będą tam szukać siebie, będą tam szukać swoich rodziców, dziadków. Także no fajna sztuka, ale zarazem też trudna, no bo tak jak powiedziałem, gdzieś tam ktoś będzie szukał zbieżności z tym, co się działo naprawdę, więc przed reżyserami, aktorami no ogromna robota.
5: Uchylił pan troszkę rąbkę tajemnicy. Pojawi się prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, pojawi się sztuka o Janie Kiepurze.
4: Tak jest. Jacek Cygan od paru lat tak naprawdę mówił, że fajnie by było, gdyby taka sztuka powstała i myślę, że również na niego zadziałała ta zbieżność dat, która jest w przyszłym roku, łącząca historyczne daty i historyczne rocznice, w przyszłym roku okrągłe rocznice. Choć czy 125. rocznica jest okrągła, nigdy nie wiem, czy 125 jest okrągła, ale na pewno okrągła, jeżeli chodzi o Teatr Zagłębia. Ale to daty łączące Jana Kiepurę, powstanie miasta Sosnowca i powstanie Teatru Zagłębia. No i myślę, że to spowodowało, że już Jacek Cygan doszedł do wniosku, że trzeba nie mówić, a realizować. I z takimi osobami jak Jasiński, Rubik, myślę, że to może być ogromne wyzwanie, ale ogromne przeżycie dla tych, którzy to będą potem mogli oglądać. Jest pomysł, żeby ta forma musicalu miała swoją premierę na arenie Sosnowiec. No, nie chcę za dużo ujawiać tajemnic, bo rozmawiamy z kilkoma instytucjami w taki sposób, aby to naprawdę było coś fajnego, wielkiego, ale również takiego, co będą mogli zobaczyć widzowie nie tylko w Sosnowcu, nie tylko w Zagłębiu, ale dużo szerzej.
5: Justyna Łagowska, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Niełatwy czas przed wami, ale logistycznie dacie radę.
6: Musimy. Jakby każde wyzwanie jest zawsze mobilizującą sytuacją. I już jesteśmy na końcówce przeprowadzki. W środę oddajemy budynek Alstalowi, żeby go zaczął renowować i budować nowy. Więc no jest to trudny czas, ale też pełen takich emocji pozytywnych.
5: Gdzie was będzie można znaleźć?
6: W kilku miejscach. Za chwilę 2 października mamy premierę w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej i tam serdecznie zapraszamy na gorączkę żelaza Szymona Kaczmarka. Jest to wspaniałe miejsce, wspaniale nam się tam pracuje, więc naprawdę się cieszymy, że ten pałac nas przyjął. Już gramy w Szkole Muzycznej imienia Jana Kiepury w Sosnowcu. Za chwilę wrócimy do Banku Sztuki z Ziemią Obiecaną i mam nadzieję też z następnymi premierami. Więc tych miejsc jest kilka, ale też nie są tak strasznie daleko. Chcemy zacząć zaraz próby do spektaklu na podstawie Odysei. Tekst pisze Michał Kmiecik, a za reżyserię będzie odpowiedzialny bardzo młody reżyser Jan Gruca. Bardzo się cieszę z tego spotkania, bo ja mam wrażenie, że wspieranie młodych jest także celem dyrektora teatru i mam nadzieję, że to będzie ciekawa propozycja, nieoczywista, skierowana do młodych ludzi, ale też do nauczycieli, którzy po prostu mogą przyprowadzać swoich uczniów i pochylać się nad Odyseją, może z innego trochę punktu niż w filmie Nolana, bo chcemy się tutaj zastanowić, co się dzieje z Telemachem i co on myśli o tym, że jego ojca nie ma w domu. Następną premierą będzie bajka muzyczna i to będzie na podstawie Dzieci z Bullerbyn i to będzie reżyserowała Agnieszka Płoszajska. Mam nadzieję, że będzie tak ciekawy to spektakl jak Brzydkie Kaczątko, które niedawno również ta reżyserka przedstawiła publiczności w Sosnowcu. Na koniec będzie Jola Janiczak i Wiktor Rubin, znany duet i na Śląsku, i w Zagłębiu. Właściwie w całej Polsce, którzy robią spektakle bardzo na gorących tematach oparte, więc jestem tu bardzo ciekawa, zobaczymy, negocjacje trwają, o czym to ma być. A w międzyczasie duet Łagowska-Sobik, który zrobił Niezgodę JPG, Teatr w klasie, wracamy z tematem o miłości i o rozstaniach, tematem, który często jest wstydliwy dla młodych ludzi i chcemy o tym porozmawiać z nimi. Każde wyzwanie jest dla mnie kolejną próbą. Przez wiele lat pracuję na walizkach, bo taka praca scenografa czy reżysera polega na byciu na walizkach. I teraz dostaję drugi dom, czyli drugą szansę. I jest to rodzaj też jakiegoś spokoju, że mogę tutaj być z tymi ludźmi i wspierać ich, bo to, tak jak Państwo mówią, jest to trudny czas. I będziemy w tym razem. I to jest dla mnie ważne. I na razie to powoduje spokój, o dziwo. Na razie jeszcze dajemy radę, ale to za chwilę to się uspokoi, mam nadzieję, znaczy wyciszy. No, skupiamy się do środy na przeprowadzce, zaraz mamy premierę, więc to jest normalny tryb, od zadania do zadania. Musimy się zabezpieczyć tak, żeby rzeczywiście każdy pracownik miał miejsce pracy i czuł się w nim bezpiecznie. Trwają remonty poszczególnych też przestrzeni tych pracowniczych. Trwa przeprowadzka. Na razie dajemy radę.
1: A teraz zmieniamy temat. To bank, w którym walutą jest zdrowie dla wcześniaków. W Rudzie Śląskiej w błyskawicznym tempie rozwija się Bank Mleka Kobiecego. W Polsce jest 16 takich banków. Ten rudzki jest jedynym na Śląsku. Dawczyni mleka nie brakuje i to nas cieszy. Panie otrzymują sprzęt laktacyjny w postaci elektrycznego laktatora klasy szpitalnej oraz jałowych butelek. Bank odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
7: Dzień dobry, Anna Pisarzowska, koordynuję Śląski Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
2: Proszę powiedzieć, jesteśmy tutaj w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. To jest jedyne takie miejsce w województwie śląskim i jedno z 16 w całym kraju.
7: Tak, zdecydowanie jesteśmy jedyną taką placówką w województwie śląskim.
2: Proszę powiedzieć, czym jest Bank Mleka?
7: Bank Mleka to nowoczesne laboratorium, biobank tak naprawdę, gdzie jest też waluta. I tą walutą jest taka bezinteresowna miłość do bliźniego, bo musimy pamiętać, że dawczyniami zostają kobiety, które też są w ciężkiej sytuacji, a mimo wszystko wkładają ogrom pracy w to, żeby pomóc najmniejszym pacjentom naszego szpitala, ale również 10 innych na ten moment, ponieważ naszym mlekiem żywimy nie tylko dzieci najmniejsze w naszym szpitalu, ale też dzielimy się z 10 na ten moment już szpitalami w różnych województwach.
2: To może Pani opisać, jak to wygląda w praktyce? Wcześniak potrzebuje i jak wygląda ta procedura?
7: Kiedy rodzi się wcześniak, najważniejsze jest to, by jak najszybciej podać mu siarę mamy, czyli to pierwsze mleko, tak by dostał dobrą florę bakteryjną i miał przede wszystkim dobry start. Kiedy nie mamy możliwości podania mleka mamy, bo na przykład mama jest chora, przyjmuje farmakoterapię, która to uniemożliwia, wtedy mamy do dyspozycji mleko z banku mleka. I pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby mama jak najszybciej mogła swoje mleko dziecku przekazać. Kiedy mama postanawia, że chce się swoim mlekiem podzielić, wtedy przechodzi cały proces kwalifikacji. My mamy badamy na choroby zakaźne, na nosicielstwo chorób zakaźnych. Badamy również też bakteriologię tego mleka i mama sama decyduje, ile mleka w sposób bezpieczny, oczywiście, ponieważ też wypożyczamy mamie cały sprzęt laktacyjny, ile nam tego mleka oddaje. Takie mleko zostaje zamrożone po donacji i maksymalnie do 3 miesięcy może w takiej lodówce czekać na proces pasteryzacji. Proces pasteryzacji to jest proces obróbki cieplnej. Po tym procesie również mleko jest badane, czy jest bezpieczne i w tym momencie już może być udostępniane innym pacjentom naszego szpitala i ościennych.
2: Można śmiało powiedzieć, że to jest dla wcześniaka taki zastrzyk życia, zdrowia?
7: Zdecydowanie można tak powiedzieć. Jest to na pewno ułatwienie mu tego dobrego startu. Tak, tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć.
2: Takiego mleka nie da się zastąpić niczym sztucznym.
7: W żaden sposób i wszystkie najważniejsze publikacje mówią o tym, że mleko ludzkie jest bezcenne dla dzieci.
2: Rozumiem, że ono jest bogate we wszystkie mikroelementy, składniki.
7: Tak, zdecydowanie, ale najważniejsze tutaj jest to, że jest przede wszystkim idealnie dopasowane do potrzeb takiego malucha, ponieważ my pozyskujemy dawczynie wśród kobiet, które są same mamami wcześniaków, więc to mleko jest dopasowane składem również.
2: Kto może zostać dawcą? Czy te panie same się zgłaszają? Czy wy, mając z nimi kontakt, zachęcacie je do tego też?
7: Dawczynią może zostać mama, która jest zdrowa, która prowadzi higieniczny tryb życia, nie może mieć nałogów. I pozyskujemy matki, dawczynie, wśród matek, które są matkami naszych pacjentów. Zwykle jest tak, że mamy same do nas się zgłaszają, ponieważ chcą pomóc innym dzieciom. Myślą w kategoriach: ktoś pomógł mojemu dziecku, ja też chciałabym pomóc innym.
2: To powiedzmy jeszcze o statystykach, to znaczy ile mleka udało się pozyskać, ile macie też dawczyń i biorców.
7: W ubiegłym roku 31 wspaniałych kobiet oddało nam 650 litrów mleka, co pozwoliło wykarmić około 350 pacjentów naszego szpitala, plus 8 szpitali ościennych. W tym roku już tych szpitali jest 10, więc nasze potrzeby rosną.
2: To jeszcze zapytam, czy często dzwoni telefon z innych szpitali do Was?
7: Tak, zdecydowanie często dzwoni. Właśnie teraz też czekam na transport. Zdecydowanie szpitale potrzebują tego mleka. Myślę, że świadomość władz też już jest zupełnie inna.
2: Rozumiem, że te lodówki za nami systematycznie zawsze są zapełniane.
7: Tak, zdecydowanie są zapełniane przez te wszystkie wspaniałe mamy, które wkładają ogrom pracy w to, żebyśmy mieli czym się dzielić, żebyśmy mogli zapewnić dobry start wcześniakom.
2: Tu samo miejsce jest sterylne, mleko, które podaje się wcześniakom, też jest zupełnie bezpieczne. Czasami mamy, a zwłaszcza tych pierwszych dzieci i wcześniaków, być może o wszystko się obawiają. Tu wszystko jest przebadane.
7: Tak, absolutnie. Mleko z banku mleka jest w pełni bezpieczne, jest badane, mamy wyniki badań, nie ma się czego obawiać.
8: Nazywam się Katarzyna Cyroń-Sikora, jestem tutaj z Rudy Śląskiej.
2: Proszę powiedzieć, w ręku trzyma Pani niezwykłe cudo. Wcześniak, dziewczynka, tak?
8: Tak, Marysia. Marysia urodziła się z masą urodzeniową 580 gram.
2: Czyli można powiedzieć pół kilograma największego Pani szczęścia.
8: Tak, dokładnie, cudu wręcz można powiedzieć, bo Marysia jest małym cudem.
2: Kiedy Marysia przyszła na świat?
8: 2 miesiące temu, 10 marca, dokładnie 2 miesiące przed terminem.
2: Rozumiem, że Marysia cały czas musi być w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej. Jak to jeszcze długo może potrwać?
8: Wczoraj dowiedzieliśmy się, że około miesiąca, że za miesiąc możemy już być w domu, jeśli wszystko oczywiście będzie w porządku.
2: Tutaj niezwykłe jest to chociażby w szpitalu, że cały czas może Pani trzymać na rączkach swoją córeczkę. Nie w każdym szpitalu jest to takie oczywiste.
8: Tak, właśnie dowiedziałam się, że nie wszędzie można i to taki dla mnie ewenement trochę, bo tutaj wręcz nam mówią, żeby jak najczęściej tutaj być, ile czasu potrzebujemy, i są tego efekty, bo Marysia z dnia na dzień jest coraz większa.
2: Marysia ma rodzeństwo?
8: Nie, Marysia jest pierwsza. Znaczy ma pieska, ale to raczej nie rodzeństwo.
2: Proszę powiedzieć, ja byłem w Banku Mleka, to jedyne takie miejsce nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale w województwie śląskim. Proszę powiedzieć, Pani skorzystała z Banku Mleka?
8: Tak, przez pierwsze kilka dni po porodzie Marysia musiała być karmiona mlekiem z Banku Mleka, ponieważ ja nie mogłam jej oddawać swojego, a później już panie laktacyjne pomogły mi rozkręcić moją laktację, dzięki temu mogę ją dzisiaj sama karmić.
2: Proszę powiedzieć, dobrze, że istnieje taki bank?
8: Oczywiście, no dla niektórych dzieci to jest jedna metoda karmienia mlekiem naturalnym, a pamiętajmy, że w mleku naturalnym jest najwięcej witamin, przeciwciał, które tym wcześniaczkom zwłaszcza pomagają przeżyć.
2: Jak długo Marysia musiała przyjmować mleko z banku mleka?
8: To było około tygodnia, dopóki leki się wszystkie nie wypłukały, ale później już zaczynałyśmy ją karmić moim mlekiem.
2: Widziała Pani po Marysi, że to mleko jej dużo daje?
8: ona zaczęła przybierać na masie i to było najważniejsze tutaj na samym początku, że zaczęła rosnąć po prostu, więc efekty były.
2: Czyli śmiało można powiedzieć, że takie mleko z banku mleka to ratunek dla wcześniaków takich jak Marysia.
8: Dokładnie, dla tych wcześniaków to jest niezwykły lek po prostu na jego życie.
2: Proszę powiedzieć, nie miała Pani żadnych obaw, żeby przyjąć z banku mleko?
8: Nie, absolutnie. Dowiedziałam się, że to mleko jest przebadane, że mamy też są przebadane pod różnymi kątami, że są one w zupełności bezpieczne dla tych maluchów. Minie nam 3 miesiące w szpitalu i prawdopodobnie pójdziemy do domu.
2: Wtedy będzie wielkie święto.
8: O, zdecydowanie. Wszyscy czekają, nie mogą się doczekać.
0: SK Śląsk.
1: A więcej informacji z naszego regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl/śląskie.
0: SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. W pełnym rynsztunku bojowym, w aparatach oddechowych, walcząc z czasem i swoimi słabościami, pokonywali wymagający tor przeszkód. Ponad 100 strażaków z całej Polski wzięło udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym w Dąbrowie Górniczej. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
9: Adam Rogoza, jestem przewodniczącym Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa, która zdecydowała się być współorganizatorem tych zawodów. Dzisiaj się zjeżdżają strażacy z całej Polski, strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na zawody ogólnopolskie do Dąbrowy Górniczej, gdzie będą się zmagać z torem, który żeśmy rozłożyli. Konkurencje są typu takiego, że trzeba podjąć pakiet prawie 20-kilogramowy, wyjść na wieżę, po czym ułożyć go w skrzyni równo, tak żeby nie było punktów karnych. Później trzeba wyciągnąć na linię drugi pakiet wężowy o tej samej wadze, również umieścić go w skrzyni, zejść na dół po schodach. Później trzeba przebiec z linią wężową, zaliczyć cel. Wcześniej jeszcze mamy symulację wyważania drzwi przez uderzenie młotem. Po wykonaniu tych czynności jest ewakuowanie manekina do mety. Manekin waży około 80 kg.
10: Po co to robić?
9: Robimy to po to, żeby promować zdrowy tryb życia i sprawność fizyczną wśród strażaków, gdzie przy tak wymagającym torze naprawdę trzeba je mieć wiele, żeby go pokonać.
10: Taki zwykły strażak, który na co dzień pełni służbę, on jest w stanie taki tor pokonać w krótkim czasie?
9: Czasy są różne strażaków, to można będzie dzisiaj zauważyć.
10: Zależy od tego, ile ma strażak siły, tak, jaką ma kondycję, bo wy cały czas nad tą kondycją pewnie pracujecie.
9: Mamy różne specyfikacje w naszej straży pożarnej. Wiadomo, że informatyk przy komputerze nie będzie musiał się wykazywać taką samą kondycją jak strażak, który musi ratować ludzi z pożaru. Dlatego nie mogę powiedzieć, że wszyscy są na takim samym poziomie wyszkolenia, jeżeli chodzi o kondycję.
11: Aspirant Proszelik, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Strażacy będą mierzyli się z różnymi konkurencjami przybliżonymi do tego, z czym mierzymy się na co dzień w naszych realiach służby.
10: Czyli co? Będą podnosić osobę leżącą, tak? Będą się wspinać po wieży?
11: Tak, można powiedzieć, że jest symulacja ewakuacji osoby poszkodowanej, jest symulacja biegnięcia po klatce schodowej, wyważanie drzwi, operowanie linią gaśniczą, no i również bieg w pełnych środkach ochrony indywidualnej.
10: Najsilniejsi z najsilniejszych pewnie tu dzisiaj zjechali.
11: Można tak powiedzieć, chociaż tak naprawdę w straży pożarnej, pracując na podziale bojowym, trzeba być trochę sportowcem na co dzień, także myślę, że każdy z nas jest tutaj najlepszym z najlepszych, a tym bardziej ci ludzie, którzy chcą podjąć się tego wyzwania.
10: Co tu najtrudniejsze jest? Jaka najtrudniejsza ta konkurencja tak według Pana oceny jest?
11: Najtrudniejsze tak naprawdę jest podjęcie decyzji o starcie, tak mi się wydaje, ponieważ mamy na sobie około 20 kg środków ochrony indywidualnej, w co wliczają się buty specjalne, hełm, ubranie specjalne oraz trzeba pamiętać o tym, że mamy na twarzy maskę z podpiętym aparatem powietrznym.
10: Czyli można powiedzieć, utrudniliście sobie do granic możliwości to przebiegnięcie tego toru przeszkód.
11: Lubimy przesuwać poprzeczkę.
10: Co się liczy w tej konkurencji? Czas czy co?
11: Przede wszystkim liczy się samo wystartowanie i podjęcie wyzwania, a tak w kuluarach mówimy o tym, że to są najtrudniejsze 2 minuty w sporcie, także możemy się spodziewać czasu około 2-3 minut.
12: Nazywam się Łukasz Kubień.
10: Skąd pan przyjechał?
12: Z Joder Giedrzywca. Żeby się sprawdzić, zawsze chciałem się sprawdzić, to są pierwsze moje zawody z kolegą tutaj, no i po prostu chęć sprawdzenia się i porównania z innymi strażakami.
10: Jakaś najtrudniejsza tutaj część tego toru przeszkód dla pana jest?
12: Przeżyć. Nie, żartuję. No chyba wszystko, bo tutaj jak żeśmy zaczęli trenować, to dowiedzieliśmy się, że tutaj jest bardzo duży wysiłek. No i ogólnie to cały tor jest bardzo ciężki.
10: A co jest najtrudniejsze?
12: No najtrudniejszy to chyba będzie, mi się wydaje, może manekin. bo 80 kilo, czyli jest cięższy ode mnie, no i trzeba go przeciągnąć na tą odległość. No wszystko ma jakieś tam składowe swoje i wszystko jest ciężkie, ale najcięższy jednak jest ten manekin na samym końcu. Jest bardzo ciężki. W moim wieku ja bym szedł poniżej 2 minut, to bym się cieszył.
10: Powiedział pan, że najtrudniejszy jest ten manekin, bo co, bo tu jesteście w pojedynkę, normalnie wy stanowicie zespół wyjeżdżając na akcję, prawda? Ktoś zawsze pomoże.
12: Rota jest dwuosobowa zawsze i zawsze we dwójkę to robimy, jeżeli kogoś tam trzeba z pożaru wynieść. Ale tutaj chodzi o to też, że ten tor jest bardzo ciężki do przejścia i na samym końcu jeszcze się dostaje taki ciężki manekin do przeciągnięcia.
10: Ile pan trenował, przygotowywał się do tych zawodów?
12: No szczerze mówiąc, trenowaliśmy jakiś może miesiąc. W trakcie tego trenowania jeszcze wdarła się choroba, także można powiedzieć, że jedziemy teraz na spontanie.
13: Nazywam się Mateusz Majdak, też przyjechałem z Żywca, z jednostki.
10: Dla pana co tutaj najtrudniejsze będzie?
13: Dla mnie, ja się najbardziej obawiam wciągania pakietu wężowego, ponieważ może on nie jest jakoś ciężki, bo to jest 20 kilo, ale samo to wyciąganie tej liny, ja mam akurat, nie mam za długich rąk, więc a to jest duży plus i tego się troszkę obawiam. A tak, no zobaczymy, żeby się jakoś za bardzo nie spompować z początku, żeby mieć tą siłę jeszcze na tą końcówkę, na tego manekina. Myślę, że będzie wszystko dobrze, zobaczymy. Przygotowywanie, no to gdzieś w tej straży to ciągle utrzymujemy tą sprawność fizyczną, więc ciągle gdzieś ta siłownia czy jakieś ćwiczenia mamy własne, no to gdzieś na pewno na plus nam to pomoże dzisiaj. Tutaj, czy może nic nas nie zaskoczy, na pewno gdzieś ten manekin, to na różnych ćwiczeniach gdzieś tam go nieraz przeciągamy, czy uderzanie młotem, no to jest taka, to są te jakby zadania strażaka, gdzie na pewno gdzieś to wykorzystujemy w naszych działaniach i to na pewno gdzieś na plus jak najbardziej.
10: Co dla was oznacza udział w tych zawodach? Nawet to, że ludzie będą was obserwować.
13: A to na pewno, że ludzie nas będą obserwować, gdzieś tam jakaś dodatkowa motywacja i żeby się z jak najlepszej strony pokazać, ale no takie sprawdzenie właśnie samego siebie, czy po prostu na czym jeszcze możemy popracować, żeby być jeszcze lepszym tym właśnie strażakiem. No z jak najlepszej strony się pokazać, to na pewno.
14: Oskar Brzezik, konferansjer. W całej Polsce są zawody najtwardszy strażak, a tutaj w Dąbrowie Górniczej jest najsolidniejszy strażak. Wynika to też trochę, że ta zmiana nazwy od Solidarności. No i tutaj walczą drużyny.
10: Jak będzie sama rywalizacja wyglądała?
14: Przede wszystkim zaczynamy od biegu po rusztowaniu z 19-kilowym pakietem na ramieniu. Następnie ten pakiet wkładamy do skrzynki. Przystępujemy do wciągania 19-kilowego pakietu do skrzynki. Zbiegamy na dół, no i później najtrudniejsze jest na samym dole, czyli później podbiegamy do maszyny symulującej wyważanie drzwi. Następnie 4,5-kilowym młotkiem przesuwamy obciążenie, odkładamy młotek i przystępujemy do dalszej konkurencji, którą jest slalom. Musimy minąć hydranty strażackie, później rozciągnąć na odległość 30 metrów nawodnioną linę wężową. Tą liną musimy ten cel strącić, ponieważ tam w środku ta woda się znajduje i tutaj możemy stracić sekundy na tej konkurencji. Jak nam się uda ten cel strącić, przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli bierzemy manekina, który ma 80 kg i tyłem musimy przejść 30 metrów aż do mety. Tak to mniej więcej wygląda i ta konkurencja jest podobna do tego, co jest w innych miastach, czyli do tego najtwardszego strażaka, tylko tutaj ze względu na tą solidarność jest ta nazwa najsolidniejszy strażak, co tworzy tą specjalność tego miejsca właśnie i tego wydarzenia w Dąbrowie Górniczej. Są różne kategorie, więc tak naprawdę czasy zależą od kategorii, więc tutaj wszystko wyjdzie w praniu. Mamy kategorii open mężczyzn, open kobiet, sztafety, drużyny, no i tego najsolidniejszego strażaka, więc tutaj w każdej kategoriach te czasy będą różne.
10: Edyta Odyjas, zastępca przewodniczącego regionu śląsko-dąbrowskiego Dominika Kolorzak, również prezes fundacji, która współorganizuje tutaj tę wspaniałą akcję. Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że to jest niesamowite, że ci zawodnicy z różnych stron Polski przyjeżdżają na własnych urlopach, za własne pieniądze i jakby mierzą się z niesamowitym wysiłkiem. I tutaj jako taki działacz związkowy chciałabym zaapelować do tych wszystkich pracodawców, szczególnie do komendantów. Drodzy komendanci, to jest niesamowite, że tym ludziom się chce. Oni tutaj pokazują swoją sprawność. Jednak otwórzcie serca, zróbcie czasem nocleg, delegację, bo warto, bo to oni naszych obywateli będą tutaj, w ogóle obywateli nas wszystkich, to jest nasze bezpieczeństwo, więc musimy dbać o takie dobro nasze. Ale też przy okazji Państwu powiem, to jest niesamowite miejsce, bo tu też uczymy ludzi obronności, pierwszej pomocy. Tu dzisiaj przyjdzie do nas młodzież mundurowa, około 40 osób i będą mogli zapoznać się z różnego rodzaju możliwościami w przyszłości zawodu. Tu będzie urząd pracy wystawiony, żeby ten młody człowiek zobaczył, że to nie jest takie straszne. Więc my ogólnie mieszkańców, jeżeli nie wiem, kiedy będziecie to, drodzy mieszkańcy, słuchać, zapraszamy Was serdecznie w to miejsce pod Pałac Zagłębia Kultury.
15: Też robicie to po to, żeby ludzie zobaczyli, tak? Jacy są strażacy silni, co
10: potrafią.
7: Drodzy Państwo, jeżeli cokolwiek się wydarza, nie będę tutaj mówić, co się może wydarzyć, kto pierwszy na tym miejscu jest? Przede wszystkim strażak. Te jednostki nie zawsze są doposażone, bo mamy brak wakatów. Ja uważam, że strażak to jest przede wszystkim strategiczny zawód, jeżeli chodzi o Polskę, ale tu też będą punkty medyczne. Tam mamy taki punkt, gdzie uczymy pierwszej pomocy. Będzie tutaj służba cywilna, będzie tutaj policja. No, przede wszystkim chodzi nam o to, żeby przybliżyć tą pracę tego człowieka w mundurze, że to jest ważne, tak? I żeby ludzie poznali ich z innej strony. Porozmawiali, zapytali młodzi szczególnie. Przedszkolaki będą, też są dmuchańce za darmo, więc ogólnie ciekawa impreza.
15: Aleksandra Sawicka z JRG Grodków. Te zawody są świetne, żeby sprawdzić się, żeby pokonać swoje jakieś progi, a także dobra zabawa i zaprzyjaźnić się z innymi strażakami. Najtrudniejszym wyzwaniem jest start indywidualny, a reszta to już zabawa.
10: A jeśli chodzi o właśnie porównanie, no trudno porównywać siłę mężczyzn i kobiet. Tutaj ten manekin ciężki, to wspinanie się, chyba dla kobiety też bardziej wymagający jest taki wyścig.
15: Jest to trudny wyścig, ponieważ właśnie mamy te same ciężary co mężczyźni, ale uważam, że jeśli działamy w straży, no to nie dzielimy się na mężczyzn i na kobiety, tylko działamy razem i wszyscy razem musimy mieć siłę.
16: Dzień dobry, Grzegorz Tosta, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z Rybnika. Jestem jednym z sędziów na tych zawodach w Dąbrowie Górniczej.
10: Co będziecie oceniać?
16: Będziemy oceniać poprawność wykonywania zadań w poszczególnych momentach w danym torze. To rozkłada się z kilku zadań. Po prostu musi być na przykład manekin odłożony w danym miejscu, czy nie ma popełnionych jakichś błędów. Na przykład jest wieża do góry, można wchodzić po dwa schody, ale schodzić już trzeba dotykając każdego stopnia osobną nogą, tak?
10: Co, jak zawodnik popełni błąd, to co, odejmujecie punkty?
16: Tak, są przyznawane sekundy karne.
17: No to oficjalnie startujemy nasze zawody. Kochani, wielkie brawa, wystartowaliśmy! Jest pierwsza konkurencja, a zatem oficjalnie pisze się historia na naszych oczach. Najsolidniejszy strażak 2026 Dąbrowa Górnicza. No to pierwsza konkurencja. Bieganie tutaj po tym rusztowaniu z 19-kilowym pakietem na ramieniu. To jest jego pierwsze zadanie. Za chwilkę będzie odkładał ten pakiet do skrzynki i będzie to wciąganie tego pakietu do skrzyni właśnie z góry. Więc to jest teraz przed naszymi oczami. Tak jak widzicie, kolor czerwony to jest jego kolor. W tym momencie jesteśmy na tym drugim punkcie. W tym momencie będzie zwignięcie na dół i bardzo istotna rzecz przy tym zwignięciu jest taka, że strażak musi dotknąć każdy stopień nogą. Jeśli ominie jakiś stopień, będzie chciał zbić szybciej, no to za to będą punkty karne. Następnie podbiega do maszyny symulującej wyważanie drzwi. Tutaj to jest to właśnie maszyna, którą widzimy, no i będzie później musiał 4,5-kilowym młotkiem przesunąć obciążenie, odłożyć młotek wyznaczone miejsce, które jest tutaj po mojej prawej stronie, właśnie w to miejsce, po którym teraz idę, następnie slalom między tygrantami strażackimi, no i później rozciąganie na odległość 30 metrów na podnionej linii wężowej, no ale teraz przystępujemy właśnie do tej trzeciej, tak naprawdę jeszcze konkurencji, czyli to symulacje wyważania drzwi, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Oni są w swoim środowisku naturalnym, ale to jest symulacja, więc jest nieco inaczej niż miałoby to miejsce w rzeczywistości. Odkładamy teraz sprzęt, przechodzimy do kolejnej rzeczy. To, o czym wspomniałem, jest teraz slalom. Pamiętajcie o tym, że ten zawodnik jest obciążony, bo ten pakiet ma niespełna 20 kg na ramieniu, więc to jest właśnie jego środowisko naturalne. I zobaczmy, jest już czas, jaki mamy, to 2 minuty 10 sekund, już jest za nami. Teraz ten 30-metrowy wąż, oprócz tego obciążenia, ma już węża na swoim ramieniu. Przypomnę, 30 metrów, na tyle ten wąż się rozciąga i proszę, mamy już trafienie. Trzeba właśnie ten cel strącić, odłożyć rondownicę za linię bramki. To już jest zrobione. No i teraz ostatnia rzecz, manekin to jest dorosły człowiek, czyli waży 80 kg ten manekin, bo to jest symulacja, tak jak byłby to człowiek dorosły i 30 metrów trzeba tyłem przejść i położyć się na materacu. 2 minuty 58 sekund tej konkurencji już za nami. Przypomnę, żeby kolejna dwójka zawodników była gotowa i zobaczmy teraz wspólnie. 3 minuty już ponad za nami. To nie jest prosta sprawa. Ten manekin waży 80 kg. Trzeba jeszcze przejść jakieś 12 metrów do linii mety. Będziemy wtedy mieli oficjalną informację. Później jeszcze dowiemy się od sędziów, czy są jakieś punkty karne. I ostatnie metry na przednie. Dawid Kozyk, OSP Łosień. 3 minuty 30 sekund za nim. Zobaczmy, jaki to będzie czas. Musi pojawić się na materacu i mamy 3 minuty 33 sekundy. Szanowni Państwo, poproszę o wielkie brawa. Mamy już pierwszego zawodnika za nami.
18: Tomasz Grzysz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Siemianowic Zaśląskich. To mój debiut, więc byłem się sprawdzić. Ciężki, wymagający tor. Końcówka, przeciąganie manekina, bo to już człowiek wycieńczony, nogi już odmawiały posłuszeństwa i ciężko było z nim dobiec.
0: SK Śląsk.
1: Mysłowice staną się miejscem wyjątkowej miejskiej wycieczki poświęconej sztuce ulicznej. W ramach Metropolitan Design Week odbędzie się City Tour prowadzący przez najważniejsze murale w mieście.
19: Michał Skiba, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Jest to najnowsza propozycja, mam nadzieję, długofalowego projektu zaproponowaną przez Metropolię, które oczywiście miasto Mysłowice włącza się ochoczo. Bardzo ciekawa rzecz, która utkwiła mi w pamięci po pierwszym spotkaniu, była związana z tym, jak widzą Mysłowice designerzy na zewnątrz. Dwa elementy przykuły ich uwagę. To są u nas murale i instalacja Rura Parku. U nas w mieście tutaj w środku równie się mówi na temat tej instalacji. Niemniej jednak ona wzbudza zainteresowanie i jak widać inspiruje. W związku z tym, opierając się na tych dwóch elementach, zaproponowaliśmy następującą podróż po tych punktach. Od godziny 15 w najbliższą sobotę serdecznie Państwa zapraszamy do przejścia spacerkiem po muralach w Mysłowicach. Oczywiście będzie odpowiednia osoba w pełni kompetentna opowiadała o tym, kiedy murale powstały, z czym one są związane, a godzinie 18 na rynku miasta Mysłowice wraz z odpowiednimi osobami, designerami będziemy rozmawiać na temat instalacji Rura Parku. Pragnę nadmienić, że Rura Park biegiem ostatnich miesięcy wzbudza coraz większe zainteresowanie. W marcu przyszłego roku wraz z innymi miastami Sosnowiec i Jaworzno będziemy robili wydarzenie razem z przedstawicielami holenderskiej kultury. Będziemy wykorzystywali Rura Park jako miejsce do możliwości prezentowania Festiwalu Światła, co nas bardzo, bardzo cieszy. Więc może czas najwyższy, żeby usiąść i trochę porozmawiać na temat historii Rura Parku, na temat tego, skąd ono się wzięło, w jakich latach powstał i czemu miał służyć. I czy ono miał być na chwilę, czy na stałe. Więc na ten temat będziemy rozmawiali i będziemy bardziej przyglądali się temu, jak designerzy spoglądają na tą metalową przestrzeń artystyczną. Natomiast dnia następnego, czyli 20, zapraszamy serdecznie Państwa na spektakl Beboki, bo to również jest związane już do kultowego kinoteatru Znicz i tam, wykorzystując piękno tegoż miejsca, już wewnątrz będziemy oprowadzali nie tylko po kinooperatorce, ale i również zapraszali do gliniarni, więc będzie to połączenie nie tylko spektaklu teatralnego, ale i również wizyty tak trochę za kulisami kultowego kinoteatru Znicz. Oczywiście najwięcej informacji macie Państwo na naszej stronie internetowej. Liczymy, że Państwo się zapoznacie z ofertą. I co? Widzimy się 19 i 20 na Metropolitan Design Week.
10: Rozkładając to na czynniki pierwsze, ile tych murali będzie można zobaczyć i gdzie?
19: Nie uda nam się spacerkiem zwiedzić wszystkie murale, ale wszystkie te murale, które są zlokalizowane, które Państwo doskonale kojarzycie, na Starym Mieście i również w dzielnicy Rymera, to tam będziemy te murale zwiedzać. Od godziny 15 startujemy od rynku i będziemy się przemieszczać po tych najbliższych muralach rozstawionych, zaprezentowanych w okolicach Starego Miasta.
10: Rura Park to budowla, która właśnie te kontrowersje od wielu lat wzbudza i nieraz już się mówiło o tym, żeby to rozebrać.
19: Tak, ona wzbudza te kontrowersyjne tematy. Przede wszystkim one mocno ogniskują się w naszym mieście. Natomiast, jak wcześniej wspomniałem, na zewnątrz różnie bywa. Przyglądają się tej instalacji i też ASP odwiedzało nasz rynek miasta Mysłowice po to, żeby zainspirować się tą instalacją. Więc wydaje mi się, i o czym też świadczy moja wizyta wtedy na pierwszym spotkaniu w ramach właśnie Metropolitan Design Week, że Rura Park to taki powód do wstydu, ale bardziej wewnątrz niż na zewnątrz. Będziemy odczarowywać tą instalację, a zobaczymy, co nam z tego wyjdzie już w najbliższą sobotę, godzina 18, rynek miasta Mysłowice i rozmawiamy na temat Rura Parku.
10: Być może już niedługo mieszkańcy się będą chwalić, że mają Rura Park w Mysłowicy.
19: Może tak, możliwe, że Rura Park zniknie. Trudno mi tutaj wypowiadać się na temat tego, jaka jest przyszłość tej przestrzeni. Niemniej jednak póki co postarajmy się nieco odczarować tą przestrzeń metalową.
0: SK Śląsk.
1: Górnicy dzwonią, policja górnicza sprawdza. Co czwarte zgłoszenie na telefonie zaufania Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jest zasadne. Co ważne, anonimowe sygnały od pracowników przekładają się na realne działania, kontrole i decyzje administracyjne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w kopalniach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
20: Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.
2: Pani dyrektor, powiedzmy, telefon zaufania, od kiedy działa w Wyższym Urzędzie Górniczym i co to takiego tak naprawdę jest?
20: Telefon, tak zwany telefon interwencyjny, działa od 2011 roku. Celem było umożliwienie pracownikom zatrudnionym w ruchu zakładów górniczych przekazywanie informacji o przypadkach nieprzestrzegania przepisów i szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa zakłada górniczych. Telefon jest obsługiwany przez służbę dyspozytorską działającą całą dobę.
2: Jak to wygląda w praktyce? Rozumiem, że każdy górnik może na ten telefon zadzwonić.
20: Oczywiście, każdy może zadzwonić i zgłosić zdarzenia, które są według niego niepokojące, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu zakładu górniczego. W 2025 roku mieliśmy 100 zgłoszeń, z czego 79 dotyczyło zasad bezpieczeństwa ruchu. Na te 79 potwierdzonych mieliśmy 17.
2: To tak dla zobrazowania, dla przykładu, to na przykład o czym mówią górnicy na tej linii?
20: Najczęściej zgłaszanymi nieprawidłowościami w 2025 roku to było zgłoszenia przekroczenia dopuszczalnej temperatury, nieprawidłowy stan maszyn i urządzeń, w tym nieprawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych. Tematy dotyczące zagrożenia metanowego, w tym niesprawne czujniki metanu, nielegalna eksploatacja, stosowanie niebezpiecznych metod pracy, nieprawidłowy stan obudowy zmechanizowanej, nieprzestrzeganie przepisów, stosowanie nieprawidłowej procedury wypadkowej, nieprzestrzeganie czasu pracy, przekroczenia norm hałasu zapylenia, przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów kopalnianych. To są takie najczęściej zgłaszane nieprawidłowości przez załogę.
2: To powiedzmy w takim razie, pani dyrektor, otrzymujecie to zgłoszenie. Rozumiem, że jest uruchamiana w Wyższym Urzędzie Górniczym, która, no tak można powiedzieć, o was się mówi, że jesteście policją górniczą, czyli rozumiem, że rozpoczynają się pewne procedury.
20: Oczywiście. Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie, jest przekazywane właściwym organom, właściwym dyrektorom okręgowych urzędów górniczych, którzy albo w zależności od istoty zgłoszenia przeprowadzają rozeznanie natychmiast lub w ramach bieżącej kontroli.
2: Mówiła pani, że telefon dzwoni w zasadzie od 2011 roku, no to już 15 lat. Czy w ciągu tych 15 lat ze statystyk wynika, że tych zgłoszeń sukcesywnie jest coraz więcej?
20: Wydaje mi się, że zgłoszenia utrzymują się na zbliżonym poziomie. Z tym, że analizując na przykład rok pięcioletni okres czasu 2021-2025, to widzimy, że w roku 2011 było 87 zgłoszeń, z czego potwierdzonych 26. W 2025 było 100, ale było potwierdzonych 17. Także natomiast w roku 2023 mieliśmy na przykład 70 zgłoszeń, a w 2024 72 zgłoszenia.
2: To są wszystko zgłoszenia anonimowe?
20: W większości tak. Bywają zgłoszenia, że pracownicy się przedstawiają, ale generalnie raczej dzwonią osoby, które nie chcą podawać swojej tożsamości z uwagi na to, że nie wiem, mają obawy przed zgłoszeniem, żeby nie mieć problemów w zakładzie górniczym.
2: Bo boją się, że na przykład stracą pracę.
20: Albo będą mieć jakieś inne nieprzyjemności w zakładzie.
2: To jeszcze na koniec, czy mogłaby pani dyrektor powiedzieć, no bo jak to z każdym telefonem, czy są tak zwane fałszywe telefony, fałszywe zgłoszenia, niepotwierdzone?
20: Tak powiedziałam, że na 100 zgłoszeń w 2025 mieliśmy potwierdzonych 17.
2: A czy takie niepotwierdzone zgłoszenia wiążą się z jakimiś konsekwencjami dla tych, którzy dzwonią?
20: Znaczy, ponieważ są anonimowe, to trudno tutaj mówić o konsekwencjach.
2: Rozumiem, ale może wy jakoś możecie je zweryfikować.
20: Z drugiej strony, jeżeli są jakiekolwiek zgłoszenia, to należy tutaj, nie możemy mówić o zmarnowaniu czasu inspektorów, bo to wszystko dotyczy zabezpieczenia, bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pracowników. Bardzo dobrze, że jest taka możliwość, bo już na sam fakt, że te 17 zgłoszeń było potwierdzonych, to potwierdza, że jednak jest to istotna sprawa i ważna.
2: A te 17 potwierdzonych to wiadomo gdzie?
20: Między innymi tutaj na 14 zgłoszeń dotyczących przekroczenia dopuszczalnej temperatury było jedno potwierdzone. Nieprawidłowy stan maszyn i urządzeń mamy jedno potwierdzone na 5 zgłoszeń. Zagrożenie metanowe na 4 nieprawidłowości zgłoszone, jedno było potwierdzone. Także są, jak widać, jest to, jeżeli na przykład zagrożenie metanowe, jest to istotna sprawa, prawda, jeżeli chodzi o prowadzenie bezpieczeństwa.
2: No właśnie, to już jest chyba bardzo niebezpieczne, jeżeli się potwierdza, że ktoś majstruje przy, no właśnie, przy czymś, co jak wybucha, to wiemy, że kończy się ogromną tragedią.
20: Dokładnie, dlatego mówię, że ważne jest to, że ludzie mają coraz większą świadomość właśnie poczucia bezpieczeństwa, szanowania swojego zdrowia i pracowników.
1: Zmieniamy temat. W Katowicach można wejść na pokład Titanica, gdy wyruszył w pierwszy i zarazem ostatni rejs w 1912 roku. Wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy. Ta dostępna będzie do końca roku. Na całym świecie zobaczyło ją ponad 35 milionów ludzi. Wystawę odwiedził też nasz reporter Darek Brombosz.
3: Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy Titanic The Artifact Exhibition w Polsce.
2: Tutaj w

0: pierwszą, drugą, trzecią klasę Titanica, więc tych przedmiotów jest tutaj naprawdę dużo różnych, również przedmiotów związanych z konstrukcją statku, podzielonych właśnie na takie różne galerie, przez które przechodzimy.
1: Tutaj za sprawą nowej technologii można, że tak powiem, wsiąść na pokład Titanica.
0: Możemy tak sobie wyobrazić faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej. I jako pasjonat historii Titanica muszę Państwu powiedzieć, że oglądając to, co tam można zobaczyć, jest to przygotowane naprawdę bardzo dobrze, zgodnie z prawdą historyczną i rekreacja wirtualna statku jest perfekcyjna.
1: To może powiedzmy o tym, jak duża to jest wystawa, ile się ją zwiedza, ktoś kto przyjdzie, bo od 4 września witacie tutaj gości w Katowicach.
0: Witamy gości od 4 września. Wystawa potrwa na ten moment, jest zaplanowana do końca grudnia 2026. Jak długo się ją zwiedza? Ja myślę, że to już jest kwestia osobistej wrażliwości danej osoby. Ja znam osoby, które samodzielnie zwiedzały taką wystawę, chodząc, czytając wszystkie podpisy przez około 3 godziny, a potem wracały jeszcze raz i jeszcze raz. Są osoby, które przejdą w 20-30 minut i myślę, że to zależy od tego, jak my chcemy z tej wystawy wyciągnąć coś dla siebie, a nie tylko i wyłącznie od tego, co jest nam dane.
1: Wy przypominacie historię Titanica?
0: Pielęgnujemy tą historię, przypominamy ją, chcemy, żeby w jakiś sposób była ważna i dla kolejnego pokolenia, więc właśnie dzięki wydobywaniu takich przedmiotów, ich konserwowaniu i właściwej ekspozycji można tą historię nam dzisiaj przybliżać i poczuć to, że historia przede wszystkim ludzi, pasażerów, jest podobna czasami i do naszej. Tak, to prawda, skala tej wystawy jest bardzo duża. Ona jeździ po świecie od wielu, wielu lat, od końca lat 90. i do tej pory odwiedziło ją około 35 milionów zwiedzających, ale jest to wystawa pod tym samym szyldem, ponieważ tak naprawdę pod tym szyldem The Artifact Exhibition podróżowało po świecie do niedawna 5 różnych zestawów eksponatów. Tak, jak najbardziej. I właśnie to tworzy jej wyjątkową wartość. Dotknąć niestety nie możemy, chociaż muszę powiedzieć, że to bardzo kusi.
1: Czy James Cameron pomógł waszej wystawie, czy zaszkodził?
0: Jeżeli mówimy o tym, czy jego film rozbudził zainteresowanie Titanikiem, to myślę, że zdecydowanie tak. Natomiast czy zaszkodził, jest to kwestia wtórna. Ja nie chciałbym poddawać krytyce wielkie dzieło filmowe z końca lat 90., które było przygotowane wówczas zgodnie mniej więcej z taką wiedzą, jaka była dostępna, ale kiedy film został wyemitowany, okazało się, że jest w nim szereg nieścisłości odkrywanych w późniejszych latach, również takich, które skończyły się czasami procesami sądowymi. Tak, wielu zwiedzających ma oczekiwanie, jakie jest zaszyte w sobie, że zobaczy tutaj wiele nawiązań do filmu. Tak nie jest. To jest wystawa stricte historyczna i oczywiście są rzeczy, które będą nam się kojarzyły z filmem w naturalny sposób, bo jest to Titanic. Natomiast to nie jest wystawa o filmie.
1: Czy może Pan powiedzieć, jakie są ceny wstępu, czy one są na każdą kieszeń dla całej rodziny? No i ci, którzy tutaj przyjdą, to czy będą mogli skorzystać na przykład z przewodnika?
0: Oczywiście różne grupy osób, czy nawet indywidualne osoby będą mogły skorzystać z przewodnika. Natomiast odnośnie cen są różne możliwości. Te ceny się zmieniają w zależności od dnia, weekendu, ale także ilości osób, bo są również bilety dla rodzin, które zdecydowanie bardziej opłaca się zakupić w przypadku dwójki dorosłych i dwójki dzieci.
1: To jeszcze zapytam, czy wy macie kontakt z potomkami tych, którzy wsiedli, przeżyli na przykład katastrofę Titanica albo zginęli i oni dostarczyli wam jakieś wyjątkowe pamiątki na tą wystawę?
0: Nie, dlatego że te pamiątki, które są na tej wystawie, choć czasami wiemy do kogo należały, są wydobyte z oceanu i nie są własnością prywatną. Natomiast czy mamy kontakty? Niektóre osoby tak. Ja jestem wielkim pasjonatem historii Titanica. Jeżdżę w różne miejsca, również za granicę i znam potomków ludzi, którzy byli na Titanicu. Zarówno tych, którzy zginęli, jak i tych, którzy przeżyli. I rozmowy z tymi rodzinami czasami są bardzo wzruszające. Czasami też jako pasjonat dotykałem przedmiotów, które należały do tych ludzi. Ale to już nie jest kwestia samej wystawy w Katowicach stricte. tylko tego, jak akurat swoją pasję własną rozwijałem przez lata. Inne ważne wydarzenia z historii doczekał się wielu teorii spiskowych. Myślę, że temat teorii spiskowych jest nadal

0: aktualne i pewnie będą się pojawiały kolejne w kolejnych latach. On nie stracił na sile oddziaływania na naszą wyobraźnię i wiele zagadek dotyczących Titanica nadal jest nierozwiązanych, więc myślę, że jest tutaj też duże pole w przyszłości do zgłębiania tych tajemnic, poznawania wraku lepiej. Wrak podlega też pozostaniu dezintegracji, zaczyna się rozsypywać, pojawia się tym samym dostęp do miejsc, które nie były dostępne wcześniej, więc myślę, że ten proces degradacji wraku też będzie nas dodatkowo uczył w kolejnych dekadach.
1: A po tych 114 latach od katastrofy Pana dziwią jeszcze jakieś mity, które trzeba rozwiewać?
0: Dziwi mnie czasami to, jak bardzo ludzie powtarzają pewne mity i jak duża jest niechęć do zgłębienia prawdy. Są osoby, które bardzo lubią na przykład wątek tego, że Titanic zatonął w wyniku spisku bankowo-ubezpieczeniowego. I niektórzy to wierzą i podtrzymują nieprawdę. Więc oddziaływanie tego typu wystaw ma również charakter edukacyjny po to, aby obalać pewne teorie spiskowe i po to, żeby edukować zwiedzających o tym, jak było naprawdę.
2: Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, w której skład wchodzi Muzeum Walcownia, które jest wystawa Titanic.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, bo pierwsi goście będą mogli tę wystawę zobaczyć 4 września. Dzisiaj 3 września była specjalna konferencja prasowa. Pan przedpremierowo zobaczył tę wystawę. No i chciałem zapytać o emocje, jakie panu towarzyszyły.
2: Aha, emocje są. Dreszczyk z różnych powodów. Po pierwsze, że mamy w naszej walcowni opowieść, historię, technologię, która pochodzi z czasu, kiedy ona powstawała, albo ciut później. Dwa, że mówimy o technice z tamtego czasu, a my właśnie mówimy to o walcowni. A na koniec, że mnóstwo jest takich związków. Może blacha cynkowa tutaj walcowana służyła do naczyń czy wanien na przykład na Titanicu. Nagle wkraczamy z tą wystawą oraz z tą oryginalną walcownią w czas rozwoju rewolucji przemysłowej, nowych technologii, oświetlenia elektrycznego, maszyn parowych. Wspaniałe powiązanie jednego z drugim i to jest jedno, a to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste, które pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca. I tyle osób nieszczęśliwie zginęło i możemy oglądać i przypominać sobie ich życie.
1: Tu można przenieść się też w zasadzie na pokład Titanica dzięki chociażby okularom VR.
2: O, absolutnie. Organizatorzy to świetnie zrobili. Są modele, są autentyczne przedmioty, ale także można pooglądać odtworzoną i w ruchu atmosferę tego statku. To jest naprawdę fascynujące i ciekawe. Świetna wystawa.
1: Pan otrzymał swoją kartę pokładową?
2: Zaraz dostanę.
1: A czy jest jakaś wyjątkowa perełka, która szczególnie pana wzruszyła, zaintrygowała?
2: Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, tu kolega podpowiada, na gwizdek parowy, czyli coś, co robiło sygnał do odjazdu, do przyjazdu. Jak on wygląda, to jest ten eksponat, który za panem redaktorem stoi. To jest to, co kojarzy nam się, jak jesteśmy w porcie, dźwięki statków. I on właśnie takie dźwięki wydawał. I on tu jest.
3: SK Śląsk.
4: Co łączy Ernesta Hemingwaya, Winstona Churchilla czy Vincenta Van Gogha? Wszyscy chorowali na chorobę afektywną dwubiegunową. Szacuje się, że na co dzień mierzy się z nią od 6 do 11% populacji. Mówi psycholożka i psychoterapeutka Martyna Jarząb oraz psychiatra dr Michał Opielka. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Choroba afektywna dwubiegunowa to jest choroba, która objawia się przeważnie dwoma skrajnymi stanami. Manią i depresją. Mania to jest taki stan, w którym osoba doświadczająca jej jest bardzo pobudzona, ma mnóstwo pomysłów, mnóstwo idei, zaczyna robić rzeczy, których do tej pory nie robiła, a które wydają się nagle bardzo pociągające, atrakcyjne. Często w manii ludzie robią naprawdę rzeczy, które są na granicy w ogóle życia i śmierci, to znaczy uprawiają ekstremalne sporty, nie wiem, jeżdżą szybko samochodem. To jest taki stan, w którym wydaje się, że mogą zawojować świat. Ale jednocześnie ten stan jest bardzo wyczerpujący, ponieważ w tym stanie osoby nie zapominają o tym, żeby jeść, żeby spać, żeby jakoś zadbać o swoje ciało. I to jest stan takiego wyczerpania po pewnym czasie, że zaczyna się pojawiać ten drugi stan, czyli depresja. Depresja, czyli stan dużego smutku, niechęci, braku czerpania przyjemności z czegokolwiek i to jest przeciwwagą właściwie tego stanu maniakalnego. I to, co charakteryzuje obydwa te stany, to taki radykalizm, że zarówno ten stan maniakalny i ten depresyjny mogą być bardzo silne, że depresja to jest często taka depresja, że naprawdę nie wstaje się z łóżka i trudno pójść do toalety. Oczywiście to jest być może też uproszczenie w takim sensie, że nie tylko te dwa stany występują w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Natomiast one są najbardziej charakterystyczne dla tego schorzenia.
6: Ale zarówno jeden stan, jak i drugi może być niebezpieczny dla człowieka, tak? Bo tak jak pani powiedziała, ten stan maniakalny, tak? To jest taki, jesteśmy w takim, na tak zwanym haju, tak? Czyli człowiek podejmuje ryzykowne działania, natomiast w tym drugim stanie te działania mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia.
5: Tak, obydwa stany na pewno są niebezpieczne dla zdrowia, dla życia często nawet. Dlatego, że w tym maniakalnym stanie rzeczywiście, nawet jeśli nie podejmuje się ryzykownych działań, to znaczy takich adrenalinowych, w sensie, nie wiem, że skacze się ze spadochronem, to, nie wiem, podejmuje się takie ryzykowne działania jak zaciąganie kredytów, jakieś inwestycje, zdrady często też występują tutaj. Natomiast w tym stanie depresyjnym, no, człowiek naprawdę czuje niechęć do życia i to ten niezaopiekowany stan to może skończyć się nawet samobójstwem, ponieważ tutaj pojawiają się właśnie myśli samobójcze, poczucie totalnej beznadziei, pustki, więc w tym sensie jest to też bardzo niebezpieczny stan dla zdrowia i nawet życia.
6: A w jaki sposób się pracuje z taką osobą, która choruje na chorobę afektywną dwubiegunową?
5: Przede wszystkim tutaj potrzebny jest psychiatra, to znaczy farmakologia jest bardzo istotnym czynnikiem leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej i powiedziałabym nawet, że kluczowym. Oprócz tego psychoterapia jest bardzo ważnym też elementem, dlatego że osoba, która choruje na HAD, czyli chorobę afektywną dwubiegunową, musi rozeznawać swoje stany psychiczne, to znaczy wiedzieć, że to, co się dzieje, to być może jest właśnie nadchodzący stan depresji albo manii. I osoby, które żyją z tą chorobą, uczą się tego i wiedzą, co się dzieje w ich organizmie i są w stanie temu zapobiec. Dlatego, że ważne jest tutaj to, że tu trzeba trochę manewrować, że jeśli ktoś bierze leki antydepresyjne, to musi wyczuć ten moment, kiedy to już przestaje być potrzebne. To samo z lekami, które mają regulować manię, stany maniakalne, że tutaj trzeba rzeczywiście być bardzo uważnym na to, co się dzieje z nami, w naszym ciele, w naszym umyśle. No i osoby, które żyją właśnie z tą chorobą, no uczą się tego i są w stanie dzięki samoobserwacji się temu przyglądać i reagować.
6: Uczą się też rodziny, prawda, obserwować i też kontrolować te stany, tak?
5: Tak, rodziny tutaj też mają bardzo istotne znaczenie, bo no, często po pierwszym takim epizodzie maniakalnym czy depresyjnym zaczynają właśnie być bardziej uważne na to, co się dzieje z ich bliskim, no i zwracać uwagę na ich stan. I to jest też bardzo ważne, żeby ktoś z zewnątrz był i mógł powiedzieć, że tak, no widzę, że coś się dzieje, być może się rozkręcasz. I oczywiście dobrze by było to robić w jakoś delikatny sposób, natomiast no ważne też jest to, że jest ktoś, jest jakieś lustro, które może nam tutaj opowiedzieć i zatrzymać nas w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, coś się dzieje, nie, przestajemy spać, no i zaczynamy się rozkręcać.
6: Czyli najważniejsze w tej chorobie jest, żeby ją po prostu rozpoznać, tak? Żeby wiedzieć, w którym momencie działać.
5: Tak, najważniejsze jest, żeby rozpoznać, dlatego że często jest tak, że pacjent idzie do lekarza dopiero wtedy, kiedy ma depresję na przykład, czyli czuje, że nie ma na nic siły, czuje, że nie daje sobie rady z codzienną rzeczywistością i jeśli lekarz nie rozpozna tego, że to jest choroba afektywna dwubiegunowa, no przepisze leki na depresję i ta osoba będzie brała te leki na depresję. Natomiast no, w pewnym momencie może być tak, że te leki na depresję już przestaną być potrzebne, a trzeba będzie zmienić, bo pojawi się stan przeciwny. Więc ważne jest przede wszystkim rozpoznanie tego, z czym mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia właśnie z epizodem depresji na przykład, czy mamy do czynienia z chorobą afektywną dwubiegunową i za chwilę nastąpi taka zmiana. Bo często pacjenci nie idą w manii do lekarza, rzadko właściwie to się dzieje, raczej idą w depresji. Więc ważne jest, żeby dobrze zdiagnozować, z czym mamy do czynienia.
7: To jest w ogóle grupa chorób, grupa zaburzeń psychicznych, które polegają na zmiennym takim stanie od stanów depresyjnych poprzez tak zwane hipomanie czy manie, czyli od stanów, kiedy ten nasz nastrój, napęd są zdecydowanie poniżej normy, do takich stanów zdecydowanie wzmożonego nastroju, wręcz euforycznego, kiedy mamy zbyt dużo energii, nadmiar nieadekwatnie do nas, łącznie nawet z pojawieniem się objawów takich psychotycznych, przykładowo urojeń prześladowczych. Charakterystyczne jest to, że te dwa stany ze sobą się przeplatają, można powiedzieć, tak? Czyli żeby w ogóle rozpoznać tą chorobę, to muszą wystąpić w ciągu życia epizody odpowiadające hipomanii lub manii oraz epizody depresji. Jeśli ktoś sam przychodzi z rozpoznaniem albo z podejrzeniem choroby biegunowej, to rzadko przychodzi w tym takim stanie wzmożonego nastroju. Te osoby, szczególnie w stanach hipomanii, raczej nie widzą problemu, raczej są zadowolone z tego stanu i niechętnie szukają jakiejkolwiek pomocy. Niekiedy zauważają tu ich rodzinę i wtedy przychodzą często z nimi zasięgnąć porady, czy też zweryfikować te swoje spostrzeżenia. Inna sprawa wygląda, jeśli ktoś przychodzi z objawami typowo depresyjnymi, tak? Czyli z obniżeniem nastroju i faktycznie gdzieś to się wszystko zgadza, można rozpoznać zaburzenia nastroju typu depresyjnego. W pewnym czasie okazuje się, że coś nie pasuje, często po bardzo długim czasie, bo niekiedy nawet po ponad 10 latach okazuje się, że nie jest to tak naprawdę depresja, a właśnie choroba dwubiegunowa. Czyli ten czas od początku pierwszych objawów do postawienia diagnozy choroby dwubiegunowej czasem jest bardzo duży, a leczenie jest zupełnie inne. Także to jest bardzo taka ważna cecha, że nie zawsze to, co odpowiada depresji, tak naprawdę jest depresją samą w sobie.
3: SK Śląsk.
4: Ponad 75 lat temu pierwszy spacerowicz pojawił się w Parku Śląskim w Chorzowie. To jeden z największych parków miejskich na świecie. Na blisko 600 hektarach, oprócz lasu, terenów zielonych, znajduje się tutaj wiele atrakcji. Od Stadionu Śląskiego po Centrum Nauki, zoo czy też Wesołe Miasteczko. Miejsce przyciąga jak magnes. O szczegółach posłuchacie w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
1: Piotr Zieliński. Panie Piotrze, pan w Parku Śląskim pracuje jak długo?
8: No już ponad 53 lata. Zacząłem pracę w latach 70.
1: Proszę powiedzieć, pamięta pan swój pierwszy dzień pracy w Parku Śląskim? Wtedy to chyba Wojewódzki Park, prawda?
8: Tak, wtedy to był Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku imieniem generała Jerzego Ziętka. Obecnie jest to zmieniona nazwa, bo to jest Tauron Park Śląski. Imieniem generała Jerzego Ziętka. To jeszcze pozostało.
1: Cofamy się w czasie o 53 lata. Pojawia się pan pierwszy dzień w pracy. Pamięta pan swój pierwszy dzień w pracy?
8: Tak, ja pracowałem w takim, obecnie to się nazywa marketing, ale ja się przyjmowałem do pracy w tych czasach. Nazywało się to dział organizacji imprez i propagandy. Myśmy wszystkie wystawy, które były na parku, to też było moją zasługą. Organizowałem wszystkie trybuny robotnicze, święta 22 lipca. Wszystkie rzeczy, które kulturalne działy się w parku, to była też moja zasługa.
1: Park już wtedy miał 22 lata.
8: Tak, już wtedy park był, jakby to powiedzieć, bardzo dojrzałym. Obecnie po tylu latach, państwo, którzy odwiedzają park, zobaczą, trwa naprawa tego wszystkiego, po prostu na nowo wiele rzeczy jest robione.
1: Czy ten park kryje w sobie wiele takich ciekawostek, które pana zaintrygowały, które pan poznał przez te 53 lata?
8: To znaczy, to jest może trudne pytanie, bo ciekawostek jest na pewno dużo, ale cieszę się, że ten park dalej funkcjonuje, że cieszy się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Tak samo cieszy się dużym powodzeniem w całym naszym kraju. Wielkie inwestycje, które teraz powstają w parku, powodują to, że przyciągają coraz to więcej do nas klientów. Między innymi takim przykładem jest kąpielisko właśnie Fala, które zostało wybudowane na nowo, troszeczkę w ogóle inne, bo ja kąpieliskiem Fala kierowałem 25 lat, ale to były inne czasy. Teraz jest bardziej nowocześniej, bardziej troszeczkę jest inaczej, może jest ciut mniejsze, ale to wszystko zobaczymy, jak będzie w następnych latach.
1: No właśnie, ale kąpielisko Fala i te poprzednie, i te cieszyło się i cieszy ogromną popularnością.
8: Tak, no kąpielisko Fala, nazwijmy to stare kąpielisko Fala, miało prawie 14 hektarów. To nowe ma tylko 4 hektary. Do starego kąpieliska przychodziło nieraz w ciągu jednego dnia 8 do 10 tysięcy ludzi. Teraz mamy limit, bo po prostu, żeby nie może chodzić tyle ludzi ze względu na bezpieczeństwo.
1: Tam ciekawostką jest to, no właśnie, my mówimy kąpielisko Fala, bo tam rzeczywiście od czasu do czasu pojawia się sztuczna fala.
8: Tak, co godzinę jest puszczana sztuczna fala, zresztą tak jak na starym kąpielisku i to się bardzo cieszy dużym powodzeniem. Z tym, że oprócz tej sztucznej fali, na obiekcie nowej hali jest dużo innych atrakcji.
1: A wtedy kąpielisko Fala też było ewenementem na skalę krajową.
8: Tak, to było ewenementem na skalę krajową. Jest to przykład z wyspy Małgorzaty wzięte. I proszę pamiętać, że w tym czasie w zimie myśmy jeszcze mieli lodowisko. Także było to lodowisko Fala i kąpielisko Fala, czyli obiekt był czynny i zimą, i latem. Obecnie jest tylko czynny latem, bo zimy już po prostu nie obchodzimy, nie ma lodowiska.
1: Czy Park Śląski, jak pan tak obserwował na przestrzeni tych 53 lat, on nie słabnie, jego atrakcyjność wśród turystów, mieszkańców Śląska? Być może czasami pan z tymi ludźmi, którzy tutaj spacerują, rozmawia, albo ze swoim znajomym. Jak ludzie reagują w ogóle na Park Śląski?
8: No, reakcje są różne. Na pewno jakiś chcieliby, żeby to jakoś inaczej wyglądało. Niektórzy są zadowoleni, niektórzy są niezadowoleni, wytykają pewne rzeczy, które my staramy się naprawiać i robić tak, żeby było wszystko, żeby było dobrze.
1: Jak nas ktoś słucha spoza Śląska, to trzeba, żeby to mógł sobie zobrazować. To jest ponad 600 hektarów powierzchni.
8: Już teraz jest mniej. Było kiedyś 600 hektarów, teraz jest ponad 500, ale to jest potężny, ogromny teren, który musi być dobrze zagospodarowany i dobrze zarządzany. Obecnie trwają remonty, na przykład przy kanale regatowym, trwa remont bulwarów przy stani. Będzie naprawiana cała aleja żyrafy, wejście z tysiąclecia na ogród zoologiczny. Także no, coś się cały czas dzieje.
1: Jeżeli chodzi o żyrafę, to jest taki, no można powiedzieć, też symbol Parku Śląskiego. On jest widoczny od ulicy Chorzowskiej, czyli od tej głównej trasy, która łączy między innymi Katowice, Bytom.
8: Tak, to widać dom teraz, z tym, że akurat jest to zabytek, ta nasza wielka żyrafa, i obecnie jest w remoncie. Jest przeprowadzany, znaczy konserwacja i remont tej żyrafy.
1: Pan pamięta, jak ona powstawała?
8: Jak ja już przyszedłem do parku, to ona już stała. Także już, znaczy była o wiele młodsza, bo ponad 50 lat, ale już była.
1: I to od zawsze było takie miejsce spotkań ludzi?
8: Tak, tam jeszcze obok samej żyrafy była taka mała fontanna, przy której wiele osób z tysiąclecia spędzało czas.
1: Proszę powiedzieć, bo to śmiało można nazwać, że ten park, Park Śląski, Tauron Park Śląski, jest jednym z największych parków miejskich na świecie.
8: Tak, jest to jeden z jednych największych na świecie. W Stanach Zjednoczonych park wielki, który jest bardzo dobrze finansowany, jest o wiele mniejszy, ale ten akurat jest jednym z największych w Europie.
1: Co szczególnego pana fascynuje w Parku Śląskim? Czy ma pan jakieś swoje ulubione miejsce?
8: To znaczy, powiem tak, przez tyle lat może nie mam ulubionego miejsca, bo każde z miejsc znam bardzo dokładnie. Mógłbym po ciemku chodzić po tym parku. Znam tutaj teoretycznie, no każde może drzewo nie, ale każdą alejkę, trzeba powiedzieć, że mniej więcej jest około 50 km wszystkich razem wziętych dróżek, alejek asfaltowych i tak samo jeszcze ziemnych po prostu.
1: Park Śląski gościł jakieś znane osobowości, nie wiem, świata polityki, sportu, kultury.
8: Tak, no były sadzone Bykowski, kosmonauta rosyjski, sadził u nas drzewa, była pani Tereszkowa, też kosmonautka, z takich ciekawych rzeczy. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, bo na terenie parku naszego, Parku Śląskiego, znajduje się potężny stadion, który jest znany. W tych 70-tych latach oprowadzałem też wycieczki zagraniczne po parku i Stadion Śląski cieszył się bardzo dużym powodzeniem. No, każdy go chciał zobaczyć i nadmieniam, że w tych czasach były trzy najpotężniejsze stadiony. To był Wembley, Maracana i Park Śląski. No, powiem tylko, że na Stadionie Śląskim mogło pomieścić się 120 tysięcy ludzi. Obecnie nie są takie stadiony budowane ze względów bezpieczeństwa. Było 100 tysięcy miejsc siedzących i 20 tysięcy jeszcze można było mogło wejść na koronę, a po koronie stadionu można było jeździć samochodem.
1: On pamięta wiele też atrakcji, koncertów, wydarzeń sportowych. Pan o tym opowiadał, jak pan oprowadzał po stadionie?
8: Tak, no były mecze, poza tym żużel był. Były parady wojskowe, były pokazy gimnastyczne, no i była oczywiście piłka nożna.
1: Wyjątkowym miejscem tutaj na tej mapie jest też bez wątpienia kolejka Elka.
8: Tak, jest to kolejka Elka, która kiedyś chodziła po tak zwanym trójkącie. Obecnie dobiegają prace przy budowie trzeciego etapu kolejki, która znowu będzie chodzić po trójkącie. Jest to największa kolej nizinna.
1: No właśnie, ona kiedyś była wyłącznie krzesełkowa, dzisiaj są też gondole.
8: Tak, kiedyś nie było gondol, były tylko miejsca, były wagony, znaczy były te, jak to nazwać, siedziska, ale tylko dwuosobowe. Obecnie są cztery, no i plus jeszcze gondole do tego. Także w zimie może chodzić, no człowiek nie marznie.
1: Gdyby ktoś przyjechał tu być może z zagranicy albo po raz pierwszy na Śląsk, to jak wchodzi do Parku Śląskiego, to w zasadzie czy tu jest jakiś plan usystematyzowany? Być może od czegoś trzeba byłoby zacząć? Jakby pan zaproponował jaką wycieczkę?
8: To znaczy park był, projektanci parku, zresztą projektantem jednym był profesor Niemirski, którego ja osobiście poznałem i jeździłem do Warszawy w tych czasach. Profesor Niemirski oczywiście już nie żyje. Podzielił park jakby na dwie strefy. Na strefę tak zwaną biernego wypoczynku i czynnego wypoczynku. Wszystko to, co jest od wejścia od ulicy Chorzowskiej w stronę planetarium powyżej wody, to jest tak zwana strefa czynnego wypoczynku. Natomiast wyżej są połacie terenów zielonych, zadrzewionych. Jest to tak zwany bierny wypoczynek, gdzie można sobie usiąść. Spokojnie, nie są tam robione żadne zawody, jakieś tam inne hałaśliwe rzeczy.
1: Bo trzeba też wspomnieć o tym, że Park Śląski, no bo my jesteśmy w zasadzie w centrum aglomeracji śląskiej, jak powstawał 75 lat temu park, to tutaj były nieużytki, tu były hałdy górnicze, tak?
8: Tak, tutaj były tak zwane bieda szyby, może nie hałdy, ale bieda szyby, gdzie społeczeństwo w owych czasach wykopywało na płytkich powierzchniach węgiel.
1: W zasadzie zmieniło się nie do poznania.
8: No nie do poznania, jak ktoś... Kiedyś by to musiałby zobaczyć stare i nowe, jest to po prostu nie do poznania.
1: Pan wspomniał o tym, bo park cały czas się rozwija, są kolejne inwestycje podejmowane, tych atrakcji jest naprawdę sporo, tu każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Tak, no stale zarząd parku stara się robić coś nowego, coś przygotowywać dla ludzi. Teraz na przykład jest, kiedyś nie było, obecnie jest wodny plac zabaw dla dzieci, który już tam funkcjonuje ze 4 czy 5 lat. Będą budowane nowe atrakcje jak place zabaw dla dzieci, nowe, już nowocześniejsze. No i tak jak wspominałem, no wiele innych rzeczy ma powstawać, ale to wszystko kwestia inwestycji i czasu, kiedy to będzie.
1: Jest też chyba miasteczko ruchu drogowego.
8: Jest też miasteczko ruchu drogowego, zostało to odnowione, bo kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało. Także miasteczko ruchu drogowego i też są takie place, na których mogą młodzież i dzieci jeździć na deskorolkach czy rolkach.
1: To na koniec. Co by pan życzył Parkowi Śląskiemu z okazji tego, że stuknęło mu 75 lat?
8: Chciałbym życzyć Parkowi Śląskiemu następnych 75 lat. Nie jak ichne to mówią 100 lat w parku. Ja już mam z górki, prawda, także może niedługo mi braknie, będzie okej. Okay.
1: Przepraszam państwa bardzo, Darek Brombusz, Radio SK, bo widzę, że dzisiaj na kijkach często państwo tak uprawiacie sport w Parku Śląskim?
9: Tak, bardzo często. No prawie codziennie rano chodzimy.
10: Prawie codziennie 10 tysięcy kroków.
9: Staramy się.
1: Park Śląski to jest dobre miejsce na
9: Bardzo, bardzo dobre. Bardzo, naprawdę mamy pięknie.
10: A tu podziwiamy te trawy, ten rejon.
9: Wycona tymi trawami, tymi kwiatami. Naprawdę mamy piękny park. I niech ludzie żałują, którzy nie chodzą.
1: Właśnie, to są takie, można śmiało powiedzieć, płuca śląska.
9: Tak jest, tak. Tak.
1: A obserwujecie państwo, bo nie wiem, jesteście tutaj sąsiadami Parku Śląskiego?
9: Tak, i mieszkamy tutaj bardzo blisko.
10: Ale w Katowicach, przy Dębowej.
1: Czy wiecie Państwo, że w tym roku mija 75 lat, odkąd Park Śląski został otwarty?
9: Tak, wiemy o tym, wiemy, tak.
1: I obserwujecie Państwo, że zmienia się Park Śląski?
9: Bardzo się zmienił, bardzo się zmienił. My tu chodzimy tyle lat, że tu naprawdę różnie było już. Ale w tej chwili jest przepięknie.
10: Największe zmiany widać tak w ostatnich 10 latach, 15 może, nie? Bo tak to było zaniedbane, jak to wszystko kiedyś. W tej chwili bardzo, bardzo to się poprawiło.
9: Kolejki mamy, jeżdżą. Przecież naprawdę pięknie. Ludzie nie grzałują, że nie chodzą.
1: A proszę powiedzieć, czy macie Państwo jakieś ulubione miejsce w Parku Śląskim albo jakąś ulubioną atrakcję?
9: Tak, z atrakcji nie korzystamy specjalnie tutaj, bo tak nie chodzimy na żadne koncerty, tak chodzimy spacerować. Podziwiamy tylko to, co rośnie, przede wszystkim.
1: No bo rzeczywiście...
9: Jeziórki, tam bardzo często chodzimy.
10: W tym roku też jest tak pięknie zrobiona, te klomby jednakowe, a my przeważnie idziemy tą główną aleją aż do końca i z powrotem.
1: Co można życzyć Parkowi Śląskiemu na 75 lat?
10: Dużo pieniędzy, żeby dalej
9: zwijał.
10: Zwijał się.
9: Zwijał w dobrym kierunku.
1: Czy często gości Pan w Parku Śląskim?
11: Często goszczę w Parku Śląskim.
1: A wie Pan o tym, że w tym roku mija 75 lat, odkąd Park Śląski został otwarty dla mieszkańców, dla turystów?
11: No nie śledziłem tego, ale być może, więc gratuluję. Bardzo dobry pomysł.
1: Co można życzyć na te 75 lat?
11: No, dalszego rozwoju, a najchętniej poszerzenia areału.
1: A proszę powiedzieć, jak ocenia Pan w ogóle Park Śląski? To dobre miejsce w aglomeracji śląskiej?
11: To jest bardzo dobre miejsce. Ja życzyłbym wszystkim mniejszym i większym aglomeracjom takiego miejsca jak Park Śląski.
1: Podobno to jest jeden z największych parków miejskich na świecie. Większy niż Central Park.
11: To nie wiem. 700 hektarów podobno, tak?
1: A jest jakieś wyjątkowe miejsce, które no, najbardziej Pan sobie upatrzył albo lubi Pan odpoczywać?
11: No nie wiem, to ja to wybieram różne miejsca. Mi się wydaje, że tutaj w różnych miejscach jest bardzo fajnie. Każdy ma jakiś swój charakterystyczny, ciekawy, coś ciekawego do zaoferowania.
1: Ale często Pan spaceruje, czy jakieś aktywności sportowe?
11: No ja niestety nie jestem aktywny, tylko spacer.
1: A proszę powiedzieć, na jakieś imprezy Pan przychodzi do Parku Śląskiego?
11: Owszem, no byłem ostatnio na tym pikniku naukowym, tak?
1: W planetarium. A Stadion Śląski albo Wesołe?
11: Też bardzo chętnie. Byłbym częściej, gdybym miał więcej środków na to, ale byłem na Diamentowej Lidze. I tak, to już trzeci rok z kolei. No, dla kibiców to też jest ciekawe, bo jak ktoś kibicuje piłce nożnej, to też są mecze regularne.
1: A chodził Pan, jak był Pan młodszy, może do Wesołego Miasteczka?
11: O, ale to jak byłem dużo młodszy, aczkolwiek nie jak byłem dzieckiem, to tak.
1: I chyba zo?
11: No zo, jako nastolatek powiedzmy taki już później, to odwiedzałem Wesołe Miasteczko i bo w dzieciństwie nie, jakoś tak się złożyło, to nie tak grało.
1: A miał Pan okazję jeździć Elką?
11: Tak, raz chyba czy dwa, tak owszem, jeszcze w innym, jeżeli był, jak był inny układ, to teraz jest to rozszerzone, trasa jest dłuższa. Na pewno jest atrakcyjniejsze.
1: Z góry można poobserwować, co jest w parku.
11: Tak.
1: A obserwuje Pan, że ten park się rozwija?
11: To znaczy owszem, tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o zagospodarowanie, rośliny i takie. No miejsce też do spędzania czasu. Jest coraz to bardziej ciekawe, coraz bardziej przyjazne dla ludzi, którzy odwiedzają park.
1: Śląski, czy Park Śląski to jest dobre miejsce, żeby spacerować z psem?
12: Myślę, że tak.
1: Co jest takiego wyjątkowego w Parku Śląskim?
12: Jest duża przestrzeń i można to tak rozłożyć, żeby spotkać jak najmniej pupili innych osób.
1: A proszę powiedzieć, ma Pani jakieś ulubione miejsce w Parku Śląskim?
12: Wie Pan co, ten obszar właśnie tutaj, pola marsowe i w stronę Planetarium Śląskiego. Kolejnych 75, a nawet...
3: SK Śląsk News.
13: Czas na kolejny magazyn reporterowski Śląsk. Witam się z Wami. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przeszło 15 tysięcy biegaczy weźmie udział w tegorocznej edycji Silesia Maratonu. Od tego tematu rozpoczynamy. Impreza potrwa 3 dni i rozpocznie się 2 października.
14: No to jesteśmy u progu ciekawego, interesującego i ważnego dla wielu biegaczy i nie tylko wydarzenia sportowego. Silesia Maraton przed nami. W studio Radia SK prezes Fundacji Silesia Maraton, pan Krzysztof Dragon. Dzień dobry, panie prezesie.
15: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry słuchaczom, słuchaczom biegaczom i słuchaczom biegaczkom.
14: Tak, Silesia Maraton to jest takie wydarzenie, o którym zapewne każdy słyszał. Nieważne, czy bierze w nim udział, czy też nie, ale to jest taka impreza sportowa, która towarzyszy nam już od wielu, wielu lat. Co nas czeka podczas tej edycji, która zbliża się wielkimi krokami?
15: Silesia Maraton to co roku święto biegania w województwie śląskim, bo województwo śląskie najbardziej tutaj wspiera i Super Auto Stadion Śląski to wydarzenie, dlatego na początku o nich mówię. To wydarzenie, którego 18. edycję będziemy przeżywać w tym roku. Ta edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Po pierwsze, od tego roku nazywamy Silesię Maraton festiwalem biegowym. Dlaczego? Dlatego, że chcemy na to wydarzenie zaprosić wszystkich biegaczy. Dlatego też mamy w ofercie dla biegaczy bieg na 5 km, który odbędzie się w piątek o godzinie 18. Zapraszamy rodziców z dziećmi, zapraszamy wszystkich tych, którzy po raz pierwszy chcą spróbować przebiec jakikolwiek dystans. Piątka jest taka, że gwarantuję wam, dacie radę. Przygotujcie się oczywiście trochę, dacie radę. W nagrodę tuż po zmroku biegniecie na w pełni oświetlony Stadion Śląski i odbierzecie swój pierwszy medal. To mówię do tych, którzy jeszcze nie biegają. Przeżycie takie, które na pewno zmotywuje was, zmobilizuje do dalszego biegania. W sobotę nie odpoczywamy, około godziny 11 rusza bieg na 10 km, a w niedzielę już trochę tradycyjnie te biegi długodystansowe, czyli ultramaraton, który zawsze rusza pierwszy, 7.30, od 8.00 startują maratończycy i od 9.30 najliczniejsza grupa, bo ponad 7,5 tysiąca w samym dystansie półmaratonu. Ogólnie w tym roku rekord bijemy, na ten moment ponad 15,5 tysiąca zapisanych biegaczy.
14: Czy jest jakaś górna granica? Wspomniał pan o 15-16 tysiącach, to jest rzesza ludzi. Gdyby zainteresowanie było większe, to jesteśmy w stanie na przykład, nie wiem, zgromadzić 18 tysięcy chętnych?
15: Jesteśmy przygotowani na to, żeby w ciągu całego weekendu obsłużyć nawet ponad 20 tysięcy biegaczy. Przy czym ci, którzy widzą, co się dzieje na stronie Silesia Maraton, na stronie zapisów, widzą, że niektóre dystanse już są wyprzedane. 7,5 tysiąca to górna granica biegaczy, jakich możemy obsłużyć na dystansie półmaratonu w tym roku. Oczywiście w przyszłym będzie więcej i proszę się tutaj nie martwić. 4 tysiące na dystansie maratońskim, 500 osób na dystansie ultramaratonu na 150 km. Na ten rok 11,5 tysiąca na biegach długodystansowych, kolejne 10 tysięcy, 5 plus 10. Ten limit na ten rok był taki i nie chcemy go już dalej zwiększać. Na przyszły rok przy pewnej reorganizacji startu i mety limity będą większe, bo bieganie, proszę państwa, rozwija się w sposób wspaniały. Uczestniczyłem w kilku konferencjach poza Polską, gdzie ludzie z każdego niemal kontynentu mówią, bieganie to jest to. Wzrosty, jeżeli chodzi o liczebność biegaczy w każdym wydarzeniu, są ogromne, więc jesteśmy jako Fundacja Silesia Maraton beneficjentem tego ruchu, ale też słuchajcie, świadomość tego, że sport, że ruch, że zdrowy styl życia to jest coś, czego naprawdę każdy z nas potrzebuje. Wsparcie uczelni, wsparcie instytucji wszystkich tutaj miejskich i wojewódzkich. Mówimy jednym głosem. Sport to zdrowie. Stara formuła, ale nic się nie zmienia.
14: Kolejna odsłona Silesia Maratonu rozpocznie się 2 października. Jeszcze trochę czasu zostało. Natomiast ja bym chciał trochę wrócić wstecz. 18. edycja, o ile dobrze pamiętam. Panie prezesie, na czym polega fenomen tego biegu? Zgromadzić, zakładam, 15, a może i nawet 16 tysięcy uczestników, no to jest wyczyn.
15: Tak, to prawda. Silesia Maraton rozgrywany jest w 4 miastach. Jesteśmy pod tym względem bardzo unikatowym produktem dla biegacza. Przyjeżdżając do nas do województwa śląskiego, możemy przebiec przez Katowice, Chorzów, Siemianowice, Śląskie, Mysłowice, czyli zwiedzić 4 miasta podczas jednego maratonu. Naprawdę w skali świata nawet jesteśmy tutaj unikatem. Śląsk jako Górny Śląsk i Zagłębie jako regiony, które mają swoje pewien historyczny background związany z przemysłem ciężkim, związany z etosem górnictwa, hutnictwa. Wielu ludziom ciągle w ten sposób się kojarzymy, ale wielu ludzi słyszało, że tu się coś pozmieniało. Naprawdę, uwierzcie mi, przyjeżdżają biegacze nasi krajowi, przebiegają przez te 4 miasta, jest wow. Mówią, jak tu zielono, jak tu w ogóle nowocześnie, jak wy się fajnie rozwijacie, to jest po prostu szaleństwo. Ale pamiętajcie też, że mamy tą perełkę, czyli na finisz każdego biegu biegacie na Stadion Śląski, na którym robicie sobie okrążenie, na którym czeka na was wiele tysięcy ludzi, gdzie jest klimat, to jest przeżycie samo w sobie wyjątkowe. Ciężko znaleźć bieg w Polsce, gdziekolwiek na świecie, gdzie w taki sposób możemy przeżywać zwiedzanie i finisz na stadionie przy pełnej publiczności. To jest po prostu coś, co dla biegaczy jest bardzo, bardzo wyjątkowe. To sobie cenią, wracają nie sami, ale jeszcze ściągają swoich przyjaciół z kraju i ze świata.
14: No właśnie, wspomnieliśmy o tym na poza anteniu, że to takie wydarzenie o randze lokalnej, regionalnej, o randze ogólnopolskiej, europejskiej, ale śmiało chyba możemy powiedzieć, że światowej, bo do tak. Inaczej, na Śląsk i Zagłębie docierają osoby z odległych krajów. No to kto w takim razie bierze udział w tym wydarzeniu? Jak to się dzieje?
15: No właśnie, więc słuchajcie, to jest prawdziwy fenomen. W zeszłym roku 38 krajów reprezentowanych na Silesia Marathon. Teraz przy 18 edycji podczas festiwalu biegowego Silesia Marathon 2026 tych krajów reprezentowanych będzie ponad 50. Są dwie drogi. Jedna, o której już trochę wspomniałem, biegacz biegaczowi powiedział, a szczególnie ten zagraniczny biegacz, który motywuje większą grupę, przylatują do nas, żeby zobaczyć i przeżyć to wyjątkowe wydarzenie. To jedna droga jakby rozwoju tego wydarzenia i tych zasięgów poza granicami, ale też nie ukrywam, że w tym sezonie w sposób bardzo świadomy, używając social mediów, chcieliśmy informacji o naszym wydarzeniu skierować do biegaczy poza granicę Polski, przyglądając się poszczególnym rynkom, dając im komunikat, jasny przekaz o tym, jak to wydarzenie wygląda, jak jest wyjątkowe, jak w wyjątkowym miejscu jest. I mamy odzew, mamy bardzo pozytywny odzew. Nie chcę dzisiaj jeszcze mówić o liczbach, jeżeli chodzi o zagranicznych uczestników, pewnie na konferencji podsumowującej dość szczegółowo się o tym wypowiem, natomiast są to liczby, których nie widzieliśmy wcześniej i pewnie wielokrotnie te rekordy będą, jeżeli chodzi o uczestników zagranicznych, pobijane na każdym dystansie i będziemy też dbać o to. Jednym z, mówiłem o promocji sportu i zdrowego stylu życia, drugą bardzo ważną funkcją, jaką Fundacja Silesia Marathon spełnia, to promowanie naszego województwa. Więc poprzez sport, poprzez to wydarzenie, które musi być jakościowo, wizerunkowo, na najwyższym światowym poziomie, robimy tą promocję. Chcemy ją robić dalej.
14: Świetna promocja i to nie podlega żadnej dyskusji w tym momencie, ale ja bym miał jeszcze do pana takie pytanie z takiego czysto dziennikarskiego punktu widzenia, z ciekawości, czy moglibyśmy wymienić kraje, takie jakieś egzotyczne albo odległe, z których przyjeżdżają do nas ludzie, bo na pewno takie kraje istnieją i na pewno będą tacy uczestnicy.
15: Słuchajcie, tak, więc zawsze zachwycamy się uczestnikami, którzy są z krajów afrykańskich. Będziemy mieli tam Demokratyczną Republikę Kongo, będziemy mieli Zambię, Zimbabwe, będziemy mieli ludzi z RPA, myślę, że będziemy mieli ludzi z Kenii. Ci akurat nikogo nie dziwią, bo to Mekka, biegaczy długodystansowych, rekordzistów świata, kraj Sebastiana Sałę, który dla tych, którzy się interesują, wiedzą, że złamał dwie godziny na tegorocznym maratonie w Londynie, czym przeszedł do historii światowego sportu pewnie na długo. Więc Afryka, będziemy mieli ludzi z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, będziemy mieli, myślę, że każdy europejski kraj, przynajmniej przez jednego biegacza reprezentowany. Może nie egzotyczny kraj, ale bardzo ciekawy fenomen, mamy Norwegię, która jest zawsze reprezentowana przez kilkadziesiąt osób. Nie wiemy dlaczego, ale przyjeżdżają, lubią. Mało tego, przyjeżdżają bardzo mocni sportowcy w zeszłym roku w maratonie. Jeden z biegaczy norweskich zajął drugie miejsce, goniąc fenomenalnego zwycięzcę z Kenii, który z czasem 2:12 w zeszłym roku ustanowił rekord trasy maratońskiej na Silesia Maraton.
14: To są osoby, które bieganiem, można tak powiedzieć, zajmują się zawodowo. To są światowej klasy sportowcy, ale powiedzmy to jasno, to jest także wydarzenie dedykowane wszystkim tym, którzy sportem zajmują się amatorsko. Każdy może wziąć w tym udział, prawda? Absolutnie. Żebyśmy tutaj nie wykreowali takiego przekazu, że to tylko zawodowcy biorą udział w Silesia Maratonie.
15: Absolutnie, dokładnie. Przejdźmy trochę i stańmy z drugiej strony. To, od czego zaczęliśmy. Jest 5 km, jest 10 km. Są te dystanse półmaratonu, maratonu, ale cel jest jeden. Przyjdźcie, zacznijcie, nawet jeżeli nie będziecie w tej edycji biegać jeszcze, przyjdźcie i bądźcie uczestnikami. Wejdźcie na Stadion Śląski, zobaczcie jak to jest, jak biegacze biegają. Zobaczcie jakie emocje im towarzyszą, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy pokonają tą trasę. Tam są łzy, tam jest radość, tam jest to ogromne szczęście, które przeżywają nasi uczestnicy. Więc przyjdźcie, bo to ważne. Można jeszcze coś fajniejszego zrobić. Nadal trwa nabór do wolontariatu. Przy tak dużej imprezie będziemy potrzebowali około 1500 osób do wolontariatu. Każdy, i to podkreślam, każdy może przyjść i coś fajnego robić, a przy okazji jest częścią tego wydarzenia. Jest bardzo blisko tak naprawdę, trochę widzi rzeczy od kuchni, bo każdy wolontariusz jest wprowadzany w pewne zakamarki, zaułki wydarzenia, bo za coś będzie odpowiadał przeżycie samo w sobie. Także zapraszamy kibiców, zapraszamy wolontariuszy. Biegacze oczywiście, bądźcie jak najliczniej, bo szykuje się ogromne wydarzenie, rekord rekordów. Fajnie, jakbyście tam byli, nie?
14: Co będzie należało do zadań takiego wolontariusza?
15: Podzieliłbym to na takie trzy główne zadania, które mamy, trzy grupy zadań, powiedzmy, które mamy. Pierwsza grupa pracuje w biurze zawodów, czyli to tam, gdzie przyjdzie w ciągu 4 dni, a biuro jest otwarte w czwartek od 17 do 20, w piątek od 16 do 20, całą sobotę od 9 rano do 20 i potem jeszcze kilka godzin rano w niedzielę już dla tych biegaczy, którzy muszą przyjechać z daleka i nie mieli innej opcji, żeby odebrać pakiet, więc tam jeszcze od 6 przez 2,5 godziny to biuro będzie otwarte. Tam wsparcie w pakowaniu, wydawaniu dla biegaczy pakietów startowych będzie bardzo potrzebne. Wydaje wam się, że wiele dni powiedziałem, ale jak policzycie te godziny, które biuro będzie otwarte i to, że musimy wydać 16 tysięcy pakietów, to uwierzcie mi, że na obsłużenie każdego biegacza mamy kilkanaście sekund, a to musi iść wszystko sprawnie. Nie możemy się mylić, musimy mieć uśmiech na twarzy, obsłużyć innego biegacza, następnego i następnego. To jest pierwsza grupa wolontariuszy, biuro zawodów. Pakujemy, wydajemy pakiety startowe. Fajna praca, kontakt z ludźmi, kontakt między wolontariuszami. Można masę ludzi poznać. Drugie bardzo ciekawe zajęcie, już związane z trasą i z samymi biegami, czyli organizacja punktów żywieniowych. Czyli tam, gdzie biegacz łapie wodę, łapie banana, łapie jakiś żel, kostkę cukru, w zależności kto co lubi, bo każdy biegacz ma swoje preferencje, no to tam ustawiamy się też w grupach po 100 i więcej osób. Mamy rozstawione stoły, na nich ciągle uzupełniamy napoje w kubkach, uzupełniamy przekąski, przysmaki dla biegaczy. Też wspaniałe zajęcie. Tam też widać emocje, tam też widać zmęczenie i radość i wszystko. I wdzięczność biegaczy, którzy są bardzo, bardzo zawsze miło nastawieni do naszych wolontariuszy, do tego jak są fajnie obsłużeni. Druga potężna grupa i trzecia grupa, taka, która już być bardziej zaawansowana, czegoś się uczyć, czyli ci, którzy pomagają w zabezpieczeniu, nazwijmy to drogowym trasy, czyli skrzyżowania, kierowanie, wstęp do kierowania ruchem, bo do kierowania ruchem już są dedykowane osoby wyznaczone, ale przy nich wolontariusz może zdobywać takie doświadczenie, kiedyś zostać już z pełnymi uprawnieniami kimś do kierowania ruchem, szukać sobie też kierunku zajęcia. Także to są takie trzy główne, bym powiedział, grupy. No potem jeszcze możemy rozdzielać to na drobniejsze zadania, ale to jakby już w zależności od potrzeb. Można być w ekipie, która odpowiada za wręczanie nagród, można być w ekipie, która przyjmuje gości VIP, zaprowadza do loży, ale to są już takie mniejsze grupki. Natomiast te trzy główne, biuro zawodów, punkty żywieniowe, zabezpieczenie trasy, tam będziemy potrzebować 1000+ wolontariuszy.
14: Niemała liczba, ale ciekawe wydarzenie, unikatowe, szansa na to, żeby spotkać ciekawych ludzi, no i być może zawiązać też znajomości na przyszłość. Gdyby ktoś był zainteresowany, to co trzeba zrobić?
15: Na naszej stronie Silesia Marathon znajdziecie link pod tytułem wolontariat, kliknąć, podać swoje dane, my już będziemy się kontaktować i wszystko, taką osobę kierować do koordynatorów związanych z wolontariatem. Zapraszam. Oczywiście ci, co śledzą social media, można to samo zrobić przez Instagram, można to samo zrobić przez Facebooka. Z każdej strony można Silesię Marathon wygooglać nawet. Wreszcie pokażę link wolontariat.
14: Kogo my zapraszamy do wzięcia udziału w Silesia Maratonie?
15: Zapraszamy do wzięcia udziału w Silesia Marathon jako wydarzeniu, jako festiwalu biegowym. Zapraszamy wszystkich, a wszystkich to jest biegaczy, kibiców, kibiców na stadionie, kibiców wzdłuż trasy, to też bardzo ważne. To coś, co w Polsce tak naprawdę musimy tak trochę jeszcze tutaj bardziej rozkręcić. Każdy kibic na trasie to ogromne wsparcie dla biegacza, więc jeżeli ktoś nie może przyjść na stadion, a wie, że trasa biegnie niedaleko jego mieszkania, wyjść na chwilę, pokibicować, przybić piątkę z biegaczami, to jest bezcenne, więc kibiców zapraszamy. Zapraszamy niezależnie od wieku do wolontariatu, do bardzo ciekawych zajęć wszystkich ludzi, którzy mają czas od czwartku do niedzieli, czyli od 30 września do 4 października mamy dużo fajnego zajęcia dla Was. Każdy dostanie fajną wolontariacką koszulkę, zadbamy o Wasze jedzenie, o to, żebyście byli przywiezieni, odwiezieni tam, gdzie będziecie pracować, wykonywać swoje zadania.
14: Ja mam jeszcze takie pytanie, czy to jest tak, że jak się już raz weźmie udział w Silesia Maratonie, nie wiem, ktoś to zrobił 3, 4, 5, 6 lat temu, to taka osoba wraca?
15: Bardzo dużo osób, którzy są w bazie Silesia Maraton, nie mówię, że co roku, ale co kilka lat wracają. Jest grupa takich osób, która robi to co roku. Jest grupa osób, która nazywa się Elite Ten Club, czyli grupa osób, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat przebiegła 10 lub więcej razy dystans półmaratoński lub dłuższy. Ta grupa rok na rok rośnie. Czyli trudny Silesia Maraton jest tak niesamowitym przeżyciem, że ci biegacze do nas cały czas wracają. Grupa Repeat Runner jest coraz większa i wierzymy, że tak będzie się działo. Jeszcze tak zupełnie jedna rzecz, jeżeli mogę, bo zanotowałem sobie to. Pewnie ci, którzy śledzą social media, już o tym wiedzą, ale ci, którzy nie śledzą, a słuchają nas w radio, w tym roku wyjątkowość, już powiedzieliśmy sobie o wyjątkowości festiwalu Silesia Marathon 2026, natomiast w tym roku też tą edycję dedykujemy mocno dla Superauto Stadionu Śląskiego, bo Stadion Śląski ma 70 lat w tym roku. Stadion Śląski, Kocioł Czarownic, Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, bo nas jest dużo, obchodzi swoje 70. urodziny, dlatego koszulka dla każdego zawodnika długodystansowego będzie to odzwierciedlać. Proszę Państwa, każdy medal, niezależnie od dystansu, pokaże, że to 70 lat Stadionu Śląskiego. Medale są przepiękne. Silesia Maraton słynie z pięknych medali i nie zrywamy z tą tradycją, a wręcz odwrotnie, próbujemy jeszcze ten poziom wyśrubować. Więc dla każdego przepiękny medal nie tylko będzie upamiętniał Wasze wspaniałe osiągnięcie, ale też pewne wydarzenie w historii Polski, czyli 70 lat Stadionu Śląskiego.
14: Panie prezesie, to na koniec jeszcze stwórzmy ramę czasową i harmonogram całego wydarzenia. Silesia Maraton rozpocznie się?
15: Silesia Maraton rozpocznie się dnia 2 października o godzinie 18. Wystartuje bieg na 5 km, którego start i meta będzie na Stadionie Śląskim. W dniu kolejnym, czyli w sobotę 3 października o godzinie 11 wystartuje bieg na 10 km z metą na Stadionie Śląskim i w niedzielę 4 października 7:30 start ultramaratonu, 8 godzina start maratonu, 9:30 start półmaratonu. Mamy nadzieję, że do 13:30 wszyscy zawodnicy dotrą szczęśliwi, cali, zdrowi do mety. Na każdego z nich będę czekał, każdy dostanie medal, każdy dostanie poczęstunek i myślę, że zabierze ze sobą do domu niezliczoną ilość fantastycznych emocji i wróci do nas w następnym roku.
14: Czego możemy życzyć biegaczom?
15: Wszystkim biegaczom życzę tego, żeby dotarli cali, zdrowi do mety. To jest życzenie dla Was, ale tak naprawdę też życzenie dla mnie, dla osoby, która trzyma za Was kciuki i za Was wszystkich odpowiada. Najważniejsze, pamiętajcie, biegacze moi kochani, najważniejsze to jest to, żebyście słuchali swojego ciała przez cały dystans. Jeżeli da się przyspieszyć, przyspieszyć. Jeżeli możecie, czujecie, że jest ciężko, dać sobie trochę na wstrzymanie. Najważniejsze jest dotrzeć na Stadion Śląski i cieszyć się tym, że spotkamy się na mecie. Nie zawsze i nie każdego dnia da się pobić personal best, więc bądźcie czujni, tak żeby sprawiało Wam to przyjemność i do zobaczenia na Stadionie Śląskim.
14: I tym sposobem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był prezes Fundacji Silesia Maraton, pan Krzysztof Dragon. Dziękuję.
15: Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.
13: A teraz zmieniamy temat. Rajza charytatywna dla ciężarnej żony chorującej na raka przerwana dotkliwym pobiciem. Jakuba Hajsiga, mieszkańca Chorzowa, pobito w Czechach, w Ostrawie. Napastnicy pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi. Z chorzowianinem spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
16: Jakub Hajsig, cargo familia, górnoślązak, chorzowianin.
1: Pan zaplanował podróż 800 km na rowerze. To może na początek powiedzmy, skąd ten pomysł na podróż, bo od tego wszystko się zaczęło.
16: Tak, pomysł na taką podróż, jak ja to nazwałem, rajzę charytatywną, wziął się stąd, że z moich możliwości w trudnej sytuacji Marceliny obecnie, czyli choroby nowotworowej i tego, że no, musiałem praktycznie cały czas poświęcić na opiekę nad dziećmi, na pracę w domu, bo ona już niestety nie była w stanie, no to nie byłem w stanie po prostu zarobkowo utrzymać rodziny. I jako, że na Śląsku no to nie jest powód do dumy, że facet no nie daje sobie rady z zapewnieniem bytu swoim najbliższym, no to no była to dla mnie bardzo trudna decyzja, bo był ogromny dyskomfort, kisiło się to we mnie, zastanawiałem się, jak to będzie odebrane, no ale w końcu podjąłem taką decyzję, że ogłosiłem, najpierw oczywiście powiedziałem Marcelinie, że mam taki pomysł, a później ogłosiliśmy publicznie, że chcemy właśnie zrobić taką rajzę wspólnie, bo Marcelina też mi pomagała w publikowaniu materiału, w prowadzeniu social mediów w tym czasie, kiedy ja jechałem, publikowaniu na Cargo Family. No i podjąłem taką decyzję. No i nie ukrywam, że kiedy już tą decyzję podjąłem, no to nawet się ucieszyłem, że w końcu mogę zrobić coś, żeby realnie pomóc. Założyliśmy zbiórkę na Pomagam. Wyruszyłem w tą wyprawę. Zacząłem od granicy najbardziej ikonicznej, czyli Katowic i Sosnowca oczywiście. Później przemieszczając się na południe, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. Te nazwy miejscowości nawet same podpowiadają, że to są właśnie, to były miejscowości graniczne pomiędzy Śląskiem a Małopolską albo Śląskiem a Zagłębiem. No i co już, robiłem na bieżąco relacje, już się wkręciłem w ten taki rytm właśnie jazdy, tworzenia treści, kontaktu z rodziną. Zaczęło się to kleić i zaczęło to fajnie iść. W pewnym momencie dojechałem do turystyku Polski, Czech i Słowacji. Tam też spotkałem się z takim właśnie działaczem górnośląskim, Dawidem, którego bardzo pozdrawiam, który przekazał mi gadżety od czeskich górnoślązaków. Energia była wspaniała, była świetna. No i to już był trzeci dzień rajzy z tego turystyku.
1: No właśnie, bo w pewnym momencie pan też założył czapkę, czapkę z barwami, no właśnie, Ślązaków, górnoślązaków.
16: Tak, ta czapka towarzyszyła mi praktycznie cały czas, z racji tego, że podczas przemieszczania się, no jednak dbam o bezpieczeństwo, szczególnie w górach, no to poruszałem się w kasku. Nie miałem za bardzo okazji, żeby ubierać jej w czasie jazdy. Więc wracając do trzeciego dnia, kiedy dojechałem z tych Beskidów, zjechałem do Ostrawy, postanowiłem, że odstawię rower, odświeżyłem się, zameldowałem się w hotelu i postanowiłem spędzić trochę czasu rekreacyjnie, właśnie odprężając się, byłem na buzowie. naładowany endorfinami, pozytywną energią. Pogoda była ciężka, warunki, jeżeli chodzi o podjazdy, były trudne. Miałem ogromną satysfakcję, czułem taką dumę, że to działa, że rzeczywiście zbiórka zaczęła funkcjonować. Te kwoty, te wpłaty zaczęły się pojawiać, więc miałem ogromną satysfakcję. Tak jak mówię, czułem dumę. No i uznałem, że chcę się tą dobrą energią po prostu z kimś podzielić. Poszedłem na słynną ulicę Stodolni w Ostrawie, spacerowałem sobie sam. Jak usłyszałem język polski, to nie wstydziłem się zagadywać do ludzi i nawiązywać kontakty. Poznałem świetną ekipę chłopaków z Kędzierzyna Koźla. Pozdrawiam, jeżeli mnie słyszycie. Spędziliśmy super fajny wieczór. No i w momencie, kiedy tą ekipę chłopaków z Kędzierzyna odprowadziłem do ich samochodu i wracałem już do hotelu, no to poczułem nagle, to nawet nie dało się tego opisać. To było po prostu takie napięcie wokół, taki niepokój nagle się pojawił. Nie wiedziałem, o co chodzi. Jedyne, co pamiętam, bo sam moment przed bójką, po prostu moja świadomość mi zresetowała, bo to był taki wyrzut adrenaliny. Pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię. Pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie chopała. Pamiętam, że próbowali mi wyrwać ten kapelusik, najpierw go zerwać z głowy. Jakoś wyczułem te intencje i udało mi się go schować. Najpierw do kurtki, później skuliłem.

0: razem z dziećmi uznali, że lepiej, żebym wrócił do domu, tak będzie bezpieczniej.
1: Tam ktoś próbował panu pomagać?
0: No niestety to była taka mroczna, że tak powiem, godzina. Taka sytuacja, mogą sobie państwo też wyobrazić, noc, impreza, grupki ludzi, wrogo do siebie nastawionych, Polacy, Cyganie, Czesi, no i według niektórych jeden Ukrainiec.
1: Prawda jest też taka, że oni nie potrafili, co ciekawe, Polacy w Czechach nie potrafili albo w ogóle nie zrozumieli, że barwy województwa śląskiego, czyli barwy niebieskie i żółte, oni pomylili z barwami narodowymi Ukrainy, czyli flagi narodowej Ukrainy.
0: Tak, zgadza się. Nastąpiła pomyłka, jeżeli chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót. No natomiast...
1: Pan próbował jakoś się tłumaczyć, że pan nie ma nic wspólnego z Ukrainą?
0: Niestety nie było na to szans. Jedyne co pamiętam to to, że próbowałem w tych wszystkich nogach i pięściach znaleźć po prostu jakąś dziurę dla siebie, jak uciec, bo no, cały czas byłem tak popychany, żeby tracić równowagę. Także cała moja uwaga była skupiona wyłącznie na przetrwaniu.
1: Nie ma pan takiego wrażenia, że w tym wszystkim no, mamy kolejny dowód takiej nienawiści do drugich ludzi, do naszych sąsiadów Ukraińców?
0: Tak, wydaje mi się, że to o to chodziło. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim zagrały te dwa czynniki, a mianowicie im dłużej o tym myślę, tym bardziej tak emocjonalnie mi się to zgadza, że po prostu tych ludzi zdenerwowało, że ja byłem uśmiechnięty, swobodny, że czułem, że widać było, że czuję się po prostu u siebie i czuję się bezpiecznie. I wydaje mi się, że to spowodowało ich agresję i to spowodowało po prostu ich zawiść i nienawiść, że oni się nawet nad tymi barwami nie zastanawiali za długo, ale nie podobało im się, że ktoś, kto wygląda obco, czuje się zbyt swobodnie i zbyt szczęśliwy w tym miejscu.
1: Oni byli pijani?
0: Jest duża szansa, że tak. No, ta ulica jest znana z tego, że tam dużo ludzi pod wpływem różnych używek, nie tylko alkoholu, spędza czas, więc jest bardzo duża szansa, że no może, nie wiem, przyczyną był jakiś nieudany romans albo starcie z jakąś inną, silniejszą grupą i postanowili wyrzeć się na mnie. Trudno to ocenić.
1: Pan jest po obdukcji. Co ona wykazała?
0: Obdukcja na szczęście wykazała brak jakichkolwiek złamań. Od razu poszedłem na SOR w Ostrawie. Od razu również zgłosiłem sprawę na lokalnym komisariacie. No, na szczęście jestem tylko posiniaczony, mam poobijane łokcie, kolana. Można powiedzieć, że skutecznie się aktywnie zasłaniałem, broniłem i no, nie dopuściłem do tego, żeby jakieś wrażliwe organy zostały naruszone.
1: Tak, tylko w tym wszystkim trzeba wziąć pod uwagę również ogromny stres pana partnerki, która przecież walczy z nowotworem. Dla niej każdy taki stres, no to też wywołuje nie tylko ból taki fizyczny, ale psychiczny.
0: Tak, no zdecydowanie, dlatego staram się oszczędzić jej. Nie dyskutowałem w ogóle, kiedy poprosiła o powrót. Mimo tego, że wracając do tego wątku, że no facet tutaj powinien dokończać rozpoczęte zadanie i takich właśnie powinien się wykazać taką solidnością, no to uznałem, no, że jednak rzeczywiście tutaj jej emocje i postrzeganie tej sprawy jest ważniejsze.
1: A proszę powiedzieć, czy w ogóle czy ma pan jakieś informacje ze strony policji, jak toczy się to śledztwo, czy zlokalizowano, czy złapano tych ludzi?
0: Niestety nie. Policja wykazała się w mojej ocenie dosyć ignoranckim podejściem. Usłyszałem, że to są bardzo popularne sytuacje w tamtym miejscu i że trudno im będzie dojść do tego, jaka jest tożsamość napastników.
1: Czeska policja.
0: Czeska policja, lokalna ostrawska policja. No i poza tym dostałem taki właśnie nakaz, że jeżeli chcę przyspieszyć tą sprawę, jeżeli tutaj chcę zaangażować w tą sprawę bardziej, no to muszę się u nich pojawić z tłumaczem przysięgłym. Także niestety jest to procedura skomplikowana i biorąc pod uwagę fakt, że no Marcelina obecnie jest w szpitalu, jest przed cesarskim cięciem, no to logistycznie jest to dla mnie totalnie niewykonalne.
1: Czy jeszcze pani Marcelinie można jakoś pomóc w tej zbiórce, bo rozumiem, że ta podróż całkowicie się nie udała, ale być może każdy z nas może panu jakoś pomóc wesprzeć się tę właśnie zbiórkę.
0: Tak, zapraszam wszystkich na pomagam.pl. Pomoc dla Marceliny, kiedy wpiszemy obecnie, ta akcja już jest na tyle znana i rozpoznawalna, że bez problemu państwo to szybko sobie znajdą. Co prawda uzbieraliśmy już naprawdę dużą kwotę, także ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Nie potrafię praktycznie wyrazić swojej kosmicznej wdzięczności dla każdego, kto się przejął i w tej sytuacji postanowił się nam pomóc. Na pewno jak tylko pozbieramy się do kupy i trochę nam się sytuacja uspokoi, to ja swoją życiową działalnością będę chciał tą energię do społeczeństwa jakoś wrócić i zdecydowanie będę chciał się poświęcić rozmowie o bezpieczeństwie, o ksenofobii,

0: i tego typu rzeczach, bo w mojej ocenie to jest sytuacja niedopuszczalna, żeby nasze dzieci wychowały się w tak agresywnym środowisku.
1: Zmieniamy temat. Lekarze w województwie śląskim coraz częściej diagnozują neuroboreliozę. To jedna z najpoważniejszych postaci boreliozy, która atakuje układ nerwowy. Objawy pojawiają się nawet do 6 tygodni od ugryzienia przez kleszcza, mówi lekarz neurolog Karolina Gramsz-Drzewiecka.
2: Borelioza jest wieloukładową chorobą, jest chorobą zakaźną. To znaczy, że jest spowodowana przez czynnik infekcyjny. W tym przypadku do zakażenia dochodzi po ugryzieniu przez kleszcza, który zarażony jest bakteriami z rodzaju Borrelia.
3: Jakie są objawy boreliozy?
2: Taki najczęstszy objaw, z którym się spotykamy, to przede wszystkim jest rumień wędrujący. Natomiast co istotne, ten rumień nie musi wystąpić, żeby finalnie boreliozę rozpoznać.
3: Czyli generalnie nawet możemy nie wiedzieć o tym, że zostaliśmy ugryzieni przez kleszcza, a borelioza w naszym organizmie się już rozwija.
2: Dokładnie tak. Według badań jedynie 30%, około 30% pacjentów pamięta ugryzienie kleszcza.
3: Czy coś może wskazywać na to, że to jest borelioza?
2: Tak, najczęściej mamy do czynienia z taką boreliozą wczesną, która rozpoczyna się po kilku tygodniach od ugryzienia przez kleszcza. Poza tym słynnym rumieniem wędrującym mogą wystąpić stany podgorączkowe, bóle kostno-stawowe, osłabienie, zmęczenie, senność.
3: W jaki sposób tą boreliozę stwierdzić?
2: Boreliozę możemy rozpoznać na podstawie objawów klinicznych, które są poparte badaniami serologicznymi, czyli w krwi sprawdzamy przeciwciała przeciwko tej bakterii.
3: Po rozpoznanej boreliozie wdrażane jest leczenie.
2: Tak, jest to celowana antybiotykoterapia, która trwa zazwyczaj 21 dni i jest wysoce skuteczna.
3: Tu mówimy o tej sytuacji optymistycznej, że tak powiem szczęśliwej dla pacjenta, który na przykład ma rumień albo bardzo szybko borelioza zostanie rozpoznana. Czy są takie sytuacje, kiedy o tej boreliozie nie wiemy przez bardzo długi czas?
2: Niestety tak. Borelioza ma to do siebie, że może rozwijać się po cichu, ukryta, czasami miesiącami, a czasami może dać objawy nawet po kilku latach.
3: Jakie to mogą być objawy?
2: Wtedy mówimy często o boreliozie stawowej. To są przewlekłe, bardzo bolesne dolegliwości ze stawów obwodowych. Przewlekłe zmęczenie, często które zrzucamy na karb przepracowania. Po wielu latach, czy też po wielu miesiącach może również ujawnić się neuroborelioza, czyli objawy spowodowane zaatakowaniem układu nerwowego.
3: Pewnie zanim dowiemy się, że to borelioza, chodzimy od lekarza do lekarza i szukamy przyczyn tego naszego złego stanu zdrowia.
2: Myślę, że często najpierw próbujemy pomóc sobie sami. Wyjeżdżamy na urlop, odpoczywamy, bierzemy parę dni wolnego i często niestety też do lekarza udajemy się bardzo późno. A co jest istotne w leczeniu boreliozy, to jest właśnie ta bardzo szybka reakcja na objawy. Im szybciej wdrożymy leczenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wrócimy do pełnego zdrowia.
3: A gdy nie wdrożymy tego leczenia szybko, bo borelioza zostanie zdiagnozowana późno, co się będzie działo z naszym organizmem?
2: Wtedy do czynienia możemy mieć z takimi już przewlekłymi objawami uszkodzenia przede wszystkim stawów obwodowych oraz układu nerwowego.
3: Czy to da się cofnąć?
2: W trakcie wdrożenia skutecznego leczenia te objawy jak najbardziej się zmniejszają, natomiast bardzo często potrzebna jest długotrwała rehabilitacja, fizjoterapia, żeby wrócić do pełnego zdrowia.
3: Neuroborelioza, co to takiego?
2: O neuroboreliozie mówimy, kiedy te bakterie, krętki z rodzaju Borrelia, przedostają się do układu nerwowego i go zajmują. Mogą zaatakować zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy, czyli może zaatakować mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwy obwodowe. Najczęściej, zdecydowanie, w przypadku około 95% przypadków mówimy o neuroboreliozie wczesnej, która zajmuje nasz układ po około 4-6 tygodniach od ugryzienia. Najczęstsze objawy takiej wczesnej neuroboreliozy to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które charakteryzuje się bardzo silnym bólem głowy, światłowstrętem, sztywnością karku, stanami podgorączkowymi i gorączką. Może również dojść do zajęcia nerwów czaszkowych, najczęściej tego słynnego nerwu twarzowego, Tutaj, co ważne, często ten nerw może być zajęty z obu stron, co nie zdarza się w innych przypadkach. Może też wystąpić tak zwany zespół korzeniowy, czyli bardzo, bardzo silne dolegliwości bólowe kręgosłupa z towarzyszącym drętwieniem, paleniem wręcz kończyn.
3: Co w przypadku tej neuroboreliozy, tej powiedziała Pani wczesnej, tak? Zdiagnozowanej ile? 5, ile tygodni?
2: Zazwyczaj 4-6 tygodni mija, zanim wystąpią pełne objawy. Ważna jest szybka diagnostyka u lekarza rodzinnego, który zazwyczaj kieruje dość szybko pacjentów do oddziału neurologii. Rozpoznanie neuroboreliozy wymaga zebrania dokładnego wywiadu, zbadania pacjenta. Poza tym niezbędne jest wykonanie badań serologicznych, czyli szukamy tych przeciwciał przeciwko tej bakterii zarówno we krwi, jak i w przypadku neuroboreliozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ten płyn mózgowo-rdzeniowy pobieramy drogą nakłucia lędźwiowego. Często bardzo pomocnym badaniem jest również rezonans mózgowia oraz kręgosłupa.
3: A czy może się zdarzyć tak, że pacjent z objawami neuroboreliozy trafia późno, czy trudno na przykład wdrożyć leczenie?
2: Leczenie wdrażamy zawsze. Nie ma takiej możliwości, kiedy pacjent nie dostaje żadnej oferty terapeutycznej. Niestety zdarza się tak, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Te objawy neuroboreliozy są na tyle poważne, że pacjenci dość szybko zgłaszają się po pomoc.
3: Tu oprócz tych objawów takich fizycznych, o których Pani wspomniała, czyli tych bólach na przykład, też mówi się w przypadku neuroboreliozy o takich objawach psychicznych, tak?
2: Tak. Zarówno w przypadku boreliozy wczesnej, kiedy mówimy o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak i tej rzadszej neuroboreliozy późnej, mamy do czynienia z przewlekłym zmęczeniem, z popularnie zwaną przez pacjentów mgłą mózgową, potrzebą takiego wzmożonego odpoczynku, zaburzeniami koncentracji.
3: Jak to działa? Co te krętki robią takiego w tym naszym organizmie, że dokonują takiego spustoszenia?
2: Ta bakteria dostaje się do naszych komórek i we krwi, i stawach, i w układzie nerwowym, powodując po prostu zapalenie. W przypadku neuroboreliozy mamy do czynienia z zapaleniem, zakażeniem układu nerwowego. Tak jak powiedziałam wcześniej, może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, rdzenia oraz nerwów obwodowych.
3: Jakie są rokowania pacjentów?
2: Zarówno borelioza, jak i neuroborelioza mają bardzo dobre rokowania, zwłaszcza w przypadku włączenia szybkiego leczenia. Niestety, kiedy to leczenie włączymy za późno, jest ono długotrwałe i musi być poparte rehabilitacją, fizjoterapią. Niestety część pacjentów nie wróci do pełnej sprawności. Neuroborelioza wbrew pozorom jest dość rzadką chorobą, która ma, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, wiele nieswoistych objawów, tak jak zmęczenie, bóle głowy. Może też być mylnie diagnozowana w kierunku stwardnienia rozsianek. Dlatego ważna jest pełna diagnostyka i szybka konsultacja neurologiczna wszystkich pacjentów, którzy zgłaszają jakieś nowe objawy, nowe bóle głowy, nadmierną senność, drętwienia, mrowienia kończyn, niedowłady nerwów twarzowych.
3: Ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak groźna potrafi być borelioza, jak groźny potrafi być kleszcz?
2: Myślę, że nie do końca i warto cały czas powtarzać, że bardzo ważna jest profilaktyka. Jeżeli chodzi o leczenie boreliozy i neuroboreliozy, mamy oczywiście skuteczną antybiotykoterapię, ale tak jak w przypadku w zasadzie wszystkich chorób, profilaktyka i unikanie ekspozycji jest kluczem do sukcesu, dlatego apeluję o prawidłowy ubiór w trakcie wybierania się na spacer do lasu, zwłaszcza w rejonach endemicznych.
3: A czy na przykład, gdy nam doskwiera coś ze zdrowiem, nie musimy mieć takich oczywistych objawów boreliozy, ale mamy podejrzenia, może to jednak jest borelioza, zrobić sobie badania?
2: Oczywiście, jeżeli cokolwiek nas niepokoi, bardzo proszę udać się do lekarza, wykonać podstawowe badania laboratoryjne, nie tylko w kierunku boreliozy, ponieważ mamy wiele chorób, na przykład reumatycznych, które też błędnie mogą być rozpoznane jako borelioza.
3: Bo co, w przypadku boreliozy też liczy się czas, tak jak w przypadku każdej choroby?
2: Dokładnie tak. Im wcześniej wdrożymy skuteczne leczenie, tym prędzej pacjent wróci do pełnego zdrowia.
3: A dużo do Was osób trafia z takimi objawami neurologicznymi już boreliozy?
2: Jeżeli chodzi o taką neuroboreliozę wczesną, myślę, że to jest kilku pacjentów rocznie, może 5-6. Jeżeli chodzi o taką boreliozę późną, może 1-2 pacjentów. Tak jak mówiłam, ta neuroborelioza późna to jest około 1% wszystkich zachorowań.
3: To świadczy o tym, że na wcześniejszych etapach zostaje zostaje ta choroba wykryta.
2: Tak, z naszych doświadczeń udaje się tę chorobę rozpoznać znacznie wcześniej, dojdzie do takich poważnych działań niepożądanych.
3: Ale jest ten 1%, który później trafia. Czym to może być spowodowane? Złą diagnozą?
2: Niekoniecznie. Nie świadczy jedynie o złej diagnozie. Te krętki mogą też dać tak późno objawy, dopiero po kilku latach, i wtedy mówimy o neuroboreliozie późnej jak najbardziej.
1: Zmieniamy temat. Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Mieleckiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. To za sprawą inteligentnego implanta ślimakowego. Zabieg wszczepienia inteligentnego implanta trwa około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje NFZ. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jarosław Markowski, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skroniowej.
5: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
4: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się od wszczepianych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
5: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
4: Tak jest. On już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wszczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wszczepiony, i dzięki temu on unika ponownej operacji. Co niezwykle istotne, również dzięki wszczepieniu tego typu implantu pacjent może mieć wykonywane badanie rezonansu magnetycznego zarówno 1,5 jak i 3 tesle.
5: Proszę powiedzieć, kto kwalifikuje się do takiego zabiegu?
4: Pacjenci do takiego zabiegu to przede wszystkim pacjenci z obustronną całkowitą głuchotą oraz pacjenci z obustronnym znacznym niedosłuchem.
5: Pan powiedział, że ci, którzy mają ten nowoczesny implant w sytuacji, kiedy na przykład muszą mieć wykonywany rezonans magnetyczny, wcześniej w tych tradycyjnych były baterie, więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
4: To odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy i foniatri, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
5: To jest mocny przeskok w technologii?
4: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
5: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał, dzięki temu implantowi słyszy.
4: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
2: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed szczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 54 do 80 roku życia. Dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane w drugie ucho kilka lat wcześniej i bardzo chciały mieć implant też w tym niesłyszącym dalej uchu. To były osoby już częściowo wyrehabilitowane, a teraz będą rehabilitować się, słysząc już bilateralnie, lokalizując dźwięk jednym i drugim uchem.
5: Jak wygląda taka rehabilitacja?
2: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
5: Proszę powiedzieć, czy taki implant można aktualizować jak smartfon?
2: Jak najbardziej. Dzisiejsza technologia pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
5: To wszystko refunduje NFZ, tak?
2: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność, to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
6: Ja się nazywam Aleksana Walczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus, a jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa rzeczywistość, nowe systemy stymulacji. To wszystko jest dostępne dla pacjenta. Pacjent teraz też uzyskuje najnowszy i najmniejszy procesor dźwięku, czyli tą część, która jest na uchu. To jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapsalek, który też tutaj dajemy. Tak? I za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki temu może się z nami komunikować, tak? Czyli rozumie tą mowę, rozumie dźwięki otoczenia, powraca z powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak? Pacjent raz wszczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że już mam przestarzały sprzęt, tylko teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepiane jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 9 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
5: Ale tutaj szpital na Mieleńskiego jest jedynym szpitalem, nie wiem, na południu Polski, który ma dostęp do tych implantów, czy z iloma szpitalami współpracujecie w Polsce?
6: Na Śląsku jest jako pierwszy tak tutaj.
7: Dzień dobry, jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Gliwic.
5: Tam, gdzie jest piękny zamek.
7: Tak, oczywiście. I koło tego zamku właśnie mieszkam.
5: To proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniło się Pani życie?
7: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Znaczy, aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
5: Na przykład, co Pani dobrze teraz usłyszała?
7: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No, ja już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam bardzo dużo i zaczęło się właśnie to, że zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba było w drugim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o czymś innym i to był implant. To znaczy ja już z tej strony z Państwem rozmawiam, bo mam z lewej strony aparat, a teraz będzie z prawej strony. No. I teraz mi założą, po prostu tutaj przeszłam operację miesiąc temu i dziś właśnie będzie to założenie procesora, prawda? Polecam wszystkim osobom, które są w starszym wieku, średnim wieku, w różnym wieku, że jeżeli już aparat po prostu nie spełnia tej roli, to mają się poddać właśnie operacji.
5: Czyli przedtem praktycznie straciła Pani słuch, jak dobrze rozumiem, tak?
7: Tak, najpierw w jednym uchu, już całkowicie straciłam ten słuch, a potem po prostu znowu w tym drugim uchu. 5 lat jest od tej operacji z lewej strony i teraz właśnie mam to prawo. O, bardzo szybko, tutaj około roku, tutaj w Katowicach, natomiast w Warszawie bardzo długo czekałam. No, tam jest po prostu więcej chętnych. No,
5: a są jakieś zasady, które Panią obowiązują? Jak Pani musi dbać o ten aparat?
7: Tak, no oczywiście. Jest specjalna po prostu taka komora. Wieczorem go wyjmuję, wkładam do tego osuszacza. To jest taki osuszacz, prawda? Żeby po prostu tej wilgoci nie miał. No, to jest elektronika, więc trzeba dbać o to. No.
1: Ponad 100 strażaków z całej Polski weźmie udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym. Już w ten piątek, 18 września, na Placu Wolności przed Dąbrowskim PKZ-em strażacy w pełnym rynsztunku bojowym będą walczyć z czasem, ciężarami i własnymi słabościami.
8: Nazywam się Mirosław Chyjek, w stopniu starszego kapitana, dowódca zmiany 2 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ Solidarność właśnie przy Komendzie w Raciborzu, no i członek Prezydium Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. Impreza jest nowożytną konkurencją strażacką, która ma za zadanie szerzyć kulturę fizyczną wśród strażaków, pokazywać jej atrakcyjność, jaką jest bycie strażakiem i chodzenie w mundurze. No i ta dyscyplina sportowa, najtwardszy strażak, toughest firefighter, bo nazwa z angielskiego, ponieważ sport przyszedł do nas z zachodu, jest bardzo widowiskowa. Zawody odbywają się cały dzień.
9: W jakich konkurencjach rywalizują strażacy? Co będą robić?
8: Strażacy w tej konkurencji mają za zadanie przejść taki tor przeszkód. Na tym torze przeszkód znajduje się 3-piętrowa wieża, na którą muszą wbiec w pełnym umundurowaniu razem z aparatem powietrznym, w hełmie, w całym swoim ubiorze, w kurtce, w ciężkich butach. Wnoszą na górę 20-kilowy pakiet wężowy, następnie muszą go odłożyć do skrzyni, wychylają się z tego trzeciego piętra z balkonu i wciągają kolejny pakiet wężowy, również o wadze 20 kg. Zbiegają na dół jak najszybciej, tam na nich czeka maszyna symulująca wyważanie drzwi, więc około muszą wykonać od 5 do 10 uderzeń 5-kilowym młotkiem i przesunąć 80-kilogramowe obciążenie na odpowiednią odległość. Następnie biegną slalomem między pachołkami do pakietu wężowego, który jest nawodniony, zakończony prądownicą. Muszą go rozciągnąć na odległość 30 metrów i z każdym metrem wąż oczywiście staje się coraz bardziej ciężki. Mają zadanie otworzyć prądownicę i strącić cel prądem wody. No i gdy już to zrobią, przystępują już do ostatniego elementu tego toru przeszkód, jakim jest symulacja holowania ciała człowieka. Muszą podnieść manekina, który waży 80 kg i przejść do tyłu 30 metrów, gdzie padają potem plecami na mecie, na materac i przekraczają linię mety.
9: Jak wielki to jest wysiłek dla strażaka? Jak to jest faktycznie ekstremalny turniej, wyczerpujący?
8: Jest, uważam, to bardzo duży wysiłek. Ja osobiście od dziecka uprawiam sport i akurat nie była to typowo ta dyscyplina, ale no było to siatkówka. Cały czas gdzieś tam jeszcze trenuję i gram. No i miałem okazję uczestniczyć właśnie jako zawodnik w tych zawodach. Co prawda mówi się, że dobry wynik to poniżej 3 minut pokonanie tego toru przeszkód. No i też taki wynik udało mi się uzyskać, ale no najlepsi robią to jeszcze o połowę szybciej. Także no naprawdę trzeba wykazać się dużą wytrzymałością, dużą siłą, no i taką też no, sprawnością. Jest naprawdę oddychanie nie powietrzem dostępnym, że tak powiem, swobodnie, tylko z tej butli, z tym aparatem jeszcze z obciążeniem. No jest to krótkotrwały i bardzo, bardzo mocny, bardzo duży wysiłek.
9: Ilu zawodników będzie uczestniczyć w tych konkurencjach?
8: Mamy na tę chwilę zgłoszonych 124 zawodników. Wiadomo, że zdarzają się sytuacje losowe i jakieś tam no, jeszcze plany, może i wakacyjne. Dlatego spodziewamy się około 110 zawodników. No, ale oczywiście im więcej, tym lepiej.
9: Oczywiście z całej Polski.
8: Oczywiście tak, z całej Polski. Poszły też zaproszenia na zagranicę, także możliwe, że wśród zgłoszonych jest ktoś jeszcze z zagranicy, ale no tego jeszcze nie mogę potwierdzić, no bo mówię, zawsze jest jeszcze ten element losowy, że ktoś może się nie pojawić.
9: O co walczą zawodnicy?
8: Zawodnicy walczą tak naprawdę dla siebie, po to, żeby no, być coraz lepszym, coraz sprawniejszym. Walczą, wiadomo, o nagrody, które są, myślę, że pokaźne. Są zarówno nagrody rzeczowe, jak i no, finansowe, ale nie jest to jakaś punktacja, nie jest to jakiś puchar. Jedynie co, to zawody po prostu są po to, żeby promować tą sprawność wśród służb mundurowych, wśród strażaków. Zawody można porównać do znanych i lubianych przez wszystkich runmagedonów, czyli takich biegów z przeszkodami, gdzie każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i pakiet startowy za udział. No i właśnie też te zawody mają na celu zachęcić strażaków do sportu, do aktywności fizycznej, do uprawiania tej dyscypliny, więc każdy zawodnik może liczyć właśnie na pamiątkowy medal, pakiet startowy z drobnymi upominkami w środku, koszulką z rogami sponsorów i wydarzenia.
9: Gdzie się to wszystko będzie odbywać?
8: To wszystko będzie się odbywać w Dąbrowie Górniczej 18 września, to jest piątek, przed Pałacem Kultury Zagłębia na ulicy Plac Wolności 1.
9: Takie miejsce też celowo pewnie, żeby każdy mógł zobaczyć tę sprawność, to do czego zdolni są strażacy, jakie pokonują bariery, jaki wysiłek wkładają w pracę.
8: Tak, dokładnie staraliśmy się wybrać miejsce, które będzie widoczne z wielu miejsc. Strażacy, którzy, no albo sędziowie, którzy wejdą na trzypiętrową wieżę w tym miejscu, będą mogli jeszcze zobaczyć, myślę, panoramę miasta. Także no, chcieliśmy również zachęcić obywateli i przybyłych gości, ludzi zainteresowanych, jak i nawet młodzież wracającą w piątek ze szkół, no bo chcemy promować po prostu zdrowy tryb życia, to, że nie trzeba się wstydzić niczego, a wręcz mamy się czym pochwalić, będąc funkcjonariuszami, będąc w mundurze i chcemy też zachęcić młodzież do wstępowania w nasze szeregi.
9: Od której to godziny się będzie działo?
8: Zawody rozpoczną się o godzinie 9, a przewidujemy zakończenie w godzinach między 17 a 18.
9: Przygotowaliście coś również dla tych, którzy przyjdą obejrzeć zawody?
8: Tak, oczywiście właśnie przygotowaliśmy nie tylko jakby sedno zawodów, czyli zawody i promowanie tej sprawności fizycznej, ale również pokazy związane z ratownictwem medycznym. Oczywiście dla przybyłych, zainteresowanych, dla rodzin będzie poczęstunek, będą dmuchańce dla dzieci.
1: Temat przygotowała Kasia Ziółkowska.
10: Radio SK. Radio SK.

0: Reklama. Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
3: I jak się sprawdził nowy Changan?
4: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
5: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy.
6: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
7: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice, Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.

wiecie co, mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić.

0: Reklama.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.